0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: A na grzyby, wyprawa na grzyby to może być okazja do rodzinnego spotkania, ale także ogólnie do spotkania ze znajomymi i wspólnego wędrowania po lesie. Chociaż ci, którzy mają ochotę na najpiękniejsze, najwspanialsze okazy, mają swoje miejsca i z nikim się tymi miejscami nie dzielą, więc bardzo wcześnie rano wyruszają do lasu na grzybobranie. A gdy już te grzyby zbierzemy, to coś z nich trzeba przygotować. I o te wasze ulubione przepisy z grzybami pytamy. Zupy, zapiekanki, różnego rodzaju farsze do pierogów i nie tylko pierogów. To pojawia się w waszych wiadomościach i czekamy na nie na radioplus.pl. Jest specjalny formularz na grzyby z Radiem Plus. Proszę podzielić się z nami swoim ulubionym przepisem, a później czekać na telefon dzisiaj ode mnie. A do zdobycia jest wiatropiec, czyli popularny Airfryer. Radioplus.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: Straight Up i Paula Abdul w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi malowanie świata z 2 plus 1. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi. Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub czteropokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią Piękni i Młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
11: Kolejny atak w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Rosyjski dron nad Litwą zestrzelił włoski myśliwiec. Dziś ważny mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy w Bułgarii. Jest 11. Marcin Bartnik. Kolejny atak na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Na szczęście załoga zdążyła się ewakuować. Nad ranem w całym obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
12: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
11: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON-u.
12: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
11: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Teraz afera paliwowa w Wielkopolsce. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Jak ustalił prokurator, przez rok fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani na lewo zatankowali tysiące litrów paliwa.
0: Skala przerwanego wskutek zaciągania procederu była znaczna. Jak ustalono, 30 latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 tutaj litrów oleju napędowego.
11: Wyjaśniał Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane innym. Podejrzanym grozić może 10 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
11: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
13: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
14: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
15: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
16: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
17: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
11: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpocznie się w Sofii o 18:00.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Z nutą nostalgii, a w ogrodzie także można wyhodować grzyby, jednak jest coś przyjemniejszego w tym, gdy wybieramy się do lasu.
1: Na grzyby z Radiem Plus.
0: A gdy już na te grzyby się wybierzemy, to możemy z nich coś pysznego przygotować. Chociaż grzyby nie zawsze cieszyły się dobrą opinią. W starożytności uznawano je oczywiście za przysmak i jedzenia tych grzybów dostępowali tylko najbogaci. W średniowieczu grzyby popadły w niełaskę. Trudno się dziwić, bo niektórzy po grzybobraniu nie wracali, gdy już skonsumowali te grzyby, ale z końcem średniowiecza grzyby wróciły do łask na stoły królów, mieszczan i wieśniaków i można było z tych grzybów już wspaniałości czarować. A jak to wygląda u Was na takie przepisy, na Wasze najulubione przepisy na grzyby czekamy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam napisać te swoje ulubione przepisy, podzielić się nimi z nami. No, można zdobyć airfryera i ja takiego airfryera już za moment komuś z Was wręczę.
1: Na grzyby
2: z Radiem Plus. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Na grzyby z Radiem Plus i na grzyby z Izabelą. Dzień dobry.
3: Witam.
2: Izabelo, napisałaś do nas o tym, że kochasz grzyby i wszystko, co z nimi związane, i podzieliłaś się z nami przepisem, ale tak, to jest przepis na zupę i dodatek do tej zupy właściwie.
3: Tak, to znaczy uwielbiam barsz grzybowy i wszyscy domownicy jednocześnie uwielbiają go również, więc przygotowuję taki wigilijny barsz z warzyw takich zwykłych, no, marchewka, pietruszka, seler, por, i do tego grzyby leśne różnego rodzaju, bo i podgrzybki, i prawdziwki, i kozaki. Później ten barszcz jest zabielany śmietaną, ale część grzybów wyjmuję z niego, obtaczam w mące i smażę na maśle klarowanym lub oleju, na takie bardzo chrupiące, rumiane chipsy. Jest to cudowne. Czekam cały rok, żeby
2: czyli to są grzyby suszone, tak? Które na...
3: Tak, czy... suszone.
2: Wow. Ja, tak, już bym też chciała wigilii, żeby tak to sobie... Bo rozumiem, że to jest ten barszcz wigilijny, tak?
3: Tak, barszcz wigilijny, tak. Taki postny barszcz.
2: Okej. Napisałaś też o tym, że uwielbiasz wszystko, co jest związane z grzybami.

0: wzbieranie jest tą bardzo przyjemną rzeczą, ale napisałaś też, że obieranie, naprawdę?
1: Tak, tak, bo wtedy odkrywam jeszcze raz to, co zebrałam, czyli i małe, i duże, i bliźniaczki. I to jest cudowne po prostu i przypomina mi się wszystko to, co spotkało mnie w lesie, czyli zaskoczenie i ten rósł w mchu, ten gdzieś tam w trawie. Także no cudowne to jest po prostu.
0: Czy tegoroczne grzybobranie już za tobą, czy jeszcze przed tobą?
1: Nie, jeszcze przed. Jeszcze nie byłam ani razu.
0: A masz takie swoje miejsca, które są, czy tak to jest przypadek raczej?
1: Nie, to jest raczej przypadek.
0: To okej, okay. Ja też tak mam. Ważne, żeby cokolwiek znaleźć. I czasami właściwie ważniejsze jest chodzenie po tym lesie niż znajdowanie tych grzybów, ale wiadomo, że gdy pełny koszek się przyniesie, to jakoś taka duma rozpiera. Prezent mam dla ciebie. Wiatropis, czyli air fryer. No, sporo przepisów z grzybami można tam przygotować. Myślę, chociaż nie te na maśle smażone, to jednak może też się da. Mam nadzieję.
1: Spróbujemy.
0: Jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Tak, pozdrawiam wszystkich pracowników radia i słuchaczy oczywiście. No i biuro rachunkowe, w którym pracuję, wszystkie koleżanki i szefową oczywiście na pierwszym miejscu.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. No i podobnie jak ty, nie mogę doczekać się już świąt, bo taką zupę grzybową też bym zjadła. Wszystkiego dobrego i barszcz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na wasze zgłoszenia czekamy na radioplus.pl. Podzielcie się z nami waszymi ulubionymi przepisami na grzyby.
2: Na grzyby z Radiem Plus.

0: Nie domykajmy drzwi Skaldowie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii do 12 tylko 15 minut i do południa jeszcze między innymi Lubega i Mambo Number 5. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz Świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią piękni i młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Mambo number 5.
1: Mambo number 5 i Lubega na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przeboje Poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.

0: reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Po reklamie.
3: Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po rosyjskich prowokacjach. Tymczasem dron znów zaatakował lokomotywę przy granicy z Polską. Etna kolejny dzień paraliżuje lotnisko w Katanii na Sycylii. Jest 12. Marcin Bartnik. Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
4: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
3: Przypomnijmy, tej nocy włoskie myśliwce NATO zastrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Najprawdopodobniej nie był uzbrojony. A Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską. Na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
5: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
3: Dziękujemy za relację. Nad ranem alert RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała też myśliwce. Duże utrudnienia dla kierowców w zachodniopomorskim. S6 częściowo zablokowana po pożarze samochodu dostawczego. Problemy z płynnym przejazdem są na odcinku między węzłami Wyćmice i Płoty w kierunku Szczecina. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Lotnisko w Katanii na Sycylii nadal zamknięte z powodu aktywności Etny. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że kolejny komunikat planuje po południu. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. To czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. Hasłem tegorocznej akcji, która rusza jutro, jest mobilność dla każdego. W programie jest też m.in. czwartkowy piknik edukacyjno-informacyjny, zapowiada Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza w krakowskim magistracie.
7: Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych będzie możliwość po prostu wygrania roślinki.
3: Wydarzenia potrwają do 22 września. Tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna.
8: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek w poniedziałek ogłosiła zakończenie koalicji rządzącej miastem. Deklaracja padła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Prezydent motywowała swoją decyzję m.in. sprzeciwem wobec odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka oraz przekraczaniem kompetencji radnych, którzy w jej ocenie wkraczali w kompetencje organu wykonawczego. Podczas wczorajszej sesji radni odwołali również przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Szemiota. Za wnioskiem zagłosowało 15 radnych, 13 było przeciw. Wczoraj w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu. Dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku. Mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
9: 2035 rok. W energetyce jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
8: Przypomnijmy, że 2036 rok to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, aktualnie budowanej w Choczewie. Na Pomorzu od rana utrzymuje się spore zachmurzenie, a więcej słońca pojawić się ma późniejszym popołudniem. Na termometrach 17 stopni i może ocieplić się jeszcze do 20. Do tego słaby wiatr wieje z południowego zachodu, ciśnienie to 1022 hektopaskale, a biometr jest dziś dla nas korzystny.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
0: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również, witamy. In the Army Now to piosenka, którą właśnie we wrześniu 1986 roku na singlu wydała grupa Status Quo. To oczywiście wersja przeboju braci Boland. In the Army Now na dobry początek. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, drugi 1 października w Warszawie i właśnie na ten koncert rozdajemy bilety.
2: Zgadza się. Gdyby ktoś miał ochotę, podwójne zaproszenie naturalnie, bo to w towarzystwie zawsze przyjemniej. Czekamy na SMS-y w tej sprawie pod 691-141-141, a póki co otwieramy muzyczny kalendarz. 15 września 1956 roku urodziła się Maggie Reilly.
1: Brytyjska wokalistka, znana przede wszystkim ze współpracy z Mike'em Oldfieldem, to z nim nagrała takie hity jak Moonlight Shadow to Friends czy Foreign Affair. I właśnie ten ostatni utwór w wykonaniu duetu Maggie Reilly, Mike Oldfield przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
9: Po reklamie.

0: Wspaniały, cudowny, jedyny taki Zbigniew Wodecki, multi-instrumentalista, i w tym utworze można było usłyszeć, jak Zbigniew Wodecki gra na swoich skrzypcach.
1: Za chwilę jeden z najlepszych instrumentalistów, jeżeli chodzi o gitarę, czyli Carlos Santana, w roku 1999 wydał swój najbardziej hitowy album Supernatural, wielokrotnie wyróżniony rozmaitymi nagrodami, wielomilionowa sprzedaż, no i wielkie hity Maria, Maria czy Smooth, a także utwór Corazon Espinado, który w 2000 roku ukazał się na singlu. To piosenka, którą Carlos Santana nagrał z meksykańską rockową grupą Mania. No, słychać te piękne latynoskie klimaty. Utwór wyróżniony dwoma nagrodami Latin Grammy. No i taki utwór, który myślę, że po 26 latach od singlowej premiery wciąż

0: To był luty roku 1979, kiedy na singlu ukazała się piosenka Tragedy, numer jeden na liście przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Były wielkie oczekiwania wobec nowych piosenek grupy Bee Gees w tamtym czasie, no bo przecież rok 78 to rok sukcesów piosenek z filmu Gorączka sobotniej nocy. Fani nie zawiedli się, bo płyta Spirits Heaven Flown była naprawdę znakomita. Kilka piosenek to wielkie światowe hity. I taka ciekawostka, trzecia minuta, 32 sekunda i ten taki wybuch.
1: No jest taki dźwięk, tak.
0: Podobno Barry Gibb tak podrapał w jakiś taki raptowny sposób dęko mikrofonu i to się nagrało i ten efekt przetworzono i wykorzystano w tej piosence.
1: Jeśli coś się głupie działa, to nie jest głupie wcale.
0: Dokładnie tak. To teraz pora, abyśmy dowiedzieli się, kto wylosował bilety na koncert 1 października w Warszawie.
1: Dodzwoniliśmy się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy Ci przyjemność podwójnym zaproszeniem na drugiego.
2: Tak, i to ogromną. I bardzo Wam dziękuję. No, naprawdę, to jest świetna muzyka i bardzo, bardzo się cieszę, że będę. I też mam nadzieję, że przy okazji spotkam się z którymś z panów, że właśnie
0: ja na pewno
2: to będzie dodatkowo. Dodatkowo to będzie dla mnie wielka przyjemność.
1: Świetnie. A jeśli nie jest to tajemnicą, to z kim się tam wybierzesz?
2: Najprawdopodobniej pójdę z moją córką, która akurat studiuje w Warszawie, więc pewnie będę miała gdzieś się tam zatrzymać. A jej obiecałam, że pójdziemy właśnie tak na jesień, pójdziemy gdzieś sobie razem i fajnie, cieszę się, że to właśnie będzie koncert drugiego.
1: Świetnie, bo to już właściwie tylko 2 tygodnie, także szybko na pewno zleci. To dobrego wyjścia na koncert rodzinnie. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję ślicznie, dziękuję. Dzień. Bardzo dziękuję, gorąco Was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy wzajemnie. Teraz co prawda nie drupi, ale też włoskie klimaty bardzo zbliżone.
0: Dokładnie tak, pamiętamy wakacyjny koncert zespołu Ricky Epovery w Operze Leśnej. Tam spotkaliśmy muzyków, mieliśmy okazję porozmawiać, no i podziwiać świetną formę.
1: Tak jest.
0: Teraz zagramy utwór Come Over Rye, który pochodzi z roku 1981. Ukazał się na albumie E Pensa a Te. Piosenka stała się wielkim przebojem dzięki temu, że została wykorzystana w programie telewizyjnym, wówczas niesamowicie popularnym Portobello. I na zakończenie każdego programu przez kilka miesięcy ten utwór towarzyszył napisom końcowym, towarzyszył właśnie zakończeniu tego programu. Come Over Rye na antenie Radia Plus, Ricky Epovery.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, spółka z Gdańsk, ulica Kartuska 424. Albo na jackpolska.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: się wierzyć nie chce, że to już ponad rok od śmierci Staszka Sojki, wybitnego polskiego muzyka, człowieka, którego gościliśmy tu kilka razy w Radiu Plus, występował w muzycznym alfabecie. Za nami tolerancja, wielki przebój Staszka Sojki, który towarzyszył koncertowi o tej właśnie nazwie. Koncert, który ksiądz Arkadiusz Nowak organizował po to, żeby sprawić, żeby ta tolerancja wobec ludzi nosicieli wirusa HIV była zdecydowanie większa. I koncert się udał, przeszedł do historii, a piosenka też przeszła do historii.
1: Ja do tej pory pamiętam, jak ze Staszkiem rozmawiałeś tutaj u nas, akurat wszedłem wtedy do studia, przesympatyczny człowiek.
0: Tak.
1: Zresztą, można powiedzieć,
0: nawet
1: że
0: tu robiliśmy sobie zdjęcie.
1: Robiliśmy sobie zdjęcie, swego rodzaju byliśmy sąsiadami, bo on mieszkał na Saskiej Kępie, dosyć blisko mnie. Także i tam też w Warszawie można go było spotkać na ulicy.
0: Bardzo często przesiadywał w kawiarence, często tam nagrywałem z nim rozmowy i zawsze po takiej rozmowie mówił, gdzie się spieszysz, zostań, wypijmy kawę. Lubiłem go słuchać i lubiłem słuchać go podczas koncertów, zarówno tych, gdzie grał tylko na fortepianie i śpiewał, tworzył niesamowitą atmosferę wtedy i niesamowitą atmosferę też skupienia widowni. Ale też uwielbiałem koncerty, kiedy grał z zespołem. To brzmiało wtedy zupełnie inaczej, ale fantastycznie. Wybitny muzyk, którego nam bardzo, bardzo brakuje.
1: A na koniec Blondie i Maria.
0: Grupa Blondie i Maria, rok 1999, po rozpadzie zespołu w roku 82 Debbie Harry z powodzeniem solowała swoją karierę, kontynuowała kilka hitów, ale rok 99 to album No Exit, z którego pochodzi ten utwór, a skomponował go klawiszowiec zespołu Jimmy Destri. No wielki sukces po obu stronach oceanu i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią piękni i młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
7: To ja go wymyśliłem.
6: Nie.
7: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
6: A w tym roku?
7: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
6: Każdy może głosować?
7: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
6: No to super, głosujmy!
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.
9: Premier zabrał głos w sprawie afery paliwowej w Orlenie. Historię Daniela Obajtka opisuje Financial Times. Andrzej Poczobut po tygodniowej wizycie na Białorusi wrócił do Polski. Bitwa o Kraków na ostatniej prostej. Wybory za dwa tygodnie. Jest 13. Marcin Bartnik. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcję miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
10: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
9: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menadżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
1: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
9: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy razem z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui i Otylią Jędrzejczak.
11: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
12: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
13: Tak,
14: no jasne.
12: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
14: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
12: A dlaczego warto uprawiać sport?
15: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
16: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przeżyjnie się nie skompromituje.
9: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
17: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W sobotę 19 września schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk w Gdańsku będzie świętować 20-lecie działalności. W programie jubileuszu znalazły się m.in. pokazy psów ratowniczych, prezentacje zwierząt czekających na adopcję, warsztaty, działania edukacyjne i aukcja prac artystycznych na rzecz podopiecznych schroniska. Organizatorzy zapraszają szczególnie osoby, które adoptowały psa lub kota, były wolontariuszami, wspierały podopiecznych Promyka lub współpracowały ze schroniskiem. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Gdańska i miłośników zwierząt. 19 września rusza kolejna edycja wydarzenia dla młodzieży Wstań i Sław. A do czego właściwie nawiązuje nazwa? Mówi ksiądz Piotr Nadolski, duszpasterz młodzieży.
18: Nawiązuje do patrona młodzieży, czyli świętego Stanisława Kostki, i nawiązuje też właśnie do tego, żeby ci, którzy przyjdą na wydarzenie, wstali z tak zwanej przysłowiowej kanapy i mogli właśnie uwielbiać Pana Boga.
17: Więcej informacji można znaleźć na stronie Archidiecezji Gdańskiej. Na termometrach w regionie 19 stopni, a na niebie wciąż duże zachmurzenie, ale w drugiej części dnia ma zrobić się słonecznie. Słaby wiatr wieje teraz z południowego zachodu, biometr jest dziś korzystny, a ciśnienie to 1022 hektopaskale.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Céline Dion już teraz w Radio Plus. No, w zeszłą sobotę Céline Dion po latach przerwy dała pierwszy koncert w Paryżu i to był czat. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: prawy do lewego, choć na grzyby kolego, prawda? Tak też można by było powiedzieć, bo sezon na grzybobranie chyba właśnie oficjalnie się rozpoczyna. Takie przejście z lata w jesień kalendarzową, która no już coraz bliżej, to właściwie jeszcze tylko tydzień. A my przez najbliższe dwa tygodnie właśnie zapraszamy was na grzyby. I nie będziemy pytali o wasze tajne miejsca, gdzie zbieracie grzyby, ale zapytalibyśmy o przepisy kulinarne z grzybów właśnie, które robicie i chcielibyście się pochwalić, a można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy. Warto, bo każdego dnia w prezencie mamy airfryera. Świetne urządzenie swoją drogą. Szybko się w tym gotuje, smacznie się w tym gotuje i oszczędnie się w tym gotuje. Także dajcie znać już teraz, najlepiej na radioplus.pl, jakie są wasze ulubione grzybowe przepisy.
1: Reklama. Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk. Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

pogodowe dziewczyny i deszczowy facet. No to tak trochę w klimacie tego, co za oknami, ale dobra wiadomość, jutro jeszcze chyba już taki ostatni powiew lata do 25 stopni, czyli się cieszymy, bo później to już będzie tylko chłodniej.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulic Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
8: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie.
6: Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po ubiegłotygodniowej tragedii koło Radomia. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Prawie cała Holandia odczuwa skutki sabotażu na kolei. Jest 14. Marcin Bartnik. Maszynista po katastrofie pod Radomiem potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania mężczyzny. Dotąd z powodu stanu nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
7: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
6: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
7: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
6: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści zorganizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Tym razem chodzi o negowanie Holokaustu. Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Wniosek w tej sprawie został przekazany w lutym przez prokuratora generalnego na podstawie prośby krakowskiego IPN-u. Parlament Europejski już kilkukrotnie uchylał immunitet Brauna. Prawdopodobnie doszło do sabotażu. O poranku poważnie zakłócony został ruch kolejowy w Holandii. Do torów w kilku miejscach kraju ktoś przymocował rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Skutki awarii odczuwalne są w całej Holandii. O krok od tragedii koło Ostródy samochód zawisł nad kanałem żeglugowym. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie, relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.
8: Kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę ochronną mostu. Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
6: 40-latka odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Więcej patroli w lasach ruszyła akcja Jesień 26, którą prowadzą wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury. Dawid Olszewski.
10: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzebiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
11: Straż Leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane, mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
10: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
12: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą. To hałas i płoszą zwierzęta.
10: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
6: O czym informował Dawid Olszewski.
0: wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Policjanci zatrzymali w Starogardzie Gdańskim mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jest on podejrzany o usiłowanie zabójstwa w Niemczech, za co grozi mu dożywocie. Do przestępstwa doszło 21 sierpnia, a z ustaleń policji wynika, że podejrzany podróżował z Niemiec do Polski wraz z trzema innymi osobami. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Obecnie zatrzymany czeka na decyzję o przekazaniu go stronie niemieckiej. Za nami pomorskie święto plonów. Uroczystości poprzedziła 5. edycja Kongresu Wsi Pomorskiej, mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa.
13: To są wydarzenia oddające hołd rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom, hodowcom zwierząt. A z drugiej strony to jest też świetna okazja do dyskusji na temat kondycji pomorskiego rolnictwa, czy też szerzej nawet polskiego rolnictwa.
0: Do sztumu przyjechali przedstawiciele regionów z całego województwa, prezentując lokalne tradycje, zwyczaje i dorobek swoich wsi. Popołudnie w regionie ma być ciepłe i słoneczne, na termometrze teraz 20 stopni, a na niebie pojawia się właśnie więcej słońca. Do tego biometr jest dziś korzystny, ciśnienie to 1022 hektopaskale, a słaby wiatr wieje z południowego zachodu.

0: Sandra, to za nami, gorąco się zrobiło, In the Heat of the Night. A ja za chwilę będę miał dla kogoś torbę na zakupy. Bardzo ładna torba na zakupy z logo Radia Plus. Warto mieć taką torbę w samochodzie, zawsze pod ręką. Człowiek nigdy nie wie, wszakże, kiedy go najdzie, żeby wpaść do supermarketu. No i co? I w zęby potem wszystko, albo płacić całkiem sporo za plastikową torebkę? To już chyba nawet koło złotówki, tak mi się wydaje. To ja mam taką wielokrotnego użytku. Gdyby ktoś potrzebował, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie

0: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Po reklamie.

0: takie przyjemne dźwięki popołudniem bardzo lubimy. Alan Parsons Project, Eye in the Sky w Radiu Plus. A ja właśnie dodzwoniłem się do Michała. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, cześć. Mam dla ciebie torbę na zakupy wielokrotnego użytku. Mam nadzieję, że się przyda, bo piszesz o tym, że to ty głównie robisz zakupy, tak?
1: No nie da się ukryć, że jestem właśnie, tak jak nazwałem w mojej wiadomości, jestem tym torbaczem, który właśnie z torbami wraca do domu prawie codziennie, więc ugotowany, więc
0: doskonale to, doskonale to znam. Za półtorej godziny dokładnie czeka mnie to samo. Już nie mogę się doczekać noszenia na trzy razy z samochodu do domu. No właśnie, to doskonale wiesz jak jest. Torba zatem dla ciebie i powodzenia w zakupach, wytrwałości dla nas wszystkich. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
9: Okej, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
3: Radio Plus.
7: Premier apeluje do prezydenta w sprawie cen paliw. Rząd jeszcze raz proponuje ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Tragiczny wypadek w Tatrach. Łódź przygotowuje się do budowy tunelu pod miastem. Jest 15. Marcin Bartnik. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliwa niżej.
8: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
7: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Spadł 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR-u.
9: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
7: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Łódź przygotowuje się do budowy tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu walących się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. O tym Grzegorz Mnich.
10: Prace przy komorze startowej na Rytkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
11: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
10: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
12: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
10: Mieszkańcy są zdezorientowani.
11: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
10: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
7: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań.
3: Wiadomości Radia Plus.
7: Odwiedzają szkoły i opowiadają o harcerstwie. Druhowie zachęcają wszystkich, którzy lubią przygody, wyprawy i wspólne działanie, do spróbowania swoich sił w drużynie.
13: Chcę powiedzieć kilka słów.
14: My słuchamy, a ty mów.
15: Ja jestem Zosia i w naszym harcerstwie jest super energia, fajni ludzie, super przygody można z nimi przeżyć.
16: Tara, są gry terenowe, są fajne biwaki, są obozy, są ogniska, fajnie śpiewamy.
17: Druhny i druhowie, czuwaj!
14: Czuwaj!
7: Zachęcały harcerki 117. Drużyny Harcerskiej Ostoja z warszawskiego Żoliborza.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W poniedziałek w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza, dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
17: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
1: Mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. Część województw, jak małopolskie czy wielkopolskie, swoje dokumenty do 2030 roku ma już gotowe. Pomorze pracuje teraz nad wersją sięgającą dalej, bo aż do 2035 roku. Władze miasta Sopotu zapraszają mieszkańców rejonu ulic Emilii Plater i na Wydmach na dzisiejsze spotkanie, którego tematem będą zmiany w organizacji ruchu wprowadzone na czas kompleksowej przebudowy ulic. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17 w hotelu Villa Baltica, a przebudowa ruszy w środę 16 września. Istotną częścią inwestycji jest budowa nowego systemu odwodnienia. Ponadto przebudowana będzie sieć gazowa oraz wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. W regionie wciąż lekkie zachmurzenie, ale pojawiło się też sporo słońca. Termometry wskazują teraz 20 stopni, a więc najwięcej dzisiaj. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu, biometr jest korzystny, a ciśnienie to 1022 hektopaskale.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I refren, który każdy zna. Life is Life i grupa Opus już teraz w Radio Plus po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Niektórzy goście mają szczęście. Rod Stewart teraz o tym w Radio Plus. 20, prawie 3 minuty po godzinie 15. Słuchajcie, zajrzałem do kalendarza świąt nietypowych, bo tak sobie myślę, połowa miesiąca czułem, że tutaj dzisiaj jest jakieś święto, o którym powinienem powiedzieć, no i się nie myliłem. Otóż mamy parę wydarzeń, ale między innymi Dzień Majonezu Kieleckiego, czy są fani na sali, i Międzynarodowy Dzień Kropki. Jak to się łączy? Czyli, że ten Kielecki to najlepszy i kropka, tak?
1: Radio Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk.

Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 35.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Nie.

muzyczne, nie? Bo to Fiction Factory oczywiście. A jakby ktoś miał ochotę, żeby troszkę cieplej się zrobiło, żeby odrobinę podnieść temperaturę, bo dzisiaj tak chłodnawo, to ja to załatwiam w tym momencie. Samantha Fox i Touch Me.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Wyjątkowo przyjemnie rozluźniające dźwięki od Eni. I tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Do jutra, słyszymy się zaraz po 12:00.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.
7: Podłożył bombę pod domem byłej partnerki. Dożywocie dla Błażeja K. Afera korupcyjna na Ukrainie. Prokurator generalny odwołany. Ponad 400 spotkań z naukowcami. Zbliża się 30. Festiwal Nauki. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał Błażeja K. Będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
8: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
7: W grudniu 2022 Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Biorzyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany. W tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. Apelował o to m.in. Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów.
9: Pan Krawczenko,
7: który od 2019 walczył i prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni prezydenta Janukowicza, zamiast zniszczyć układ, wraz ze swoimi wspólnikami to przejął nad nim kontrolę, przecież przekształcając prokuraturę w przestępczą bandę.
9: I pretworzyły prokuraturę na bandę.
7: Brzmiała ukraińska deputowana Irena Geraszczenko. Źródła portalu Kijów Post donosiły, że wczoraj Krawczenko opuścił terytorium Ukrainy służbowym samochodem przez granicę z Polską pod pretekstem wyjazdu służbowego do Paryża. Woda zniszczyła wtedy drogi, mosty, sieci wodociągowe, park miejski, a 25 budynków trzeba było wyburzyć. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
10: W Stroniu Śląskim odbudowano drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście, ale na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
11: On jest tymczasowo zabezpieczony. Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości nieuszkodzony.
10: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że trwają prace projektowe nad nową zaporą i mają zakończyć się w przyszłym roku.
7: Sama budowa potrwa potem kilka lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Warszawa pełna naukowych spotkań. Przed nami 30. Festiwal Nauki. Od 18 do 27 września w stolicy czekają nas setki wydarzeń. Jednym z punktów festiwalu będzie specjalny Dzień Nauki.
12: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie nieinteresujące, to przechodzi 2 sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
7: Mówiła Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki. Program festiwalu obejmuje aż 410 spotkań z naukowcami z Polski i zagranicy.

Na Pomorzu słonecznie, niebo na ogół bezchmurne, trochę niegroźnych chmur, tylko gdzieniegdzie. Termometry pokazują od 18 do 20, 21 stopni. Wiatr umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1019 hektopaskali. W nocy temperatura około 12 stopni. Jutro już dużo chmur, miejscami może też popadać deszcz, ale będą przejaśnienia w regionie i trochę słońca. Termometry pokażą w środę do 23 nawet stopni.

0: Radio Plus 8 minut po godzinie 16. Marek Dmuchowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Reporterów w wtorek 15 września. Sprawdźmy dzisiejsze tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn Reporterów Radia Plus.
0: W Gdyni rozpadła się dotychczasowa koalicja rządząca, a w konsekwencji zmienił się układ sił w Radzie Miasta.
2: Decyzja o zawarciu koalicji była konieczna i wciąż będę twierdzić, że na tamten moment była to dobra decyzja. Natomiast czas pokazał, że nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
0: Jak co roku rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych dojazdów dzieci do szkoły w ramach gdańskiej karty mieszkańca?
3: W Gdańsku z bezpłatnej komunikacji mogą korzystać m.in. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. I żeby korzystać z bezpłatnych przejazdów, trzeba mieć gdańską kartę mieszkańca w aplikacji lub w formie plastikowej karty.
0: Jest coraz więcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce aż 935 takich przypadków.
4: Stany podgorączkowe, gorączka, ogólne rozbicie, bóle mięśniowe, czasami biegunka, mogą zdarzać się wymioty, czyli takie rzeczy, które są typowe dla przeziębienia, dla zwykłej grypy. I one mogą zostać zbagatelizowane i mogą być leczone takimi metodami domowymi.
0: Dziś także zajrzymy do szkoły kantorów i organistów KACK, gdzie trwa rekrutacja na pierwszy rok. W cyklu Wiara na luzie dowiemy się, co polscy duchowni robią w Watykanie. Zajrzymy też na koniec do samego Watykanu, bo stamtąd pojawią się aktualności. Jeszcze przed 18 zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn Reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 16, a na początek dzisiejszego magazynu o zmianach w Gdyni.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W Gdyni rozpadła się dotychczasowa koalicja rządząca. Prezydent Aleksandra Kosiorek zakończyła współpracę z klubem radnych Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy Kormil, który tym samym ogłosił przejście do opozycji. Odwołano też dotychczasowego przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Szymiota. Szczegóły zna Anna Klonowska.
2: Wszystko wydarzyło się podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, zwołanej pierwotnie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego. Jeszcze przed właściwą dyskusją prezydent Aleksandra Kosiorek mówiła o konflikcie z koalicjantami, którzy domagali się odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka. Prezydent nie wyraziła na to zgody i poinformowała, że dotychczasowa koalicja nie ma już racji bytu i tym samym ogłosiła zakończenie współpracy.
3: Ten stan budował się miesiącami. Ja startując do wyborów chciałam zrobić dla miasta dobre rzeczy, poprawić to, co z mojej perspektywy nie działało. Wynik wyborów do samorządu pokazał, że układ sił w Radzie uniemożliwiał realizację moich postulatów. Stąd decyzja o zawarciu koalicji była konieczna i wciąż będę twierdzić, że na tamten moment była to dobra decyzja. Natomiast czas pokazał, że nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
2: Tak swoją decyzję już po zakończeniu sesji komentowała prezydent Aleksandra Kosiorek. Rozpad koalicji pociągnął za sobą także zmiany personalne w gdyńskim magistracie. Wypowiedzenie złożyli wiceprezydent Maciej Zielonka oraz dyrektor zarządzający Mariusz Bzdęga, którzy trafili do władz miasta z rekomendacji Kormilu.
3: W dniu dzisiejszym dyrektor zarządzający do spraw aktywności mieszkańców złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a prezydent Maciej Zielonka złożył rezygnację ze swojego stanowiska. Trwa nabór na wakujące stanowisko dyrektora do spraw inwestycji. Ten nabór jest utrzymany, natomiast na ten moment nie zamierzam powoływać nowych wiceprezydentów.
2: Do decyzji prezydent i okoliczności zakończenia koalicji odniósł się po sesji Tadeusz Szemiot, odwołany wczoraj przewodniczący Rady Miasta i przedstawiciel Kormilu. Potwierdził, że klub przechodzi do opozycji.
4: Podeptana została umowa koalicyjna w tym stylu, w taki sposób, nie w rozmowie z koalicjantem, że rozchodzimy się, tylko przez takie właśnie wydarzenie medialno-teatralne. No, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy dzisiaj jakiekolwiek słowo pani prezydent traktowali jako wiążące, bo jest jasne, że przechodzimy do opozycji, to dzisiaj to spadło wyraźnie z ust pani prezydent, że ona kończy taką współpracę, nie chce już żadnej koalicji zawierać, a do każdego projektu uchwały będzie za każdym razem przekonywała jakąś tam bliżej niedookreśloną grupę radnych.
2: Nową przewodniczącą Rady Miasta została Beata Zastawna z Gdyni Niezależnej. W tajnym głosowaniu poparło ją 15 radnych. Zmiany w samorządzie pozytywnie oceniają radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem zakończenie dotychczasowego układu otwiera nowy etap w funkcjonowaniu Rady Miasta, mówi radny PiS Marek Dudziński.
5: Można powiedzieć, że Koalicja Obywatelska już tak bardzo zaszła za skórę i tak bardzo już jakby swoją nieudolnością, swoim nadużywaniem swojej funkcji jako na przykład przewodniczącego Rady Miasta, tak bardzo zdenerwowała pozostałe kluby, że po prostu zagłosowali za odwołaniem pana Szemiota. My to oceniamy jako PiS bardzo dobrze. Uważamy, że Koalicja Obywatelska była tym podmiotem, który szkodził temu miastu, który hamował inwestycje, dbali tylko o swój wizerunek, a zupełnie nie zajmowali się kwestiami miasta.
2: Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że nie zamierza wchodzić w żadną formalną koalicję, ale w nowym układzie widzi większą przestrzeń do zapobiegania o realizację swoich postulatów. Prezydent Aleksandra Kosiorek nie ma obecnie stałej większości w Radzie Miasta, dlatego poparcia dla poszczególnych projektów będzie musiała szukać wśród różnych klubów. Sama zapowiedziała, że na razie nie planuje budowania nowej koalicji. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radio Plus do 18:00. Za chwilę przypomnimy, na jakich zasadach uczniowie mogą w Gdańsku korzystać z bezpłatnych dojazdów do szkoły. Wyjaśnimy, w jaki sposób ułatwia to Karta Mieszkańca.
6: Początek roku szkolnego to czas, kiedy obserwujemy zwiększoną liczbę sytuacji, w których podczas kontroli brakuje potwierdzenia uprawnień. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, rodzic ma 7 dni na odnowienie wymaganego pakietu lub pakietów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
1: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda? Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher. Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów. Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki. Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Krawężniki, wysokie ulice, pełne parkingi? Nowa Toyota Yaris Cross jest na to gotowa. Kompaktowa, nowoczesna i stworzona do codziennej jazdy. Już u nas od 106 900 zł lub od 778 zł netto miesięcznie. Nowa Toyota Yaris Cross. SUV, który nie boi się miasta. Poznaj ją podczas jazdy testowej w Toyota Carter Chodzeń. Gdańsk, Grunwaldzka 260 lub Kowale, Magnacka 9.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.

0: Radio Plus do 17:26 minut. W magazynie przypomnimy teraz, jak w Gdańsku skorzystać z bezpłatnych dojazdów do szkoły.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Nowy rok szkolny się rozpędza, a rodzice nie powinni zapominać o przedłużeniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla swojego dziecka, które przysługują w ramach gdańskiej karty mieszkańca. Ignacy Motyliński sprawdził, co dokładnie muszą zrobić rodzice, żeby dziecko bezpiecznie i bez mandatu dojechało do szkoły.
2: Nowy rok szkolny oznacza dla wielu gdańskich rodziców coś więcej niż plan lekcji. To też termin, o którym łatwo zapomnieć. Bezpłatne przejazdy dla uczniów w ramach gdańskiej karty mieszkańca nie przedłużają się same, a bez aktualnego uprawnienia karta w kieszeni dziecka nie zwalnia z opłaty za bilet. Sprawdziłem więc w gdańskiej organizacji turystycznej, jak dokładnie wygląda ta procedura i do kiedy trzeba się z nią uporać.
3: Niestety te uprawnienia nie odnawiają się automatycznie i tutaj trzeba zadziałać. Michał Brandt, Gdańska Organizacja Turystyczna. Co należy zrobić? A więc do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka z datą ostatniego dnia września 2027 roku oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać. Wówczas możemy załatwić sprawę w dwa sposoby. Po pierwsze, najłatwiej, elektronicznie,

0: Poprzez stronę Jestem z Gdańska. Tam jest szczegółowa instrukcja, która prowadzi nas krok po kroku, co powinniśmy zrobić. Cały proces jest bardzo krótki, zajmuje dosłownie kilka minut. Lub też możemy się osobiście udać do jednego z trzech centrów obsługi.
1: Trzy centra obsługi w Gdańsku, gdzie je znajdziemy?
0: Pierwsze centrum obsługi mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 148, drugie przy Grunwaldzkiej 472, a trzecie przy ulicy Niterów 3. I tutaj na miejscu też ta sprawa zostanie załatwiona. Jeżeli chodzi o czas rozpatrywania wniosków złożonych elektronicznie, to 5 dni roboczych.
1: To jak te zasady wyglądają w teorii, to jedno. Ale co się dzieje realnie w autobusie czy w tramwaju podczas kontroli, dopytałem w gdańskim Zarządzie Transportu Miejskiego.
2: W Gdańsku z bezpłatnej komunikacji mogą korzystać m.in. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Joanna Leliwa, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. I żeby korzystać z bezpłatnych przejazdów, trzeba mieć gdańską kartę mieszkańca w aplikacji lub w formie plastikowej karty z ważnym pakietem mieszkańca i aktywnym pakietem bezpłatnych przejazdów. Początek roku szkolnego to czas, kiedy obserwujemy zwiększoną liczbę sytuacji, w których podczas kontroli brakuje potwierdzenia uprawnień. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, rodzic ma 7 dni na odnowienie wymaganego pakietu lub pakietów i uzupełnienie formalności. Dlatego też serdecznie apelujemy do rodziców, żeby pamiętali o odnowieniu tych uprawnień na nowy rok. Jednocześnie uspokajamy, jeżeli zdarzy się przeoczenie, jest możliwość naprawienia tej sytuacji w ciągu 7 dni. Zależy nam przede wszystkim na komforcie naszych najmłodszych pasażerów i chcemy, aby bez przeszkód korzystali z bezpłatnej komunikacji w Gdańsku.
1: Wniosek z obu rozmów jest jeden. To kilka minut formalności, które oszczędzają później czasu, nerwów i pieniędzy. Zasada jest prosta. Karta bez aktywnego uprawnienia nie działa jak bilet. Dlatego zanim dziecko wyjdzie z domu na pierwsze lekcje, warto sprawdzić status karty w aplikacji albo w punkcie obsługi. To dosłownie chwila, a pozwala uniknąć mandatu. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
3: Dodajmy, że podobny obowiązek weryfikacji uprawnień do darmowych przejazdów dotyczy też uczniów dojeżdżających do Gdańska spoza miasta. W ich przypadku dokumentem uprawniającym pozostaje wyłącznie legitymacja szkolna, bez możliwości korzystania z gdańskiej karty mieszkańca.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.20 minut, a w tej części magazynu jeszcze o kleszczowym zapaleniu mózgu będziemy mówić. Jest coraz więcej zachorowań. Jakie są skutki, jak się chronić? O tym za chwilę.
1: Faza neuroinfekcji niesie już dużo bardziej poważne i objawy, i konsekwencje, bo tu już mamy objawy zapalenia opon i mózgu, a więc bóle głowy, gorączka, nudności, wymioty, sztywność karku, zaburzenia świadomości bądź niedowłady kończyn.
2: Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
10: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
9: Niemożliwe.
10: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
9: Pierwsza klasa.
10: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
18: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus 11 minut do godziny 17. Jest coraz więcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o tym teraz w magazynie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 935 przypadków. Aż 62% z nich pochodziło z Podlasia, Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Do czego może doprowadzić choroba, jak się przed nią chronić? O tym Marcin Szydłowski.
2: Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba o dwuetapowym przebiegu. Pierwszy etap przypomina grypę, mówi neurolog Jacek Zwiernik.
3: Stany podgorączkowe, gorączka, ogólne rozbicie, bóle mięśniowe, czasami biegunka, mogą zdarzać się wymioty, czyli takie rzeczy, które są typowe dla przeziębienia, dla zwykłej grypy. I one mogą zostać zbagatelizowane i mogą być leczone takimi metodami domowymi.
2: Drugi etap choroby jest groźniejszy. Do gorączki i bólu głowy dochodzą wtedy objawy neurologiczne.
3: Faza neuroinfekcji niesie już dużo bardziej poważne i objawy, i konsekwencje, bo tu już mamy objawy zapalenia opon i mózgu, a więc bóle głowy, gorączka, nudności, wymioty, sztywność karku, zaburzenia świadomości, bądź niedowłady kończyn, czy też kłopoty z koordynacją ruchów, zaburzenia równowagi, w tym również kłopoty z widzeniem, czyli tak zwany oczopląs, bądź porażenia nerwów czaszkowych. Co prawda śmiertelność w kleszczowym zapaleniu mózgu nie jest może bardzo wysoka, bo oscyluje między 1 a 2% wszystkich przypadków tych neurologicznych, natomiast może w około 15% przypadków pozostawiać trwałe deficyty neurologiczne, na przykład w postaci niedowładu kończyn, zaniku mięśni, zwłaszcza mięśni obręczy barkowej, zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci, tak zwaną mgłę mózgową, która może się nawet utrwalić.
2: W tym przypadku nie ma leczenia przyczynowego, dodaje neurolog Jacek Zwiernik.
3: To znaczy nie jesteśmy w stanie zwalczyć tego wirusa jakimś lekiem przeciwwirusowym, bo takich leków po prostu nie ma. Leczenie jest tak zwane objawowe, czyli reagujemy na wszelkie objawy, które ma chory, a więc niwelujemy gorączkę, poprawiamy bilans wodny, uzupełniamy elektrolity, ale te działania mają na celu wspomożenie organizmu, wzmocnienie organizmu w jego własnej walce z wirusem.
2: Do zakażenia dochodzi najczęściej po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu najlepiej chronić szczepienie, mówi Radosław Gruz z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
4: Szczepionki są znane od lat na kleszczowe zapalenie mózgu, są sprawdzone, zbadane, wiarygodne, z bardzo dużą skutecznością, czyli efektem działania. No tylko musimy chcieć się zaszczepić, to jest największy problem. Oczywiście schemat trzydawkowy. Dzisiaj za miesiąc do 3 miesięcy i powiedzmy od 5 miesięcy do roku powinniśmy przyjąć trzecią dawkę. Po przyjęciu 3 dawek, dawkę przypominającą powinniśmy przyjmować w odstępie od 3 do 5 lat. Więc mamy rzeczywiście tą możliwość. Choroba jest bardzo trudna, uporczywa i może powodować rzeczywiście bardzo dużo negatywnych aspektów zdrowotnych, więc warto rozpatrywać, jeżeli mamy dostępne, a mamy taki wspaniały lek, jakim jest ta szczepionka nad KZM, na pewno warto, tym bardziej, że wszyscy się boimy kleszczy, wszyscy uważamy, że trudno je znaleźć, trudno je usunąć, więc pamiętajmy, że one są. Jest ich coraz więcej, więc mamy tą możliwość zaszczepienia się na kleszczowe zapalenie mózgu, do czego oczywiście zachęcam.
2: O skuteczności szczepień świadczy przykład leśników, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Pracownicy terenowej służby leśnej mają takie szczepienia i rzeczywiście nie notujemy zachorowań na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, więc te szczepionki są skuteczne. Nie ma niestety skutecznej szczepionki przeciwko boreliozie, więc tutaj pozostaje tylko oczywiście zdrowy rozsądek, czyli po każdej wizycie w lesie dokładnie oglądamy swoje ciało. Jeżeli mamy na nim nieproszonego gościa w postaci kleszcza, to go usuwamy, obserwujemy to miejsce, w którym mieliśmy tego kleszcza. Jeżeli się pojawia rumień, to natychmiast trzeba skorzystać z pomocy lekarza. Warto też oczywiście odpowiednio przygotować się do wyjścia do lasu, czyli odpowiedni ubiór, nigdy klapki, nigdy krótkie spodenki. Nawet w ciepłych porach roku zalecamy jednak bluzy z długim rękawem, czapka na głowę, plus do tego oczywiście zabezpieczenie w postaci specjalnych środków odstraszających kleszcza.
0: Tematem kleszczowego zapalenia mózgu zajął się dziś Marcin Szydłowski. To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej między innymi o tym, czego uczy Szkoła Kantorów i Organistów KACK i kto może się do niej zapisać.
6: Zapraszamy zarówno osoby, które nie mają doświadczenia muzycznego ani żadnego formalnego wykształcenia, jak i te, które mają już doświadczenie czy śpiewania w zespole, w scholach, chórach.
0: Do Szkoły Kantorów i Organistów KACK, gdzie trwa rekrutacja na pierwszy rok, zajrzymy po 17:00, a za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus.
10: Przeleciał nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Nowe informacje o dronie na plaży w Rusinowie. Rząd chce zaostrzyć przepisy. Utrata prawa jazdy za wjazd na tory przy czerwonym świetle. Bacowie szykują się do powrotu. Przed nami jesienne redyki. Jest 17, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo. To koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Sprawy badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby.
11: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
10: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. No, w szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
13: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
12: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
10: Dziś, 6 dni po katastrofie, udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Potwierdził, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowcy tira nadal nie można przesłuchać, bo jego stan jest ciężki. mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 15 dni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która ostatni raz była widziana w Darłowie. Służby przeszukały już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
0: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
10: Informowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa do 29 września. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
14: Ten sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon. Był. Gości było stałych, takich gości, co popić po 10 roku wzięć. Do mnie.
10: Pogoda dopisała?
14: Pogoda też była dobra. Trochę było tam sucho, bo było sucho, ale my tu miałem dwa pasmiska, to zaś nie było tak źle.
15: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
16: No nie tęskni się tak bardzo, no ale. No ale koniec sezonu jest, no to trzeba się brać. Tak jak z roku na rok, ale jest fajnie, no, było fajnie.
17: Będzie to tradycyjny Redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane na gazdom.
10: Dodawał Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej Redyk organizuje 4 października.

Na Pomorzu słonecznie, niebo na ogół bezchmurne, niegroźne chmury tylko gdzieniegdzie. Termometry pokazują teraz od 17 do 21 jeszcze stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie 1018 hektopaskali w tej chwili. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro będzie pochmurno, miejscami może też popadać deszcz, ale będą jakieś przejaśnienia w regionie, a nawet trochę słońca. Termometry pokażą w środę do 23 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 17. Marek Dmuchowicz, zapraszam teraz na drugą część magazynu reporterów, a w niej...
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus.
0: Na początek zajrzymy do szkoły kantorów i organistów Kack, gdzie trwa rekrutacja na pierwszy rok. Sprawdzimy, dla kogo jest ta szkoła i czego można się tam nauczyć.
2: Aby być kantorem, tak naprawdę wystarczy otwarte serce i chęć poznawania tego, co jest związanego z liturgią i z pięknem muzyki. Do tego, żeby być organistą, wymagamy podstawowe umiejętności gry na instrumencie klawiszowym, ale również otwarte serce do tego, aby po prostu chcieć się uczyć tej posługi.
0: W cyklu Wiara na luzie dziś o tym, co polscy księża robią w Watykanie. Czy są niezbędni w Rzymie, skoro w Polsce brakuje duchownych?
3: Taką dużą grupą polskich księży w Rzymie, tak mówiąc ogólnie, stanowi grupa studentów, którzy odbywają różne studia specjalistyczne. W Rzymie są kierunki, których nie ma w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim takie kierunki jak liturgika, czy na przykład biblistyka w kontekście biblikum, gdzie to jest bardzo wysoki poziom światowy.
0: A na koniec z kolei pojawią się aktualności z Watykanu. Przed 18 jeszcze zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 17. W magazynie zajrzymy sobie teraz do szkoły kantorów i organistów KACK.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Zanim ksiądz wypowie pierwsze słowo liturgii, ktoś już musi zacząć śpiewem albo dźwiękiem organów. Na Pomorzu trwa właśnie nabór do szkoły, która ma kształcić takie osoby. O idei powołania i zasadach rekrutacji do szkoły kantorów i organistów KACK z wykładowczynią Emilią Wawrzusiszyn rozmawiał Ignacy Motyliński.
2: Panie Emilio, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: W opisie szkoły pojawia się takie sformułowanie, że to dzieło powstałe z potrzeby dbania o piękno muzyki liturgicznej. Skąd wzięła się ta potrzeba? Od czego w kościele brakowało, że taka szkoła w ogóle powstała?
3: Tak, w 2019 roku ruszyliśmy jako właśnie najpierw Gdańska Szkoła Kantorów. Potrzeba, myślę, że wiązała się właśnie z naszymi środowiskami, z naszymi parafiami, gdzie różnie to życie muzyczne wyglądało i muzyka liturgiczna, więc pojawiła się też taka potrzeba oddolna, można powiedzieć. Zgłaszały się po prostu też osoby chętne, które chciałyby swoje umiejętności poszerzać, pogłębiać, zdobyć więcej doświadczenia również właśnie w pracy z zespołem i dlatego właśnie ta inicjatywa znalazła tutaj rozwiązanie.
2: Mówi pani o potrzebie praktycznej, to może jak w praktyce wygląda takie zgłoszenie? Kto może się zgłosić?
3: Do naszej szkoły kantorów i organistów KACK zapraszamy zarówno osoby, które nie mają doświadczenia muzycznego, ani żadnego formalnego wykształcenia, jak i te, które mają już doświadczenie czy śpiewania w zespole, w scholach, w chórach. Ponieważ aby być kantorem, tak naprawdę wystarczy otwarte serce i chęć poznawania tego, co jest związanego z liturgią i z pięknem muzyki. Do tego, żeby być organistą, wymagamy podstawowe umiejętności gry na instrumencie klawiszowym, ale również otwarte serce do tego, aby po prostu chcieć się uczyć tej posługi.
2: Właśnie, bo kierunki są dwa.
3: Dokładnie. Do tej pory mieliśmy kierunek kantora, czyli osoby, która prowadzi śpiew, prowadzi albo samodzielnie, albo właśnie prowadzi zespoły. Ale ruszamy również z naborem na kierunek, na specjalność organistów. To będzie kierunek, który będzie trwał trochę dłużej, czyli specjalność kantora to są 4 semestry, czyli 2 lata, a u organistów będą to 3 lata i 6 semestrów. Także zapraszam bardzo serdecznie, bo widzimy, że jest taka potrzeba, aby w parafiach to piękno muzyki liturgicznej i towarzyszenie liturgiczne również właśnie przy instrumencie, aby było na odpowiednim poziomie.
2: Pani w szkole jest wykładowcą. Gdyby miała pani powiedzieć, czego uczą się osoby, które tam przyjdą przez pierwszy rok?
3: Zaczynają się zajęcia z kształcenia słuchu, zasad muzyki, ale również już i historii liturgii, liturgiki. Jest również indywidualna emisja głosu i zbiorowa emisja głosu. Są podstawy chorału gregoriańskiego, podstawy dyrygowania, także dużo ciekawych przedmiotów już od samego początku.
2: Czyli ktoś, kto zapisze się teraz, za te 2-3 lata będzie mógł normalnie rozpoczynać mszę świętą śpiewem, prawda?
3: Jak najbardziej. Mamy też przewidziane praktyki już w trakcie studiowania. Jest możliwość właśnie praktykowania ze scholami, zespołami. A doświadczenie nasze też jest takie, że często do szkoły kantorów zgłaszają się osoby, które już prowadzą gdzieś schole, ale chcą to robić jeszcze lepiej i bardziej profesjonalnie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: A gościem była Emilia Wawrzusiszyn, wykładowczyni Szkoły Kantorów i Organistów KACK. Magazyn reporterów Radia Plus do godziny 18, a za chwilę kolejny odcinek cyklu Wiara na luzie. Dziś o tym, po co polscy duchowni siedzą w Watykanie.
4: Przybywają tam wysłani przez swoich biskupów, żeby właśnie zdobywać wiedzę, potem się tym gdzieś przydać w diecezji, przede wszystkim myślę jako wykładowcy w seminariach, ale też w innych miejscach, w innych uczelniach, czy też w ogóle, żeby po prostu podjąć pracę naukową.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brikomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz, ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu British Auto z Dunek, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Gdańsku.
19: Mama!
20: Cześć, kochanie.
21: Co chcecie na obiad?
22: Cebulański rę.
23: Pierogi z serem.
24: Makaron carbonara.
25: Fasolka po bretońsku.
21: Kochani, to nie jest restauracja.
25: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
21: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
26: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
27: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia z Dunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault z Dunek i Dacia z Dunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
28: Po reklamie.

0: W dzisiejszej audycji Wiara na Luzie moim Państwa gościem jest Dawid Makowski, student liturgiki w Rzymie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj na taki temat dość ciekawy moim zdaniem, mianowicie polscy księża w Rzymie w Watykanie. Zacznijmy od tego, po co właściwie polscy księża tam są potrzebni?
1: No przede wszystkim tutaj myślę, że taką dużą grupą polskich księży w Rzymie, tak mówiąc ogólnie, stanowi grupa studentów, którzy odbywają różne studia specjalistyczne. W Rzymie są kierunki, których nie ma w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim takie kierunki jak liturgika, czy na przykład biblistyka w kontekście biblikum, gdzie to jest bardzo wysoki poziom światowy, ale też inne, prawo kanoniczne, czy teologia dogmatyczna. Kierunki to też są w Polsce, ale jednak w Rzymie to myślę, że taka jest kwestia też kontaktów międzynarodowych, też naukowych dla różnych księży, więc przybywają tam wysłani przez swoich biskupów, żeby właśnie zdobywać wiedzę, potem się tym gdzieś przydać w diecezji, przede wszystkim myślę jako wykładowca w seminariach, ale też w innych miejscach, w innych uczelniach, czy też w ogóle, żeby po prostu podjąć pracę naukową. Myślę, że każdy tutaj się ze mną zgodzi, że jak ma ksiądz konkretne jakieś predyspozycje, zwłaszcza językowe, no to taki wyjazd dla niego jest bardzo ważny i potrzebny też dla kościoła lokalnego. Zwłaszcza jak jest taka możliwość i są programy różne stypendialne. Taką główną grupą właśnie są studenci. Oczywiście też są inni.
0: Tak, tutaj mam na myśli na przykład kardynała Krajewskiego, który przecież spędził w Rzymie dużo czasu.
1: Zaczynając właśnie od studiów. Na uczelniach katolickich w Rzymie jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują potem w różnych kościelnych instytucjach. Wiadomo, te kontakty się tworzą. Często też jest tak, że tacy lepsi studenci są gdzieś wychwytywani przez poszczególne instytucje kurialne też w Rzymie, do tego, żeby potem gdzieś się przydać właśnie w kościołowie powszechnemu. I często potem są pracownikami czy różnych ośrodków rzymskich, czy też watykańskich. To zależy. Pan Bóg ma zawsze taki swój plan, który sprawia, że dana osoba gdzieś potem pretenduje, czy jest wybierana. Zawsze ma to na względzie takie dobro ogólne. Ale to jest, myślę, też taki fajny początek, bo taki ksiądz wyjeżdża z konkretnym celem studia, a co przy okazji to często właśnie wychodzi w trakcie.
0: No właśnie, wielu księży po studiach, czy jak kardynał Krajewski, po wielu latach wracają do Polski. Łatwo jest im odnaleźć się potem? Po tym powrocie w polskich realiach, nie ukrywajmy, niezbyt łatwych.
1: No to chyba trzeba pytać zainteresowanych. Natomiast mam wrażenie, że na pewno to jest pewna taki element dodatni, że nawet w kontekście kardynała czy innych księży, którzy wracają po latach w Rzymie do Polski, mają szerszy kontekst, bardzo duży. Kościół we Włoszech czy w innych krajach jest to troszeczkę inny niż w Polsce i takie doświadczenie takiej normalności w wielu wymiarach też innych krajów jest, myślę, bardzo

0: bardzo owocne też to, co widzimy u kardynała w Łodzi, prawda, że jego troska o biednych, która się przejawiała w Rzymie, przechodzi na Łódź i ten model, który tam gdzieś funkcjonował, jest też przekazywany dla diecezji, oczywiście z takimi no, akomodacjami, bo wiadomo, że jeden do jeden tego nie można przełożyć. Niemniej jednak to doświadczenie sprawia, że człowiek jest taki bardziej transparentny. Być może też taki ksiądz potem ma większe doświadczenie pracy z ludźmi różnego wymiaru, bo wiadomo, że w Polsce społeczeństwo jest jakie jest, natomiast inne jest za granicą. No ale myślę takim też dużym plusem jest w ogóle rozwój osobisty u księdza, który poprzez pracę w innym kraju, naukę języka, inną kulturę, po prostu też się duchowo, ale i tak cieleśnie w kontekście właśnie doświadczenia życiowego rozwija.
1: Myślę, że tutaj nasuwa się wielu słuchaczom takie pytanie. Mamy ten kryzys kapłański u nas w Polsce. Czy jest sens jeszcze wysyłać tych księży do Rzymu, mimo iż mamy ich tutaj tak mało?
0: Myślę, że sens zawsze jest, bo łatwiej księdzu poświęcenia, który ma predyspozycję pojechać do Rzymu, niż świeckiemu. Ja o tym też mogę powiedzieć. Dlatego, że przede wszystkim jest inna w ogóle sytuacja finansowania tego księdza. Inna jest sytuacja jego życia. Inna ma możliwość też pracy, no bo może pracować też za granicą. No też taki ktoś no, do końca życia będzie pracował właśnie w kościele, będzie mu oddany, więc w kontekście takich nauk kościelnych zawsze jest sens, żeby go wysłać, no bo po prostu potem jest z niego po prostu konkretny owoc w diecezji czy w jakiejś instytucji. Niemniej jednak myślę, że to jest bardzo dobre pytanie w tym kontekście, że z pewnością w przyszłości ta liczba księży będzie malała z poszczególnych krajów, dlatego że ksiądz przede wszystkim ma być duszpasterzem, naukowcem przy okazji. Często jest tak, że jest odwrotnie. Niemniej jednak no, święcenia są po to, żeby po prostu był na parafii. To kiedyś powiedział w wywiadzie kardynał Ryś, że po swoich święceniach bardzo często było tak przez kilka lat, że on pracował na uczelni i robił wszystko, do czego nie potrzeba święceń. Tutaj jest właśnie ta sytuacja, nie? Że przede wszystkim powinien pracować z ludźmi, być na parafii, w różnych wspólnotach, potem działać naukowo. Natomiast myślę, że to jest w ogóle kwestia, przed którą stoi Kościół i w Polsce, i na świecie, w kontekście też synodalności i tego laikatu, który ma wejść do Kościoła jeszcze głębiej, że takie osoby jak ja, czy moi koledzy, też świeccy, niektórzy z Polski, którzy studiujemy, no oddajemy się temu naukowo. Możemy mieć rodziny, możemy nie być w Kościele codziennie, ale po prostu nim żyć, być, współpracować i w tym, co nie należy do obowiązków duszpasterskich, też dopomagać.
1: Dziękuję bardzo. Wiara na luzie w radiu.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18, niespełna 18 minut, a za chwilę wracamy do Watykanu, za chwilę aktualności.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk. Aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
2: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
3: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumienia.
4: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn. Niespełna 7 minut pozostało do godziny 18, a już za chwilę wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Afera Orlenu z wenezuelską ropą.
5: Ta Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
4: Polska mogła stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Dramatyczne wydarzenia w Piekarach Śląskich. Mieszkańcy próbowali zatrzymać pijanego kierowcę. Najtrudniejszy rywal do tej pory. Siatkarze zaczynają mecz z Ukrainą. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
6: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
5: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
6: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
4: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki.
7: Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań.
4: Relacjonuje Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach Śląskich. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy zdecyduje sąd. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindaua.
8: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
4: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Polscy siatkarze rozpoczynają mecz z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B Mistrzostw Europy. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
9: Znamy Ukrainę nie od dziś. Graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
4: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
10: Na Pomorzu trochę więcej teraz chmur, ale na ogół niebo bezchmurne w regionie. Termometry pokazują od 16 do 20 stopni, wiatr umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1018 hektopaskali, temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro pochmurny dzień, miejscami może popadać deszcz, ale będą też przejaśnienia w regionie, czasami trochę słońca się pokaże. Termometry pokażą w środę do 23 stopni.

Grupa Vox w Radiu Plus. Marek Dmochewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 19. Midjour, Madonna, Bryan Adams, Taylor Dane, między innymi oczywiście. Zajrzymy też do harcerzy. Chówce prowadzą właśnie nabory w swoje szeregi. Można dołączyć, można się sprawdzić, a nuż się spodoba. Jak zostać harcerzem, co można zyskać, dlaczego w ogóle warto? O tym w tej godzinie. A za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Jeanette.

0: I zaglądamy w Radio Plus do kalendarium. Przypomnę, dzisiaj 15 dzień września. Posłuchajmy, co się u nas działo takiego dnia jak dziś, między 15 a 20 wiekiem.
1: Rok 1463. Na wodach Zalewu Wiślanego połączona flota gdańsko-elbląska rozbiła flotę krzyżacką dowodzoną przez wielkiego mistrza Ludwika von Erlichhausena. Po tej klęsce flota krzyżacka nie odgrywała już znaczącej roli w zmaganiach wojny trzynastoletniej. W 1922 roku w domu świętego Józefa przy dzisiejszej ulicy Garncarskiej w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie pierwszego polskiego wielosekcyjnego klubu sportowego. Władze Wolnego Miasta Gdańska nie zgodziły się na nadanie mu nazwy Polonia, wobec tego przyjęto nazwę Klub Sportowy Gdynia, a jego barwami były czerwień i biel. Rok 1926. W Gdańsku uruchomiono stację radiową. Studio mieściło się w budynku dyrekcji Poczty Wolnego Miasta przy ówczesnym placu Wintera, obecnie Targ Maślany. Po 1933 roku dużą część nadawanego programu stanowiły audycje propagandowe partii hitlerowskiej. Rok 1934. W stoczni Schichała zwodowano największą wówczas na świecie pogłębiarkę z sącą o długości 110 metrów. Drugą, bliźniaczą jednostkę zbudowano w 1935 roku. Były zamówione przez armatora chińskiego. Rok 1939. W Nowym Porcie został utworzony obóz dla aresztowanych Polaków z Gdańska i Pomorza. Mieścił się w kompleksie budynków pokoszarowych przy zbiegu ulicy Oliwskiej i ulicy Kasztanowej. Z Nowego Portu odchodziły liczne transporty z aresztowanymi Polakami do powstającego obozu w Sztutowie.
0: I taki był 15 września, to wszystko z kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o tym, jak zostać harcerzem i dlaczego warto.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest...

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Po reklamie.

0: W Radiu Plus teraz spotkanie z harcerzami, bo właśnie trwają nabory do chówców. Jak powszechnie wiadomo, harcerstwo to przygoda, przyjaźnie, wspomnienia, no i sprawności, które zostają na całe życie, a mówiąc krótko, harcerstwo to wyjątkowa szkoła życia. Jak zatem dołączyć do harcerstwa i czy każdy może tam znaleźć swoje miejsce? To postanowiła sprawdzić dziś Aneta Paszko.
1: Wszystko, co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć.
2: Czuwaj, Mikołaj Przygocki, podharcmistrz drużynowy 117 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Ostoja. Przede wszystkim zbiórki służą rozwijaniu dzieciaków. Ta akurat miała na cel, bo jesteśmy na początku roku, zintegrować trochę drużynę, rozruszać ją na dobry początek. Następne zbiórki już będą wdrażać też inne elementy, czym są zastępy, czym są stopnie sprawności. Będziemy się też uczyć różnych metod harcerskich.
3: Całość na moją komendę, baczność, spocznij, pokryj, wyrównaj.
4: Każdy moment jest dobry na to, żeby dołączyć do harcerstwa?
2: Tak, praktycznie można przyjść na zbiórkę, zobaczyć jak to wygląda. Może po kilku zbiórkach zdecydować, czy chce się mu zostać na dłużej. Czy to jest to, uczennica, uczeń klasy pierwszej do trzeciej, czy harcerz klasa czwarta do szóstej, harcerz starszy, siódma, ósma, czy pierwsza liceum. Można jakoś zacząć swoją przygodę w drużynie, która jest dostosowana do wieku, w której znajduje się dana osoba.
3: Uwaga! Chcę powiedzieć kilka słów!
5: My słuchamy, a ty mów!
6: Ja jestem Zosia i w naszym harcerstwie jest super energia, fajni ludzie, super przygody można z nimi przeżyć.
7: Tara i bardzo lubię harcerstwo, bo to jest jakby, są gry terenowe, są fajne biwaki, są obozy, są ogniska, fajnie śpiewamy.
8: Jestem Martyna i lubię w harcerstwie to, że są ogniska, różne śpiewanki, gra na gitarze, wyjazdy, spanie w szkole i takie podobne.
3: Nie, druga sztuka. Nie, trzecia. Niestety była to Małgosia.
9: Piszczelski Bernard, przyboczny Ostoi. Jak dla mnie ma sens, daje jakieś znajomości, zaradność życiową szeroko pojętą. Podejście do życia trochę mniej roszczeniowe, uczy samemu się wziąć do roboty i przygotować, czy to do zbiórki, czy do obozu, a nie czekać, aż wszystko będzie załatwione za ciebie.
4: Czyli można powiedzieć, że trochę przygotowuje do życia.
9: Tak, można powiedzieć.
10: Karol Witkowski, także przyboczny w Ostoi. Harcerstwo bardzo mocno edukuje. Warto być w harcerstwie. Ja osobiście jestem już od 12 lat. Nie wyobrażam sobie obecnie już życia bez harcerstwa. Uważam, że harcerstwo to jest jedna z ważniejszych części mojego życia, które mi dało naprawdę bardzo dużo rzeczy. Pomogło mi w wielu, wielu kwestiach.
3: Brawo!

0: poznaj czuj duch.
1: Misją harcerstwa niezmiennie pozostaje wychowanie dobrego człowieka, dobrego obywatela, stawiając mu wyzwania i wychowując wszechstronnie w rozwoju. Sam należę do Związku Harcerstwa Polskiego 21 lat i na własnej skórze poznałem, jak bardzo rzeczy, których nauczyłem się jeszcze jako harcerz czy jako zuch, działają. I chyba to jest największą wartością harcerstwa.
2: Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z króli złapie drugiego króla.
3: Moim zdaniem można dużo się nauczyć, na przykład węzłów i takich rzeczy, że można przeżyć, takiego, że się samemu sobie radzi.
4: Takiego dzikiego życia jak w lesie, że jak rozpalić dobrze ognisko, jak zrobić je, jak zrobić sobie na przykład domek z drewna albo z łóżko ze sznurka.
1: Najlepiej zacząć od swojej okolicy, czy to w szkole, czy właśnie sprawdzić na stronie internetowej danego chówca i tam z reguły jest rozpiska albo mapka z oznaczeniem, gdzie działają jakie jednostki, w jakim wieku można dołączyć do danej gromady i skontaktować się z drużynowym. Druhny i druhowie, czuwaj!
5: Czuwaj!
1: Bez puszczania rąk.
6: Rozłożymy krąg.
1: Uwaga, zabieramy rzeczy zaraz z biurka.
7: Z harcerzami spotkała się dziś Aneta Paszko, a wy nie dajcie się nigdy zbić z pantałyku, gdy ktoś zapyta, a co ty, harcerz? Wypnijcie wtedy pierś i rzeknijcie z dumą, no Rachel.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie.

Bonnie Tyler w Radiu Plus. Na koniec tej godziny jeszcze Beata Kozidrak i Belinda Carlisle, a już za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulic Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzut. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień. Powiemy też, co dalej z PKOL-em. Głos zabrała m.in. Otylia Jędrzejczak. Polscy siatkarze wygrywają już 2-0. Biało-czerwoni mierzą się z Ukrainą. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami. Michał W. został dziś przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o okres, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Te informacje przynosi do studia Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
5: Prokuratura Krajowa zarzuca Michałowi W. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023, kiedy jako wiceminister sprawiedliwości wykonywał stałe zastępstwo ministra w sprawach dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działał ze z góry powziętym zamiarem i na szkodę interesu publicznego. Po przedstawieniu zarzutu Michał W. został przesłuchany i nie przyznał się do winy. W sprawie status podejrzanych ma obecnie 6 osób.
4: Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi 10 lat więzienia. Audyt, zmiany w statucie i odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu. To zdaniem pływaczki Otylii Jędrzejczak najważniejsze zadania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, bo dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz jest w areszcie z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytaliśmy Otylię Jędrzejczak, jak komentuje pomysł, by w strukturach PKOL-u większą rolę odgrywali sami sportowcy.
6: Nie zamykałabym się w 100% na tylko sportowcach. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy robić tak, aby Polski Komitet Olimpijski był dużą częścią sportowców. Natomiast dzisiaj bym się skupiła przede wszystkim na to, żeby popatrzeć na prawidłowy rozwój, ale chyba najważniejszym elementem jest statut.
4: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Konkretnie zanieczyszczenie wykryto w ujęciu wody Owczarnia na terenie gminy Trzydnik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Wody nieprzegotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
7: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonego do spożycia.
4: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Jeszcze tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od kolejnego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W meczu z Ukrainą na razie 2-0 dla biało-czerwonych. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Ukraińców do 13. A to wszystko razem z kibicami ogląda nasz reporter Rafał Różycki.
8: W pierwszym secie były problemy, w drugim secie Polacy pokazują klasę.
9: No, grają teraz tak, jak na to liczyliśmy, że będą grać na spokoju i z uwagą.
10: Teraz pełne skupienie jest i widać to efekty. Efekty tego widać. Gra jest super.
8: Widać, kto jest lepszy.
10: Tak, widać, kto jest lepszy.
4: Do tej pory Polacy nie stracili na Euro żadnego seta.

0: Na Pomorzu trochę chmur się pojawia, ale na ogół bezchmurne niebo mamy. Termometry pokazują od 15 do 18 stopni, wiatr umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1017 hektopaskali, temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro pochmurno na ogół, miejscami może przelotnie popadać deszcz, choć będą też przejaśnienia w regionie i trochę słońca. Termometry pokażą w środę do 23 stopni.
1: Radio Plus.

Sissy Cash w Radio Plus do 20 jeszcze między innymi Puff Daddy, Inner Circle, Rockwell Fancy. Marek Mochewicz zapraszał na kolejną godzinę z przebojami i z nutą nostalgii. A teraz Alicja Majewska.

0: Rockwell, piosenka Somebody's Watching Me z 1984 roku. Nie wiem, czy dla kogoś to zaskoczenie, ale w chórkach śpiewają tutaj Michael Jackson i jego młodszy brat Jermaine Jackson. Zatem no, zaskoczeniem nie powinno być, skąd taki sukces tej piosenki. Choć z drugiej strony, na tym sukcesie kariera Kennedy'ego Williama Gordiego, bo tak się naprawdę nazywa, zaczęła się i skończyła. Klasyczny przypadek gwiazdy jednego przeboju. I to mimo tego, że Rockwell to syn właściciela wszechpotężnej swego czasu wytwórni Motown Records, dla której nagrywali najwięksi soulu i R&B, w tym wspomniany Michael Jackson. Perfect i Gypsy Kings za chwilę w Radio Plus.
1: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

takie, no trudno to nazwać świętem, ale takie coś w kalendarzu znalazłem jak dzień, przepraszam tutaj za kolokwializm, ale tak to się nazywa, dzień olewania systemu. Dziś właśnie przypada. Wśród propozycji na świętowanie wyczytałem, że można było na przykład nie pójść do pracy albo do szkoły, ale jak ktoś nie wiedział o tym wcześniej, a jeszcze cokolwiek by chciał poświętować, to może na przykład nie posłuchać małżonki i nie wyrzucić dziś śmieci. Albo zostawić te skarpetki na środku pokoju, co to je rzucił przez wczoraj i tak sobie leżą i leżą. No system to system, ten to nawet powiedziałbym, że jest najważniejszy. Z tym, że trzeba będzie się liczyć jutro z dużymi konsekwencjami. Oj, dużymi. Będzie szlaban. Na 2 tygodnie co najmniej. Stan pogody teraz. Anna Jurksztowicz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

Paris w Radio Plus do 20 jeszcze Fancy i Abba. Za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. A po 20 audycja Małgorzaty Świtały, Człowiek z bliska. Dziś o tym, czy kolej to nadal bezpieczny transport i o tym gość Wiktor Kazanecki z Interii. Ile wiemy o Alzheimerze, o tym Sabina Obwiozło-Budzyń z Fundacji Zapisane w Mózgu. Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty, opowie o pokoleniu Alfa. A Klaudia Frycmalicka, psycholożka i trenerka biznesu, opowiadać będzie o adaptacji obcojęzycznych dzieci w polskich szkołach. Człowiek z bliska od 20 do 22. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia. Do jutra. Marek Dmochewicz.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Maszynista został przesłuchany, to po śmiertelnym wypadku koło Radomia. Ważne zmiany dla pacjentów, nowe zasady realizacji recept. Polscy siatkarze z kompletem punktów. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
5: Lekarze dopiero 6. dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
6: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
5: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
4: Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Paraliż lotniska Okęcie w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bez opieki bagaż. Konieczna była ewakuacja części terminala, co wprowadziło spore zamieszanie. Bagaż okazał się niegroźny. Mimo wszystko władze lotniska musiały wprowadzić procedurę bezpieczeństwa. Loty odbywają się planowo, ale pasażerowie muszą liczyć się z tym, że zmianie może ulec na przykład numer bramki do odprawy. Koniec tak zwanych recept śmierci. Recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły już w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
7: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
4: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się 1,5 miliona recept dziennie. Walczą o głosy. Teraz Kraków i festiwal przedwyborczych obietnic. Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta 27 września. Czasu na przekonanie mieszkańców jest coraz mniej. I tak na przykład Monika Piątkowska zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, wyjaśnia.
8: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał mleko od polskich rolników.
4: Sławomir Pietrzyk stawia z kolei na ułatwienia w transporcie. Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi.
9: W oparciu o kartę krakowską na pewno byłby to przejazd darmowy, który by przynosił efekty w postaci przede wszystkim rezygnacji z samochodów, rozładowałoby to korki w mieście, a to, że ci ludzie płacą podatki w Krakowie, zwiększyłoby również chętnych, żeby płacili podatki w Krakowie.
4: Przypomnijmy, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa 27 września.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, na tych zawodach nie przegrali jeszcze seta. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną. Na zakończenie fazy grupowej jutro zmierzymy się z Bułgarią.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ćwiczymy pamięć. 20 minęła 8 minut temu. Jest, tada, wtorek. I to jest Człowiek z bliska. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Dlaczego mówię o ćwiczeniu pamięci? Bo przypominam, my we wtorek, a nie w czwartek. Tak to jest w tym sezonie. A poza tym wrzesień to jest taki miesiąc, w którym staramy się od jakiegoś czasu przypominać, wyjaśniać, edukować na temat Alzheimera. Bo ja wiem, że gdzieś tam w kilku głowach pewnie uruchomił się dowcip na dookoła tyle znajomych twarzy, a w głowie tylko jedno nazwisko. No i pewnie tak. Trzeba jakoś oswajać te rzeczywistości, trzeba się do niej uśmiechnąć, ale my będziemy dzisiaj stawiani na edukację. Zatem po 21 na ten temat dużo będzie, mam nadzieję, że dużo przydatnej wiedzy. I niech ci, którzy siedzą gdzieś po drugiej stronie radia odbiorników, w samochodzie, w pracy, być może w biegu, nie myślą sobie, to jeszcze nie ja. To dla starych. No to zaskoczenie. Zespół otępienny może być już diagnozowany u osób w wieku 30 lat. Tym bardziej proszę z nami być. Mówić będziemy też o tych trochę młodszych, zdecydowanie młodszych, bo o pokoleniu alfa. Zapowiadany raport ujrzał światło dzienne. Tu nie chodzi o to, żeby dać wszystkim nam odpowiedź na pytanie, co oni myślą, ale żeby usłyszeć, co oni myślą. Alfa to te maluchy, które gdzieś tam około, być może, radioodbiornika jeszcze biegają. W ogóle nie wiem, czy ktoś jeszcze używa sformułowania radioodbiornik. Muszę się zastanowić nad tym, bo to staje się, że to mój PESEL dochodzi do głosu. Pewnie w większości tak, albo w telefonach, albo w samochodzie ma to radio. Oby miało, to najważniejsze. W każdym razie o tym, czym jest pokolenie alfa, jak widzi świat, i jak bardzo pandemia i wojna odbiły pieczątki na ich życiorysach. Będę mówić jeszcze przed 21 z Dominikiem Kucem, prezesem Fundacji Półtorej Minuty. Ale zaczniemy od tego, co gdzieś przepędziło już w głowach, jak te pociągi, które będą mogły rozwijać prędkości. Chyba ostatnio szykujemy się do 250 km na godzinę, chociaż Wiktor Kazanecki wie to zdecydowanie lepiej, zatem ja od razu powiem dobry wieczór. Interia w osobie Wiktora się kłania. Dobry wieczór, cześć Wiktorze.
2: Dobry wieczór, cześć, dzień dobry Państwu.
1: Bo tak strasznie szybko te informacje się zmieniają, bardzo szybko się zapalamy do czegoś i bardzo szybko o tym zapominamy, chociaż symboliczny jest dzisiaj ten wtorek, bo po wypadku z 9 września, dopiero dziś pociągi wróciły tam z pełną prędkością na trasy, tam, czyli w Sokolnikach Suchych, tam, czyli w województwie mazowieckim, tam po tym, co stało się, kiedy pulsujące czerwone światło mówiło nie wjeżdżaj, ale kierowca i tak wjechał. Wiemy, że i kierowca samochodu, który wjechał na przejazd, i maszynista byli trzeźwi. Wiemy, że obaj są nadal w szpitalu i tak naprawdę niewiele więcej wiemy, co tam tak naprawdę się stało. Nie masz takiego wrażenia, że ta informacja już gdzieś tam umknęła, że poszła sobie daleko, że to tylko, nie wiem, my dziennikarze przed każdym przejazdem zastanawiamy się, ile osób się zatrzymuje, a ile nie?
2: No, szybciej żyjemy, to też widać właśnie w naszej epoce, bo kiedyś informacja o takim wypadku z pewnością żyłaby w mediach dłużej, a na pewno żyłaby na czołówkach tych mediów dłużej, żeby wyjaśnić to do spodu. Pojawiły się takie pierwsze szacunki, że straty w infrastrukturze, które spowodował ten wypadek, to wstępny szacunek to jest około 3 miliony netto. Natomiast ciężko jest policzyć tak naprawdę wszystkie straty, jakie ta chwila nieuwagi, może chwila roztargnienia u tego kierowcy, może pewnie będzie jeszcze śledztwo, pewnie się dowiemy, co to dokładnie tam się wydarzyło. W każdym razie to była tylko chwila, a spowodowała i straty te takie dające się wyliczyć, ile kosztowała wymiana podkładów, ile kosztowała wymiana słupów trakcyjnych. Nie policzymy na przykład tego jednak do końca, ile osób przez parę dni, czy być może więcej, miało na przykład sparaliżowane dojazdy do pracy. Ponieważ nawet jeżeli podstawiono zastępcze autobusy, to było utrudnienie, tak? No i też pokazuje to skalę tego zdarzenia, że no po takim czasie dopiero przywrócono ruch na tej trasie, że to nie była kolizja taka, jaka jedna z wielu, tylko tam właśnie bardzo dużo się niestety wydarzyło.
1: Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle gdybać nad przyczynami, nad okolicznościami. Ja wiem, że to jest takie nieszczęśliwe zrządzenie losu i chcę w to wierzyć, że jest to nieszczęśliwe zrządzenie losu, nie myślę o żadnych teoriach spiskowych, że tych wypadków mamy więcej, że tego się nawarstwiło. I nawet jeżeli żyjemy w szybkich czasach, no to musi do wszystkich docierać. Jak to z tymi przejazdami jest? Myślisz, że to jest ciągle wiedza tajemna, że wyłamanie szlabanu, jeżeli jesteś świadkiem wypadku, to nie jest rzecz, która będzie obciążona jakimkolwiek kosztem, jakimikolwiek konsekwencjami. To tylko może uratować życie. Jeżeli jesteś kierowcą, no to jasne, że należy ci się mandat za wjechanie nie w tym momencie, ale też możesz to zrobić, żeby dalej uratować życie. To my znowu coś przegapiliśmy, czegoś nie wiemy?
2: Może tak jest, ponieważ jak była ta cała seria tych wypadków teraz ostatnich na przejazdach, no zakończona tą tragedią, tą największą, to próbowałem sobie przypomnieć o takiej swojej emocji, jaką miałem zdając na prawo jazdy. No bo akurat egzamin praktyczny prawo jazdy podchodziłem, mówiąc delikatnie, więcej niż jeden raz. A i pamiętam tą taką emocję, że no, coś jest oczywiste, że powinienem tak zrobić, ale w ostatniej chwili człowiek nagle się waha, czy to na pewno tak. No, oczywiście tam dochodzi jakiś strach przed wynikiem egzaminu ostatecznym. Wiadomo, to nie są tak do końca porównywalne sytuacje. No tutaj chyba najwięcej działa psychologia. Że nawet ktoś, no jak ma tą minutę 30, no żeby uciec z tego przejazdu, to z jakiegoś powodu boi się być może, że zniszczy sobie auto rogatką. No przecież ten pociąg zniszczy mu to auto zdecydowanie w większym stopniu i przy okazji jeszcze zniszczymy ten pociąg, tak? No są oczywiście jakieś trasy kolejowe, gdzie te pociągi jadą wolniej niż 120 km na godzinę, ale tak czy siak jest to masa rozpędzonego żelaza, której maszynista nie wyhamuje tak o. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy do wyboru wyłamać rogatkę, zapłacić jakiś tam mandat, no przy okazji jakby no zgłosić całe zdarzenie, zadzwonić czy pod numer z żółtej naklejki, czy pod któryś z numerów alarmowych, no to lepiej już tak postąpić faktycznie, niż no zniszczyć swój dobytek, jakim jest auto, zaryzykować życiem swoim, czy maszynisty. Też właśnie jeszcze w kontekście tych egzaminów na prawo jazdy. Akurat w moim rodzinnym mieście jest taka sytuacja w Krośnie, że jest taki jeden znany wśród zdających egzaminy na prawo jazdy przejazd, który jest odcięty od sieci kolejowej. Czyli tam fizycznie żaden pociąg nie wjedzie. Natomiast dalej stoi Krzyż Świętego Andrzeja, no i te tory są wtopione w asfalt. No i nie jedna osoba tam już ten egzamin oblała, no bo po prostu nie rozejrzała się na prawo i lewo, nie zachowała tej teoretycznej ostrożności na przejeździe, no który no de facto nie istnieje, on istnieje tylko na papierze. No a i tutaj niby jest tak, że no faktycznie przykładamy się do tego, żeby umieć się zachować na tych przejazdach kolejowych. No ale coś jednak nie gra, że dochodzi już do tego typu sytuacji, jak ostatnio koło Suwałk, czy w Gdańsku, czy właśnie teraz w Mazowieckiem. I jakby problem z zachowaniem się na przejeździe mają kierowcy zawodowi. Bo to jest też bardzo ważne, że ta ostatnia właśnie fala tych zdarzeń wszystkich to na torach, to są kierowcy. To są zawodowi kierowcy, czyli tacy, no, którzy nie boją się kierować. No, którzy spędzają na drogach, zarabiają na tych drogach, zarabiają na swoje życie. Być może jest to w ogóle problem. Tak już teraz zastanawiając się, jakby jaki może być problem w ogóle w społeczeństwie, w państwie z tym. Być może za dużo gnają i po prostu spieszy im się cały czas. Być może gubi ich rutyna. Ja myślę, że tutaj ta debata wokół tego jeszcze będzie trwała i no ta seria, której oczywiście wolelibyśmy, żeby nigdy nie było, no to ja myślę trochę da do myślenia więcej niż te apele, które dotychczas pojawiały się w mediach, których było mnóstwo oczywiście, ale no być może ten wstrząs po prostu spowodowany tym, co wydarzyło się koło Przysuchy, no to będzie takim zapalnikiem, że no coś trzeba zmienić nie tylko w przepisach prawa, ale też we własnej mentalności, kiedy siedzimy za kierownicą.
1: chwila nam została. Kończąc, o wnioski dla kolei chciałabym ciebie zapytać. Czy z tego może popłynąć coś dobrego?
2: No tak jak wspomniałem przed chwilą, no jeżeli już to się wydarzyło, to warto te wnioski wyciągać.
1: Ale to natomiast z punktu widzenia kierowców, a kolej, tak, maszyniści?
2: No tak, tylko maszynista nawet jeżeli widzi tą ciężarówkę, to niewiele jest w stanie zrobić tak naprawdę, bo on nie wyhamuje. On nie wyhamuje, więc tutaj no jednak ta większa odpowiedzialność zdecydowanie leży po stronie drogowców i kierowców. No pociąg jest pojazdem uprzywilejowanym względem samochodu, który stoi przed znakiem stopu czy Świętego Andrzeja. No i tą kardynalną zasadę po prostu musimy sobie zapamiętać, żeby funkcjonować po prostu na polskich drogach.
1: I żebyśmy dalej mogli mówić o tym, że kolej to i tak jest najbardziej bezpieczny nasz transport. Ja tam
2: oczywiście
1: mimo wszystko i bezsprzecznie na torach jakoś tak dobrze się odnajduję jadąc pociągiem. Mimo tych opóźnień wszystkich, ale też im jesteśmy trochę sami winni. Wiktor Kazanecki, Interia, bardzo ci dziękuję za ten czas i za to
2: podsumowanie. Dziękuję również.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru, drodzy państwo, i bezpiecznego przede wszystkim, bo to nadal jest bezpieczny transport. A kto wsiada do tego pociągu? Co to jest to pokolenie alfa? Zaraz wszystko wyjaśnimy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał. Szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ręka do góry, kto wie, gdzie mieści się na osi czasowej pokolenie alfa. Ja przyznam szczerze, nawet siebie do końca nie potrafiło umiejscowić. Wiadomo, że milenialsi to ktoś około roku 2000. No, a co z tą resztą? Jeszcze pokolenie Z, generacja Z. Tyle tego jest tyle tego nazewnictwa, że sama się zastanawiam, czy takie umiejscowienie, takie dawanie metki to jest coś, co jest większą szkodą, czy większym pożytkiem. Bo doskonale wszyscy wiemy, że metka na czole sprawia, że człowiek nie pyta, kim jesteś. I to po to jest ten raport, który ujrzał dzisiaj światło dzienne, po to, żebyśmy zapytali pokolenie alfa, kim jest. Jeszcze na dodatek usłyszeli odpowiedź, bo w tych czasach to też nie jest takie proste. Współautor tegoż raportu, prezes Fundacji Półtorej Minuty, Dominik Kuc, już teraz z Państwem. Witam Cię serdecznie.
2: Witam serdecznie i witam także Państwa.
1: Nie wiem, czy to metkowanie, to może być plus i to może być minus. Problem polega na tym, że my często jak dostajemy coś na tacy, to wyłączamy myślenie. Wy, jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli tego filmiku, to proszę szybciutko sobie na YouTubie sprawdzić, jak to brzmi, jak się rozmawia z pokoleniem alfa. Zaraz powiem, do czego mnie to sprowokowało. Ale dlaczego ty chciałeś, dlaczego ludzie, którzy z tobą współpracują, chcieli dać głos właśnie temu pokoleniu?
2: Przede wszystkim faktycznie tak jest, że jak mówimy o pokoleniu alfa, to oczywiście wiemy, że te podziały pokoleniowe, one są bardzo nieprecyzyjne, niekoniecznie też mają głębokie uzasadnienie w socjologii czy demografii. Natomiast no, są jakimś punktem wyjścia do dyskusji, więc skoro już są, to chcemy je wykorzystać, ale oczywiście pokazując taki obraz, jakim jest, czyli też zróżnicowany. Nie ma jednej recepty na pokolenie alfa, ale faktycznie chcemy oddać głos temu najmłodszemu pokoleniu, też dlatego, że widzimy, jak bardzo różni się od tych osób już jednak 10 czy 15 lat starszych pokolenia Z, tego, które ja też reprezentuję. Widzimy różnicę między pokoleniem Z a pokoleniem alfa. Zetki kojarzyły się z pokoleniem zmiany, kojarzyliśmy strajki, które były organizowane, protesty, demonstracje, które były domeną pokolenia Z, które mówiło o wyzwaniach globalnego świata. W przypadku pokolenia alfa pojawia się dużo innych wątków związanych z bezsilnością wobec decyzji dorosłych, które zapadają, jak sami mówią, gdzieś indziej niż tego by chcieli. Jest to też takie pokolenie cudzych oczekiwań, dlatego że te wskaźniki presji czy stresu szkolnego są też dużo wyższe i wynikają z no właśnie często takiej nadopiekuńczości rodziców, którzy sami też są wypalonymi rodzicami i chcąc chronić dzieci przed każdym możliwym zagrożeniem, często idą jednak o krok za daleko i to zabiera oddech i możliwość popełniania błędów, potknięcia się też samodzielnie już na etapie szkoły. Widzimy oczywiście bardzo dużą oczywistością jest też wpływ sztucznej inteligencji. To znaczy tego, że my mówimy też o pierwszym pokoleniu, które dorasta w cyfrowym świecie, tak, kompletnie i to mówiliśmy cyfrowym o wcześniej, ale cyfrowym ze sztuczną inteligencją. To jest bardzo duża zmiana, która powoduje to, że bardzo wiele z nich, ponad 12%, używa sztucznej inteligencji głównie po to, aby rozmawiać o emocjach. Nie po to, żeby odrabiać lekcje, nie po to, żeby im ktoś napisał wypracowanie, ale po to, żeby powiedzieć o swoich emocjach, przemyśleniach o zdrowiu psychicznym, bo nie mają nikogo innego, jak sami mówią.
1: No właśnie, oni nie mają nikogo innego, czy czują, że nie mają nikogo innego, bo to jest też gigantyczny problem. Gdzieś tam odwołując się do badań NASK-u, kiedy między tymi zapytanymi rodzicami, tych zapytanych dzieci, była gigantyczna przepaść między oczekiwaniami, jak oni by chcieli spędzać czas. Okazuje się, że dorośli myślą, że oni z nami nie chcą, a dzieci myślą, my chcemy z dorosłymi, tylko że oni jakoś nie mają dla nas czasu.
2: Dokładnie, to są przyczyny też, dlaczego tak duża część z chatbotem rozmawia o swoich emocjach. To dlatego, że mają takie poczucie, że z nikim o tym nie mogą rozmawiać, bo chat jest zawsze dostępny, zawsze można, niezależnie od tego, czy rodzic pracuje, czy nie, zawsze można napisać. Chat nie ocenia, chat odpowie i poda jakieś rozwiązanie, jednocześnie przyjmie wszystko i nie powie słów krytyki na to, co młody człowiek wpisuje, więc nagle staje się ciekawszym rozmówcą. I to jest też ciekawe w związku właśnie z tym, że powołujemy się na te badania NASK, to taki mit funkcjonuje, że czas ekranowy cały czas się zwiększa i młodzi spędzają coraz więcej czasu w sieci. To była prawda, bo czas ekranowy lawinowo skoczył w okresie pandemii, natomiast teraz już od kilku lat nie rośnie lawinowo. To, co jest większym wyzwaniem, to, żeby spojrzeć na to jednak, jakie tam są treści i co się dzieje w czasie tych 5 godzin. Chociaż to oczywiście i tak jest za dużo. Natomiast większym wyzwaniem jest nie tylko samo patrzenie na liczbę spędzanych godzin, tylko też na to, co w tym czasie młody człowiek robi. No bo oczywiście od technologii nie uciekniemy i tu nie chodzi o to, żeby teraz zmniejszyć to do zera, ale o to, żeby na przykład sprawdzić, jaki ten czas jest na przykład krótkich wideo wyświetlanych na mediach społecznościowych, bo to przebodźcowuje.
1: Przebodźcowuje to raz, a dwa, nie uczy utrzymania uwagi dłużej niż tych kilkanaście sekund, czasami jeden, drugi, trzeci, dziesiąty. I nie ma potrzeby właściwie więcej, przecież już wszystko zobaczyłem.
2: Stąd ta nasza nazwa 90 sekund, półtorej minuty, to i tak już jest za długo, aby utrzymać uwagę w przypadku młodych osób, ale oczywiście widzimy taki obraz pokolenia, o których mówi się, że są cyfrowymi tubylcami, że to iPad Kids, bo ten 2010 rok, to właśnie wtedy wyszedł pierwszy iPad, więc mówiono już, że to będą osoby tak zaawansowane technologicznie. Okazuje się, że wcale tak nie jest, bo 63% nastolatków nie wie, czym są deepfake'i, mimo że korzysta z AI. Dodatkowo nieco ponad połowa badanych z międzynarodowych badań nie jest na takim poziomie kompetencji, aby samodzielnie zweryfikować fałszywą informację, którą widzi w sieci.
1: To jest przerażające. Dla mnie to jest przerażające, bo do tej pory koncentrowaliśmy się na tym, że osoby starsze, które niezbyt dużo spędzają czasu w sieci albo nie wyrośli w tej sieci, mogą tego jakoś tam nie rozróżnić i mogą być bardziej narażeni. Ale oni są zachowawczy z założenia, a dzieci mają dużo większy problem ze stwierdzeniem, czy to było, czy nie było, czy to jest dobre, czy złe.
2: To prawda. To jest bardzo duża luka kompetencyjna, bo z jednej strony, no właśnie, młody człowiek potrafi zrobić deepfake'a, gdy na przykład trzeba kogoś ośmieszyć, wrzucić czyjeś zdjęcie do chatbota i je przerobić, a z drugiej strony nie ma świadomości tego, kiedy pojawiają się w mediach społecznościowych treści, nie wiem, fałszywe komunikaty instytucji publicznych, fałszywe informacje o geopolityce, o zdrowiu. 42% dezinformacji w sieci kierowanej do młodych dotyczy zdrowia i to jest moim zdaniem bardzo duży alarm taki dla też obrazu i przyszłości tego młodego pokolenia. Pamiętajmy, że teraz powiedzmy tak umownie możemy powiedzieć, że najstarsze roczniki pokolenia alfa mają 16 lat, więc już za chwilę będą wchodzić w pełną dorosłość i na rynek pracy i w dalszą karierę edukacyjną, więc to jest taki sygnał, że zostało nam te kilka lat, żeby jeszcze coś zrobić, zanim właśnie kolejne pokolenie pojawi się już wśród dorosłych.
1: Najmłodsze to są dzieci, które mają rok, bo zakładamy, że do 2025.
2: Mniej więcej tak, dzieci, które mają około roku, dwóch, trzech.
1: 9 minut i chyba 43 albo 46 sekund ma ten filmik, który opowiada odpowiedziami dzieci, nastolatków na pytanie, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, jakie są twoje marzenia. Obejrzałam ten film i stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby zapytać mojego 5-latka, zadać mu dokładnie te same pytania. Na pytanie, kim jesteś, nawet dodałam jego imię. On nadal stwierdza, no jak to, przecież pytasz, wiesz, jestem Franciszek. Więc to jest jednoznaczna odpowiedź. W ogóle tutaj nie było pola do dyskusji. Marzenie, no to jest ten etap, kiedy to mówisz, bo jest taki zestaw Lego. No i to jest to marzenie, które może być na wyciągnięcie ręki. Ale jak zapytałam go, byłam bardzo ciekawa tej odpowiedzi, po tym zestawie Lego to już wszystkie rzeczy mi przychodziły do głowy. Co jest dla ciebie najważniejsze? Nawet sekundy nie było wahania. Miłość. Odpowiada mi 5-latek. I to to też pewnie to, że to jest kalka otoczenia, w którym on przebywa, ale ta miłość też się pojawiała w tych odpowiedziach. Miłość, rodzina i co najważniejsze, my nie chcemy wojny. To jest tak, jakby historia zatoczyła koło i to pokolenie postwojenne dziadków, pradziadków, które jedyne o czym myślało, żeby ta wojna nie wróciła, nagle znajduje odzwierciedlenie w tych maluchach i w tych nastolatkach. My nie chcemy wojny.
2: Dla mnie to było, szczerze mówiąc, szokujące.

0: informacyjny, a dzieci gdzieś się bawią z boku. To już jest obrazek nieaktualny. Dzieci mają pełną świadomość tego, w jakiej geopolitycznej sytuacji jesteśmy i mają świadomość też zagrożeń. Nie mam na myśli tylko tych bezpośrednich, ale tego, że gdzieś zawsze ta wojna na świecie wybucha. Mamy jednak niestabilny czas i to znajduje odzwierciedlenie w tych odpowiedziach. My zadawaliśmy te same pytania, co kilkadziesiąt lat temu Krzysztof Kieślowski w filmie Gadające głowy. Celowo te same pytania, żeby trochę zobaczyć tą różnicę, a trochę nawiązać do tego wspaniałego dzieła. Natomiast myślę, że to jest coś, co właśnie potęguje to poczucie bezsilności. Oczywiście to inna grupa odpowiadała w badaniu, inna była w filmie, natomiast myślę, że ten wpływ właśnie wątków z zewnątrz, tych podejmowanych decyzji gdzieś indziej, geopolityki, wojny, to znajduje odzwierciedlenie w tym, że pokolenie alfa w odróżnieniu do zetek czuje się dużo bardziej bezsilne. Nie bezsilne w znaczeniu beznadziei, tylko bezsilne w znaczeniu tego braku sprawczości, tego, że no właśnie, słyszą cały czas, że za chwilę praca, oczywiście tylko najlepsze oceny do najlepszych studiów, do najlepszej pracy, ale za chwilę zastąpi cię też AI w tej pracy, więc jeżeli nie masz tych kompetencji, to nie będzie dla ciebie miejsca. Juniorskie pozycje znikają, bo zastępuje je sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. A programów, kompetencji czy wsparcia brak możliwości popełniania błędów już na etapie szkoły, bezpiecznej przestrzeni, gdzie można się potknąć, ale też podnieść samodzielnie, bo to buduje najbardziej odporność. To są takie niepokojące sygnały. Ale plus jest taki, że mówimy na razie o tych pierwszych rocznikach, więc jeszcze wiele oczywiście może się zmienić.
1: Oby, chociaż dobrze, może nie, żeby nie było, że za każdym razem ja tutaj czarnowidztwo uprawiam, ale to jest ostatni moment, żeby tak bić na ten alarm, żeby naprawdę to gdzieś tam było wzięte do serca, do głowy i nawet wpłynęło na program szkolny. Przecież to, że te dzieci nie rozpoznają deepfake'ów, to, że one nie wiedzą, że są w ten sposób manipulowane, no to też powinna być rzecz, która już od najmniejszych, najmłodszych lat w jakiś sposób powinna być wyjaśniana. To, że niech mi wybaczą wszyscy ci, którzy nadążają absolutnie za wszystkimi zmianami, ale kadra nauczycielska ciągle jeszcze nie dostrzega tego problemu, to jest kolejna warstwa. Tych warstw jest tyle, że naprawdę tylko się łapać za głowę i dam Państwu chwilę tylko na przemyślenie tego, bo my za moment z Dominikiem wrócimy i ciąg dalszy nastąpi.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli słyszą mnie ci z pokolenia XYZ, bo zakładam, że gdzieś tam po drugiej stronie są... No myślę, że tak, jakoś tak. Chociaż to też wcale nie jest takie bardzo jednoznacznie definiowalne. To proszę sobie wziąć do serca, spojrzeć gdzieś na tą małą alfę, która być może szykuje się do snu, a być może jeszcze odrabia 68 zadanie, bo prace nie są obowiązkowe, ale... No jak wiesz, jak to zrobisz, to wtedy będzie ci o tyle łatwiej. To jeszcze posiedź, zrób to, bo ciągle my też stawiamy takie wyzwania, które być może my sami nie doskoczyliśmy do nich, ale teraz chcemy, żeby dziecko doskoczyło. A być może w naszym mniemaniu to sprawi, że im będzie w życiu łatwiej. No tylko, że gdzieś ten czas przez palce przecieka. 20:39, to tak w nawiązaniu. Przez cały czas z Państwem Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty. Co z tego badania jeszcze wyniknęło? O co krzyczy i woła ta alfa?
2: Przede wszystkim te cytaty, które były przytoczone w badaniu, tam w ramach badania fokusowego widzimy taki bardzo duży apel młodych ludzi do tego, aby wszystkich swoich problemów nie sprowadzali dorośli tylko i wyłącznie do telefonu komórkowego w dalszym ciągu. To jest oczywiście ważna sfera, my ją już tutaj poruszyliśmy, natomiast poza tym nadal są inne wyzwania związane z relacjami międzyludzkimi. Przemocą rówieśniczą, nadal bardzo ogromny szeroką problem w polskich szkołach. Często też zaniedbaniem, problemami w domu, w szkole. To nadal jest duża część życia młodego człowieka i tam wręcz nawet wprost młodzi ludzie mówią o tym, że nadal bardzo chcą ten czas spędzać i na zewnątrz, i gdzieś z kolegami, koleżankami, i że to nie jest tak, że tym całym światem jest telefon. Widzimy też taki, myślę, pośredni obraz. To może nie jest bezpośrednio nazwane w raporcie, natomiast znam też inne badania na temat rodziców tego najmłodszego pokolenia, które dają taki spójny, pośredni obraz takich najczęstszych modeli rodzicielstwa. Nie mówię, że wszystkich, oczywiście to nie jest uwaga do wszystkich rodziców, ale jednak może jakaś lekcja do odrobienia, dlatego że po pierwsze... Postępuje taki model dziecko-projekt, to znaczy młodego człowieka chcemy wyposażyć we wszystkie możliwe sposoby, ochronić przed wszystkimi wyzwaniami tego świata, bo skoro podwyższyła nam się świadomość, jesteśmy bardziej świadomymi rodzicami, to znaczy, że chcemy zabezpieczyć młodego człowieka przed każdą wersją jakiegoś zagrożenia, co powoduje jednak bardzo duże przeciążenie i często rozjeżdża się z oczekiwaniami. Drugi model jest taki mniej obecny, czyli takie outsourcowanie w cudzysłowie wychowywania i nauki w taki sposób, że rodzic, który dalej jest skupiony bardzo mocno na swojej karierze, no tak jakby podzleca te zadania, czyli na przykład ktoś inny cały czas dziecko
1: wozi. Zajęcia dodatkowe, tak dużo tych zajęć, to też proszę sobie zrobić rachunek sumienia. Ja wiem, że to jest, jestem rodzicem. To jest wiecznie w głowie taka walka, może ja źle robię? To jest normalne. Każdy rodzic to ma. Myślę, że każdy na świecie rodzic to ma. Żadne dziecko nie rodzi się z instrukcją obsługi. My się siebie wszyscy uczymy nawzajem. To jest też mały człowiek, tylko po prostu ma jeszcze mniejszy bagaż doświadczeń. I troszeczkę inaczej korzysta z tego, co do tej pory gdzieś tam zebrał. Być może 5 zajęć dodatkowych, język 1, balet, śpiew, dodatkowe zajęcia dla małego chemika i jeszcze z matematyki wcale nie sprawią, że to dziecko najpierw po lekcjach, potem po tych zajęciach będzie się czuło z tym lepiej. To gdzieś też wyziera z tych wszystkich badań, które do tej pory i do których wy się odwołujecie i te, które robicie, że te dzieci wśród tych wszystkich zajęć też pukają do mamy i taty.
2: Zdecydowanie pomiędzy zajęciami, kiedy jeżdżą z jednych na drugie, bardzo chcą też spędzać ten czas po prostu z dorosłym człowiekiem, z bliskim człowiekiem, no bo właśnie tak jak mówią, nawet o tych wartościach w bardzo młodym wieku, o miłości, relacjach czy bliskości, myślę, że to oczywiście jest tak, że rodzice znajdują się też pod jakąś presją bycia perfekcyjnym i najwspanialszym rodzicem. I to jest trochę taka reperkusja tej presji. To znaczy, że skoro już mamy taką presję, no to chcemy jej dorównać i powiedzieć, że to właśnie nam się tak bardzo dobrze udaje. Ale może to jest właśnie ta lekcja, to znaczy, żeby trochę z tej presji zejść i no właśnie pozwolić sobie też na błędy, a tym samym też dziecku, młodym ludziom, nastolatkom, na to, żeby te błędy popełniali, bo ostatecznie moim zdaniem to jest ten czas, kiedy szkoła też ma tutaj oczywiście dużą rolę, ale do tego, że jesteśmy w stanie stworzyć te bezpieczne warunki do tego, żeby w trakcie te błędy jednak popełniać. Tutaj to nie jest nic złego, kiedy będzie się działo. Ważne, żeby potknąć, może i się przewrócić, ale także wstać i później nauczyć się wstawać, gdyby takie potknięcie stało się w dorosłym życiu. Pamiętajmy, taką myśl jeszcze te młode osoby powiedziały, szczególnie w tych cytatach, o tym, że w którymś dniu wyjdą z tej szkoły i nagle zmierzą się ze wszystkimi możliwymi oczekiwaniami i świat z góry zakłada, że oni już to wszystko wiedzą, że jak już będą iść do pracy, no to mają już określone wymagania, oczywiście już z pewnym pułapem, że jak pójdą na studia, no to, że już będą też wszystko wiedzieć i tak dalej, przy pierwszym mieszkaniu, przy nie wiem, pierwszym koncie w banku i tak dalej, nagle się okazuje, że te oczekiwania są bardzo wysokie i ten taka przestrzeń, gap między właśnie tymi dużymi oczekiwaniami a końcówką tej bezpiecznej sfery jest teraz coraz wyższa w świecie, który przyspiesza, bardzo mocno rośnie. Bo oczywiście to jest taki przeskok, który każdy odczuwał, ale tutaj jest on dużo, dużo wyższy.
1: Nie jestem z wykształcenia socjologiem, ale mam takie wrażenie, że te oczekiwania zaczęły rosnąć razem z dostępem do świata w telefonie. Najpierw z pięknymi ludźmi, których oglądamy, najpierw w kolorowych gazetach, pisemkach, potem gdzieś w mediach społecznościowych, tych wszystkich idealnych ludzi, tych rozmiarowo włożonych, po prostu wyjętych z sewr traktowanych jako wzorzec na całym świecie. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy wyglądać tak jak oni, potem zachowywać się tak jak oni, a w końcu to oni, to jest wytwór sztucznej inteligencji. To jest obraz niedościgniony dla wielu, ale my ciągle myślimy, że musimy do niego dobiec. Musi być gdzieś krach, musi być gdzieś załamanie, musi być gdzieś ten moment, kiedy wrócimy do jaskini niemalże, ale żeby po prostu się z tego wyzerować. To chyba potrzeba nie tylko. Ja mam nadzieję, że ta potrzeba w ogóle gdzieś tam istnieje. Dzisiaj napisała do mnie koleżanka, gdybyś mogła, to tam na Instagramie podaj. Ja nie mam konta. Jak to nie masz konta? Jesteś dziennikarzem. Nie masz konta na Instagramie? Nie mam.
2: To też może być zaskoczenie. Myślę, że w przypadku młodych ludzi coraz rzadziej o taką odpowiedź. Natomiast już zupełnie serio, tak, to jest, myślę, też duży klucz takiej myślenia o przyszłości, bo kiedy pytaliśmy w tym raporcie też o przyszłość, o to, jak młode osoby same tą swoją przyszłość widzą, to faktycznie wskazują na sami potrafią wskazać, które kompetencje będą dla nich bardzo istotne i to jest niesamowite, że z właśnie też taką świadomością tego, co może być też remedium na te wyzwania, mówią o nieco innych kompetencjach przyszłości. Mam to na myśli nie tylko w kontekście rynku pracy, ale w ogóle życia. Też życia i tak dalej. Na pierwszym miejscu jest elastyczność. Elastyczność nie tylko w kategorii dostosowywania swoich planów do jakichś oczekiwań innych, ale elastyczność w kontekście tego, żeby na przykład douczyć się jeszcze czegoś, mieć otwartość na nowe wyzwania i rozwiązania, mieć otwartość na zmianę, to tak w taki sposób rozumieją elastyczność. Jest taki duży powrót do pracy zespołowej, tego, żeby zacząć widzieć zespół, no bo jeżeli mogę coś zrobić ze sztuczną inteligencją, to czemu mam to robić z drugim człowiekiem? Więc jest powrót bardzo mocno do relacji, team buildingu, czy w ogóle no, świadomości tego, że zawsze jesteśmy w jakimś zespole. Jest też kwestia oczywiście krytycznego myślenia. Same młode osoby wskazują na to, że chcą się tego uczyć i że nie zawsze mają gdzie się tego uczyć, bo jednocześnie zdają sobie sprawę z tych wyzwań, z którymi nie zawsze sobie radzą i dlatego mówią, że krytyczne myślenie jest według nich kompetencją przyszłości, tego, żeby umieć weryfikować. I oczywiście no, kwestia związana z umiejętnościami miękkimi, komunikacją, stawianiem granic, to nadal też przewija się jako jedno z takich rozwiązań i no, moim zdaniem to jest trochę też klucz do tego, w którą stronę czy programy, czy reforma, czy nawet nauczyciele pojedynczy mogą w tę stronę pójść, to znaczy kształcąc, prowadząc lekcje, zajęcia, tworząc też te zajęcia dodatkowe, programy, czy pozalekcyjne, czy w trakcie lekcji. Tutaj no, odpowiedź tkwi często właśnie w samych młodych ludziach, których może można zapytać też, czego potrzebują i czego by chcieli. Nie tylko wymyślać rzeczy dla nich, ale też robić rzeczy z nimi. My też w Fundacji Półtorej Minuty, między innymi we współpracy z British Council, Fundacją Legii, Fundacją Deloitte'a, będziemy już w listopadzie odpalać program, który właśnie odpowiada na te wyzwania elastyczności i team buildingu. W taki sposób, że chętne młode osoby będą mogły wziąć udział w dwudniowym szkoleniu, które właśnie będzie polegać na tym, że przez czas szkolenia będą w bezpiecznych warunkach omawiać trudne sytuacje, które mogą ich spotkać w pracy zespołowej, czyli na przykład rozwiązywać potencjalne sytuacje konfliktu, potencjalne sytuacje jakichś ryzyk zewnętrznych, coś na co mają wpływ, coś na co nie mają, omawiać swoją rolę w grupie, ale też i na przykład reagować na jakieś zmiany, kiedy dostaną kilka takich sytuacji, będą mieć czas na to, żeby jakoś zareagować i opracować jakieś rozwiązania swoje, a następnie skonfrontować to z innymi grupami, ale także trenerami, trenerkami, którzy będą pomagać przy tych inicjatywach, a później będą mogli również swoje własne projekty społeczne zrealizować, bo otrzymają na to minigrant. Więc
1: zdajesz sobie sprawę z tego, że już po drugiej stronie tam radia odbiorników już zaczyna się, a jak się zapisać?
2: Oczywiście nabór będzie ogłoszony jeszcze na przełomie września i października, więc zachęcam do tego, żeby śledzić media społecznościowe, Fundacja Półtorej Minuty, bo oczywiście, no niestety liczba miejsc jest ograniczona, mamy pewne capacity jednak górne, natomiast tak czy inaczej myślę, że jest to taka forma rozwiązywania no właśnie tych problemów, tego, że jeżeli szkoła nie zdąży tego zrobić, to my także wchodzimy w to pole i chcemy pokazywać nie tylko kompetencje miękkie, tu nie chodzi tylko o to, żeby się uczyć, ale żeby próbować przede wszystkim. Dla młodych ludzi najważniejsze jest doświadczenie, nie tylko teoretyczna wiedza, więc chcemy to doświadczenie tutaj wnieść.
1: Co dalej? Co dalej będzie, to jest kolejny projekt, ja już widzę tutaj potężny projekt, ale ja nie wierzę, żeby to już był ten horyzont. Co dalej Fundacja Półtorej Minuty planuje?
2: My wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze pod koniec października zaprezentujemy raport dotyczący deepfake'ów. Zbadamy nie tylko podejście młodych ludzi do dezinformacji i do przemocowej sztucznej inteligencji, bo ona jest często wykorzystywana także jako forma przemocy rówieśniczej, ale sprawdzimy też same deepfake'i, to znaczy z jakimi treściami młodzi ludzie mają do czynienia i w jakim kontekście jest to używane. Wiemy, że wiele młodych osób pada ofiarą przemocy za pomocą deepfake'ów i na tym się chcemy skupić. W obszarze zdrowia psychicznego będziemy walczyć z poppsychologią, czyli tym, co w internecie, prostymi receptami, które można otrzymać. Każdy słyszał o red flagach, każdy słyszał o narcyzach, psychopatach, a to są bardzo poważne psychologiczne stwierdzenia. W ramach rówieśniczych sieci wsparcia wesprzemy zdrowie psychiczne młodych ludzi w 160 szkołach w Polsce. Tutaj miejsca jeszcze mamy, więc jeżeli ktoś akurat nas słucha i chce się zgłosić, to proszę, można nawet wiadomością na mediach społecznościowych jeszcze zapisać się do programu.
1: Jest coś, co w tym raporcie gdzieś w waszych głowach się nie mieściło? co było takim kompletnym zaskoczeniem, taką nowością, odkryciem?
2: Przede wszystkim ta różnica pokoleniowa, często wiele innych badań, organizacji, projektów, programów, co naturalne, bardzo mocno łączyło pokolenie Z z pokoleniem alfa. Zetki zdominowały też debatę publiczną, mówiąc o różnych wyzwaniach, przełamywały tabu w zdrowiu psychicznym i oczywiście bardzo fajnie widzimy też tego efekty. Natomiast to są dwa zupełnie różne pokolenia i oczywiście wiemy, że ta granica jest nieprecyzyjna, ale mówimy już o zupełnie innych młodych osobach, dorastających do zupełnie innych rzeczywistości niż te 20 lat temu pokolenie Z, które miało wtedy na przykład 6, 7, 8 lat i było w szkole podstawowej. Tutaj o tym mówimy. Mnie też zaskoczyło, jaki ten wpływ miała pandemia i izolacja zdalna na młode osoby, bo jak się okazuje, mówiono o stratach edukacyjnych, które dosyć szybko jednak odrobiono. Tutaj nawet badania PISA pokazują, że nie mamy dużych ubytków po pandemii, ale za to ten ubytek pojawił się w postaci długoterminowej obniżenia dobrostanu, relacji z rówieśnikami i rówieśniczkami, więc tutaj może to jest taka kolejna cegiełka, że skoro udało nam się nadrobić te straty edukacyjne w czasie pandemii, nie możemy już mówić o tym, że miała jakiś bardzo długoterminowy wpływ na uczenie się, to może właśnie to jest ten moment, kiedy możemy wyciągnąć ten wniosek, odetchnąć z ulgą i przerzucić się też na inne kompetencje w szkole.
1: Zwłaszcza, że wszyscy, każde następne pokolenie musi się przygotować na to, co z wami będą robić. I tu proszę nie czuć się bezsilnym, przeżywało to każde pokolenie. Politycy, bo zmiany w programach edukacji, zmiany w podejściu do tego, jak powinno się być edukowanym, to jest coś, co czkawką odbija się chyba przez wszystkie pokolenia. To bez względu na to, które, to po prostu się wydarzy. I tu proszę mi wybaczyć, ale nic w tej kwestii naprawdę się nie zmieni. Budując te kompetencje, budując krytyczne myślenie, budując takie podejście zdroworozsądkowe, tak to się kiedyś nazywało, będzie po prostu łatwiej przez to przejść.
2: Myślę, że tutaj polska szkoła, zawsze mówiono, że potrzebuje ewolucji, a nie rewolucji i oczywiście pewne zmiany są potrzebne na tu i teraz, natomiast również w sposób ewolucyjny, który nie będzie zakładał bardzo dużego demontażu, dlatego że faktycznie wierzę w to, że nauczyciele i nauczycielki są taką grupą, z którą bardzo nam się zawsze dobrze współpracuje. Są chętni do tego, żeby doszkalać się, mieć kolejne kompetencje, wiedzieć też więcej, ale jednocześnie jeżeli nie będzie zagwarantowanego stabilnego systemu i dobrych warunków pracy dla nich samych, to niestety nie będzie można mówić tylko cały czas o misji i powołaniu, bo z misją można się wypalić.
1: A w tej kwestii to zalecamy rewolucję. Ewolucję w każdej pozostałej. Dominik Kuc, Fundacja Półtorej Minuty. Wystarczy wejść na stronę fundacji i kliknąć, poprosić o wysłanie raportu. Chwila, moment i na mailu jest i można spokojnie już przeczytać, żeby wiedzieć więcej o tym, co dookoła. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia po 21, drodzy Państwo. O Alzheimerze będzie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, Spółka ZOO, Gdańsk, ulica Kastuska 424. Albo na jackpolska.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Minęła 5 minut temu. Nieustająco Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, jak w dobrym przedszkolu, jak w dobrej podstawówce. Proszę pamiętać o tym pokoleniu alfa, które wchodzi w to swoje dorosłe życie z takim przeświadczeniem, że oni wszyscy czegoś ode mnie oczekują, a ja biegnę, żeby spełnić te oczekiwania. Nie, to tak nie jest. Niech każdy odpowie za tę swoją część życia, za swój kawałek. To pokolenie, o którym mówiliśmy, które jest badane, które za moment będzie tworzyło ten cały dorosły świat, to i tak jest mniejsza część społeczeństwa niż ta, która w tej chwili potrzebuje pomocy. I nie mówię o tych, którzy są w żłobkach albo w przedszkolach, tylko o tych, którzy są absolutnie dorośli, ale już niesamodzielni. Nie dlatego, że są niesprawni ruchowo, bo niesprawność ruchową można, oczywiście nie chcę tego bagatelizować, ale wózkiem na przykład uzupełnić. A jak uzupełnić tę niesprawność, która wynika z tego, że ja zapomniałam, jak się podnosi szklankę po to, żeby się napić? Wrzesień to jest taki miesiąc, który być może jeszcze Państwu się z tym nie kojarzy, mimo że od 15 lat powinien już kojarzyć się z miesiącem powiązanym z chorobą Alzheimera. Ja nie lubię nadawać tym chorobom takiego znaczenia, które gdzieś się wynosi na piedestał, to znaczy, że jest to Światowy Miesiąc Alzheimera. Wolę sformułowanie świadomości o tych chorobach, bo co to jest? Czy są w stanie Państwo odpowiedzieć na to pytanie, czym to się różni od zwykłego, proszę wziąć w cudzysłów, starzenia się, a Alzheimerem, od tego, gdzie po prostu już zaczynamy zapominać, od tego, kiedy skokowo tracimy siebie, bo to niestety tym się kończy. Ja mogę sobie tutaj opowiadać, ale ja bardzo chętnie skorzystam z wiedzy Sabina Wiosło-Budzyń z Fundacji Zapisane w Mózgu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Hasło akurat tegorocznego września to jest: im wcześniej się dowiesz, tym więcej możesz zrobić. Diagnoza demencji ma znaczenie. To ja od razu, żeby nie mylić pojęć, demencja jest tożsama z Alzheimerem, czy jest częścią Alzheimera, choroby?
2: W zasadzie Alzheimer jest częścią demencji. Demencja jest takim szerszym pojęciem. Przyrównuje się ją bardzo ładnie do parasola, pod którym kryją się różne choroby neurodegeneracyjne. Mówi się o tym, a w zasadzie taka jest definicja demencji, że ona nie jest jednostką chorobową sama w sobie, ale jest zbiorem objawów wywoływanych przez choroby neurodegeneracyjne, wśród których najczęściej na ten moment diagnozowana jest choroba Alzheimera. Ale obok niej jest demencja z ciałami Lewiego, jest demencja naczyniowa, demencja czołowo-skroniowa, więc jakby to jest o wiele szersze pojęcie.
1: Otępienie? Czy to można zamiennie, czy uzupełniająco używać?
2: Z otępieniem ja mam osobiście duży problem, aczkolwiek w polskiej nomenklaturze medycznej i stosowane przez neurologów poprawnie oczywiście, jest właśnie zamiennie, czyli demencja równa się otępienie. Ja mam z nim problem dlatego, ponieważ ja wierzę, że słowa mają moc. I nikt nie chce być tępy. A u nas jednak, w naszym języku, słowo otępienie kojarzy się jednoznacznie. I to oczywiście jest polemika między mną, nie lekarzem, a lekarzami, którzy mają swoją terminologię. Jakby trudno ją rozwiązać. Dla mnie demencja to demencja, a nie otępienie.
1: Przygotowując się do naszego spotkania, przeczytałam coś, co mnie samą zaskoczyło, aczkolwiek mam wrażenie, że coraz mniej rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, mając 30-kilkuletnie doświadczenie w mediach. Ale to nie jest tylko kwestia objawów u osób starszych. Objawy mogą się pojawić u 30-latków. To się kompletnie, myślę, w społeczeństwie w ten sposób nie kojarzy. To jest takie zaklinanie rzeczywistości, jak kobiety karmiące nie mogą mieć raka piersi. To też bzdura, żeby nie było wątpliwości, bo to też się zdarza. Tyle, że gdzieś chyba Alzheimer został przypisany do wieku.
2: Tak, zgadza się, i niestety przypisują go do wieku też często sami lekarze. bagatelizując objawy u osób młodych, mówiąc, że nie, w pani wieku to jest niemożliwe. Szczególnie duża trudność jest, jeśli jesteśmy kobietą w okresie menopauzy, okołomenopauzalnym, to wtedy już wszystko jest łatwo przypisać menopauzie. Natomiast tak, najmłodsza osoba na świecie ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera ma 19 lat. W naszym kraju jest kilka osób, ja znam kilka osób, a ich jest na pewno znacznie więcej, które miały po 30-40 lat, kiedy już wystąpiły objawy. A musimy w ogóle wiedzieć o tym, że choroba Alzheimera rozwija się jakieś 20-15 lat przed pojawieniem się tych pierwszych objawów. Więc absolutnie to nie jest choroba senioralna i nie istnieje coś takiego. I to bym bardzo uczulała, żebyśmy mieli świadomość, jak demencja starcza. Nie ma takiego pojęcia. A niestety lekarze...
1: Używają.
2: Nie wszyscy oczywiście.
1: Oczywiście, że tak, ale w mniejszych miejscowościach często spotykam się z tym, że długo osoby, które mają ewidentnie objawy, są, a to niedobór witamin, leczone w taki sposób trywializujący problem, albo po prostu udający, że stara, to czego się może spodziewać. To spróbujmy uszeregować, bo zastanawiam się, tego kompletnie nie wiem, czy jesteśmy w stanie chwycić chorobę na tym etapie przedobjawowym w jakikolwiek sposób?
2: Przedobjawowym to jest, myślę, tylko wtedy, kiedy są ewidentne wskazania do tego, aby wykonać specjalistyczne badania. Na przykład mamy do czynienia z taką demencją czy chorobą Alzheimera rodzinną, czyli genetyczną, uwarunkowaną genetycznie z pokolenia na pokolenie i wtedy faktycznie wykonuje się badania wcześniej. Natomiast najczęściej, w momencie, w którym pojawiają się pierwsze bardzo subtelne objawy tak naprawdę. To jeśli my mówimy o tym, że mama wyszła z domu i nie umiała wrócić, albo o tym, że znajdujemy przysłowiowe okulary w lodówce, to już jest późno. To nie są już pierwsze objawy tak naprawdę.
1: I to nie można zrzucić na roztargnienie?
2: To znaczy, to też nie jest tak, że wszystko, co nam
1: każde okulary w lodówce to jest Alzheimer.
2: Albo każdy moment, w którym wchodzimy do kuchni i myślę sobie, po co ja tu przyszłam? To też nie jest tak oczywiście, bo to nie chodzi o to, żeby straszyć. Chodzi o taką uważność na siebie samego i na swoich bliskich. Ale żebyśmy mieli odwagę mówienia o tym, coś mi jest, proszę pomóż mi, to musimy skończyć stygmatyzować tę chorobę, a ona wciąż jest bardzo stygmatyzowana. I wtedy się boimy, wstydzimy powiedzieć, że coś nam dolega.
1: Jak ona postępuje? Ile może trwać od momentu, w którym pojawiają się już zauważalne, widoczne objawy?
2: To wszystko jest bardzo indywidualne i zależy od pacjenta i od wielu uwarunkowań, które się wiążą z jego zdrowiem ogólnym. Mówi się o tym, że ta demencja o wczesnym początku, czyli u osób, które zachorują przed 65 rokiem życia, czy jeszcze młodszych, postępuje szybciej. U osób starszych zależy też, na którym etapie zostanie wychwycona. Różnie to bywa, ale przeciętnie, to jest bardzo przeciętna liczba, szacuje się, że 8-12 lat od momentu postawienia diagnozy pacjenci żyją.
1: To nie jest choroba uleczalna.
2: Nie. To znaczy jesteśmy na takim etapie w tej chwili, dlatego ten rok ma hasło mówiące o tym, że wczesna diagnoza ma znaczenie, bo jesteśmy na takim etapie, gdzie pojawiają się światełka w tunelu, wchodzą leki i te leki będą działać na ten moment tylko na wczesnym etapie rozwoju choroby i będą ją zatrzymywać. Na dzień dzisiejszy nie mówimy o tym, że uleczą. To, co się zdąży w mózgu popsuć...
1: To będzie popsute.
2: Tak, ale przynajmniej jest ta szansa, że jeśli odpowiednio wcześnie wychwycimy chorobę, zastosujemy leczenie, to mamy możliwość, mamy szansę spowolnić jej rozwój albo go zatrzymać. Więc w jakimś stopniu zaczynamy myśleć o tym, że ona może być uleczalną albo zatrzymującą czy spowalniającą ten rozwój. Natomiast na dzień dzisiejszy globalnie, ogólnie, ponieważ dostęp do tego leczenia jest jeszcze znikomy, no to jest nieuleczalna. No, mówi się o czterech prawdach o demencji, gdzie jedna z nich mówi o tym, że to jest choroba terminalna.
1: Jak to wygląda okiem osoby, która jest z zewnątrz? Bo jeżeli znam swoje ciało, jeżeli wiem, jak reaguje, jeżeli wiem, ile razy włożyłam okulary do lodówki, no to wiem też, który raz jest tym momentem, w którym zadziało się coś innego. Ale tylko wtedy, jeżeli słuchamy siebie, jeżeli obserwujemy siebie, jeżeli znamy siebie i swój organizm. Ja myślę, że ta świadomość jest coraz większa i z pokolenia na pokolenie będzie łatwiej to wychwycić, bo my się coraz bardziej koncentrujemy na sobie. Ale gdzieś tam, niedaleko trzeba szukać, ale pokolenie moje, czy osób starszych ode mnie, to są osoby, które na końcu myślą o sobie. Biegną, nie widzą, ja dam radę jeszcze, ja pomogę, nie takie rzeczy robiłam, i tak dalej, i tak dalej. To patrząc z zewnątrz, co powinno zwrócić naszą uwagę, jeżeli i zapalić te, nawet jeżeli nie czerwoną, to pomarańczową lampkę, która mówi, a może jednak warto pójść do lekarza.
2: Pierwszym takim sygnałem może być zmiana nastroju, czyli osoba była bardzo towarzyska, na przykład, a zaczyna tego towarzystwa unikać. Albo była osobą, która uwielbiała podróże, a nagle wycofuje się i zaczyna spędzać więcej czasu w domu. Dlaczego tak robić może? Bo zaczyna sobie nie radzić w nowym miejscu i te podróże mogą ją zniechęcać. Może się zacząć obawiać, że nie wróci, że nie dotrze, że się nie odnajdzie. Albo moja mama była osobą bardzo towarzyską, ale zrezygnowała w którymś momencie z uczęszczania do uniwersytetu, czy na uniwersytet trzeciego wieku. Mówiła, że jej się tam nie podoba, a tak naprawdę ja dzisiaj już wiem, że ona miała problem z nawiązaniem relacji, bo nie umiała sobie zapamiętać czy przypomnieć czyjegoś imienia i ją to krępowało. W momencie, w którym z kimś rozmawiamy i ktoś zaczyna wcale się nie powtarzać, ale na przykład unikać tej rozmowy. Moja mama, jak sobie nie radziła z doborem słów, bo to też jest jeden z pierwszych objawów, to robiła takie, jak rozmawiała, chrząkała. Żeby zyskać czas na to, żeby sobie przypomnieć słowo, które jej uleciało.
1: To już była stresowa reakcja na to, że czegoś nie wiem.
2: Tak, tak. Więc takie zmiany nastroju mogą być jednym z pierwszych sygnałów, którym powinniśmy się przyjrzeć. Często się myli, szczególnie na początku, depresję z objawami Alzheimera, ale różnica jest taka, tak ogólnie rzecz ujmując. Osoba z rozwijającą się demencją będzie zaprzeczać. Będzie udawać i maskować. A zasadniczo, też uogólniając, osoby z depresją często nie zaprzeczają. Często jednak w którymś momencie potwierdzają. Pacjent z Alzheimerem nie będzie potwierdzał, że on będzie robił wszystko, żeby tylko odwrócić od siebie uwagę i uwagę od tej choroby. Więc to jest taka pierwsza kwestia, która może nam rzucić cień podejrzeń. No u mojej mamy zaczęło się to od tego, że nie przestała gotować. I to nie też tak z dnia na dzień, że nagle już nie gotuje, ale ona świetnie gotowała zawsze. Myśmy mieli takie zwyczaje po śmierci mojego taty, że u niej spędzaliśmy niedzielne obiady. I to były takie subtelne zmiany. To nagle rosło jakiś taki nieprzyprawiony, tak. To jakieś tam inne danie, na przykład królik, ukochane danie moich dzieci, rozgotowane. Drobiazgi. To naprawdę czasem są takie niuanse, które wymagają po prostu uważności też na drugiego człowieka. To jest bardzo trudne, bo my bardzo często, przecież nie mieszkamy z rodzicami. Bardzo często mieszkamy za granicą i to jest w rozmowie telefonicznej naprawdę długo pacjent potrafi się maskować. Dlatego to niezwykle trudno jest wychwycić, ale ważne, żeby uwrażliwiać wszystkich na ten temat.
1: Uważność to jest słowo do zapamiętania z tej części naszego spotkania po przerwie. Być może bardzo bezpośrednio pokażemy, opowiemy, jak bardzo okrutna jest ta choroba.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autopadre, Szewe, Spółka ZOO, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Albo na jackpolska.pl.
5: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk. Trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Podstępna? Być może trochę tak, ale okrutna na pewno. Choroba Alzheimera. O niej mówimy, jej się uczymy i staramy się widzieć. Ta uważność, o której mówiłyśmy przed przerwą, jest absolutnie niemożliwa, jeżeli nie ma kontaktu. To bez tego się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da, bo są rzeczy, które się zmieniają z upływem czasu tak po prostu, a są rzeczy, które postpandemicznie jeszcze nie nabrały poprzedniego koloru, a są rzeczy, które muszą zwrócić naszą uwagę, jak rozgotowany królik, który był, rozumiem, daniem podpisowym.
2: Tak był.
1: Czyli coś, co sprawia, że czynności przez nas wykonywane zawsze, już nawet mechanicznie, przestają mieć taki sam kształt, bo któregoś elementu zapomnieliśmy.
2: Tak, w zasadzie choroba Alzheimera to ona nie jest tylko o zapominaniu. To jest w ogóle zanik umiejętności, tak to nazwijmy, poznawczych. Czyli pacjent, człowiek żyjący z tą chorobą traci różne umiejętności. Traci orientację w terenie, traci umiejętności właśnie przygotowywania posiłków, traci umiejętności liczenia i radzenia sobie ze swoimi finansami. Nagle nie potrafi skompletować ubrania. Ona ma naprawdę szereg ciężkich i trudnych oblicz, i u każdego pacjenta może to się różnie zaczynać. Oczywiście ta utrata pamięci też następuje, tej pamięci krótkotrwałej szczególnie, wraz z postępem choroby. No, w którymś momencie pacjent nie poznaje nawet sam siebie. Patrzy do lustra i nie wie, kto to jest. Bo siebie samą pamięta, albo samego pamięta, jak miał 20 lat, być może 10. I na tym polega też okrucieństwo tej choroby z perspektywy pacjenta. Bo ja uważam, zresztą nie tylko ja, to jest opinia naukowców, że to nie jest tak, jak się powszechnie przyjęło sądzić, oni mają swój świat, mają się świetnie, oni, czyli pacjenci. To tak nie jest. Pacjent żyjący z chorobą Alzheimera albo inną chorobą neurodegeneracyjną wie, że coś jest nie tak i nie umie tego nazwać. I to jest najtrudniejsze i najbardziej okrutne w tej chorobie.
1: Widzi swoje ciało, stare ciało, starsze ciało, a w lustrze widzi inną twarz?
2: Nie, on widzi swoją twarz w lustrze i jej nie rozpoznaje. I nie wie, kto to jest, bo on w swojej wyobraźni, tak to nazwijmy, w swoim przekonaniu ma 10 lat, 20, wszystko zależy na którym etapie, do którego etapu swojego życia w danym momencie się cofnął.
1: A wiadomo, od czego to zależy? Czy to jest kompletnie jeszcze niezbadane?
2: To wszystko zależy od tego, jak postępują zmiany w mózgu, która część się uszkadza. Ale też demencja jest taka, że dzień jest nierówny jeden do drugiego. Moja mama już jest na zaawansowanym etapie rozwoju swojej choroby i w zasadzie od lutego nie rozmawiała logicznie, nie ma z nią już takiego kontaktu, pomimo tego, że chodzi. A nagle ostatnia moja wizyta u niej, bo mama mieszka już w ośrodku, to była rozmowa. Co prawda ona nie była już logiczna, bo nie może być, ale mama mówiła pełnymi zdaniami, pytała się, rozpoznawała osoby na zdjęciu. Mój syn, który siedział naprzeciwko niej, mama ciągle niego pytała, chciałaby, żeby on ją odwiedził. Ja mówię, mamo, to Dominik, twój wnuk. Przyjrzała, mówi, okej, aha. A za chwilę na niego patrząc, mówi, a gdzie jest Dominik? Więc to są takie bardzo falujące momenty, więc różnie to bywa. Bardzo różnie u każdego pacjenta.
1: Da się zapewnić opiekę taką, która sprawi, że ta osoba będzie bezpieczna, mając mamę, tatę z tą chorobą w domu, pracując w pełni, można zostawić taką osobę samą w domu?
2: Ja bym nie chciała tutaj powiedzieć jednoznacznie tak lub nie, bo znam wiele cudownych osób, najczęściej kobiet, ale nie tylko, które dały radę. Które mają mamę, potrafią gnać do pracy godzinę w jedną stronę, tak zorganizowały sobie życie i czas, że do południa jest opiekunka, a mama jest sama na przykład tylko przez godzinę. I szczególnie na myśli mam jedną z tych osób, ona mi zawsze mówi, że teraz, kiedy mama już leży, to jest o wiele bardziej spokojna niż jak mama jeszcze chodziła. Tamten etap był trudniejszy, bo wracała z pracy do domu po prostu trzęsąc się, czy się nic złego nie wydarzy. Ja podjęłam decyzję, że moja mama zamieszka w ośrodku, między innymi ze względu na to, iż ja uważam, że bardzo trudno jest zapewnić bezpieczeństwo w 100% takiej osobie i mieć jednocześnie spokojną głowę, że tak kolokwialnie się wyrażę. Uważam, że to jest bardzo, bardzo trudne.
1: Bo w tej godzinie może wydarzyć się wszystko.
2: Tak, naprawdę.
1: Bo wszystko. Okno balkonowe może się okazać wyjściem z domu, bo kuchenka gazowa może się okazać, no dopiero przecież co, włączoną i tak dalej, mhm. i tak dalej. Można by było to wszystko mnożyć.
2: Tak.
1: To jest bardzo trudna, absolutnie bardzo, bardzo trudna decyzja i samego opiekowania się i bycia z osobą, która każdego kolejnego dnia zapomina o tym, zapomina siebie.
2: Tak, zapomina siebie. Mhm.
1: Czy jakie z tym są związane emocje? Frustracja, złość, agresja. To jest coś, co na pewno na którymś etapie wystąpi?
2: Nie, nie musi wystąpić na pewno. Znam też wiele osób, które opowiadają o swoich bliskich, już nie żyjących nawet, mówią o tym, że nigdy nie było takich incydentów. Mojej mamy były dwa. Jeden, no w szpitalu. Znalazła się w szpitalu i nagle nie rozpoznała. Tak. I to wynikało ewidentnie z tego. Natomiast ja bym chciała z całą stanowczością powiedzieć o tym, że najczęściej, oczywiście nie mówię o historiach, w których ktoś całe życie był agresorem, to się nagle nie zmieni. Ale jeśli mamy przeciętnego człowieka, który denerwował się tak, jak każdy z nas się denerwuje, ale nie był osobą agresywną i on nagle w tej demencji staje się agresywny, to najczęściej wynika to z tego, że my, osoby zdrowe, ze zdrowym mózgiem, nie wiemy, jak tej osobie towarzyszyć. I to, no niestety, najczęściej my tę agresję wywołujemy. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że stoi się i nagle podchodzi ktoś, rzuca się na szyję i mówi, mamo, tyle miesięcy, tyle dni cię nie widziałam, przyjechałam do ciebie. I ktoś stoi jak wryty i nie wie, kto to jest.
1: Mhm. A ktoś obcy mu się rzuca na szyję?
2: Tak. Mhm. No to naturalnym mechanizmem obronnym będzie odrzucenie ręki i to może być mylnie interpretowane jako atak. Albo gdy opiekun bezwzględnie chce coś wymusić, bo mu się śpieszy, bo sam ma dość, jest zdenerwowany, ja to w pełni rozumiem, to ta osoba nie wie, co się do nim mówi. W demencji znikają słowa. Mówi się o tym, że co czwarte wypowiedziane słowo jest już niezrozumiane, mózg nie przyjmie. Jeśli my mówimy szybko, bo potrzebujemy, żeby mama, tata coś szybko zrobił i ta osoba nie wie, o co chodzi, no to jak ona ma nam to zakomunikować i jak ma odeprzeć tę presję? Więc ta agresja, ta złość naprawdę bardzo często wynika z tego, że my nie wiemy, jak towarzyszyć tej osobie. A nie wiemy, bo nikt nam tego nie mówi. Nikt nas tego nie uczy i to jest takie trudne.
1: Czy kiedy zaczynałyśmy rozmowę, chyba państwa jeszcze przy tym nie było, a to błąd, ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz, bo myślę, że ciągle jeszcze nie zrozumieliśmy, na jakim etapie funkcjonowania w państwie jesteśmy. To cudownie, że informujemy o budowie nowych żłobków. Super, aczkolwiek miałabym tutaj też kilka uwag w tym temacie. To świetnie, że myślimy o tym, jak to powinno być w przedszkolach. Nieco gorzej, że mając tak mało osób w roczniku, zamiast zostawić mniejsze klasy, żeby edukacja była lepsza, to likwidujemy szkoły, łączymy te klasy, kilkadziesiąt osób wchodzi sobie na głowę i edukacji nie możemy do końca mówić, ale nie mamy jeszcze chyba takiej państwowej, rządowej, bez względu na to, kto jest u władzy, świadomości, że są ludzie, których jest więcej niż tych, którzy dopiero wejdą na rynek pracy, którym już w jakiś sposób trzeba pomóc. Jak trudno, po pierwsze, znaleźć lekarza, który wie, jak diagnozować, po drugie, znaleźć taką pomoc, takie miejsce, które sprawdzimy, będzie dobre i będzie pomagało nam w opiece.
2: To ja bym mogła powiedzieć dwoma słowami, bardzo trudno, o ile nie jest to niemożliwe. Świadomość na temat tego, gdzie jesteśmy i to też mówię o, że tak powiem, decydentach i o w ogóle rządzących, jest, myślę sobie, niewielka. Bo nie chcę powiedzieć znikoma, zerowa, ale niewielka. A mówiąc kolokwialnie, jeszcze kilka lat i system klęknie. On już jest niewydolny. Opiekunowie radzą sobie w zasadzie sami. I tak naprawdę ten system już by nie działał, gdyby nie to, że wiele tysięcy osób wyręcza państwo w wspiera państwo, robiąc za niego, brzydko powiedziawszy, robotę. Mhm. Mówi się o tym, że osób żyjących z zdiagnozowaną chorobą Alzheimera jest około 600 tysięcy w Polsce. Do tego dochodzą opiekunowie, czyli choroba, czyli demencja albo choroba Alzheimera dotyka ponad milion osób. Ta liczba na nikim nie robi wrażenia. Ja mam takie wrażenie, bo o tym się nie mówi. Nie mówi się o samych pacjentach, ale też nie mówi się o opiekunach. My naprawdę jesteśmy zostawieni sami sobie. My nie mamy jednoznacznego źródła informacji. Nas się nie przygotowuje. Nam lekarze i tu, okej, ja rozumiem, oni mają mało czasu, mają 15 minut na pacjenta, no nie będą nam tłumaczyć, jak postępować z mamą czy tatą.
3: A geriatrów w Polsce jak na lekarstwo?
2: Tak jest. I to jest bardzo trudne.
3: Skąd czerpać wiedzę?
2: Nie chcę wyjść na osobę nieskromną.
3: Ale proszę, proszę się nie krępować. Trzeba absolutnie sięgać tam, gdzie ta wiedza jest.
2: Ja się staram edukować i dzielić zdobywaną wiedzą za pomocą social mediów. I uważam, że je można dobrze wykorzystywać. Fundacja Zapisane w Mózgu, którą założyłam,

0: jakby opiekunowie nie są ze stali i wszyscy mamy granice wytrzymałości, ale być może nie popełnią tych moich. I też z tego założenia, z tego z takiej chęci edukowania, a w ogóle zwrócenia na nas uwagi, powstał nasz film, który niebawem się, mam nadzieję, będzie mógł już ukazać publicznie. Pamiętaj o mnie. Właśnie, tak go nazwaliśmy, tak go zatytułowaliśmy, bo zapomina się o osobach żyjących z demencją. Niestety, one są dla systemu niewidzialne.
1: I ile jest, da się policzyć, ile jest takich miejsc, ile jest takich placówek, które mogą przyjąć te osoby?
0: Ja nie mam takiej wiedzy o konkretnej liczbie. Mamy różne typy placówek. Mamy placówki prywatne w 100%, które nie podlegają żadnemu nadzorowi i różnie może być.
1: O właśnie.
0: Mamy DPS-y, mamy jakieś ośrodki pomocy społecznej, no i mamy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Trudno tu jest powiedzieć, który rodzaj placówki jest najlepszy, bo pewnie jedna i druga ma swoje świetne obiekty, świetne miejsca. Natomiast no, zatrważające jest to dla mnie osobiście, że mogą być takie, które są bez żadnego nadzoru. Czyli powstają prywatne ośrodki. Ja absolutnie nie ujmuję żadnemu prywatnemu ośrodkowi, bo nie znam. Znam jeden, w którym moja mama kiedyś przebywała i ją zabrałam z takiego ośrodka, bo tam nie ma takiego zewnętrznego nadzoru, który by pilnował. I to jest olbrzymia luka, która znowu się pojawia.
1: A taki pacjent nie powie, że coś się dzieje, bo nie wie. Bo
0: no tak.
1: Zapomni po prostu.
0: Tak, nie będzie umiał tego wyrazić. Jest taki problem, że i okej, ja rozumiem, że ludzie mówią, że teraz najlepszy biznes robi się nie na dzieciach, tylko na seniorach. I okej, ja rozumiem, że ktoś otwiera taki ośrodek, czy świadczy takie usługi, no to robi to, ponieważ pracuje dla chęci zarabiania. Tylko że z automatu powinien być nadzór. I to jest kolejna ruka w systemie, którą nie wiem jak załatać, no ale ktoś powinien nadzorować takie placówki. Ktoś powinien nadzorować firmy, które otwierają usługi pod tytułem wynajem opiekunek. Naprawdę to jest, ja widzę tutaj ogromne zagrożenie dla wielu, wielu osób, dla wielu, wielu rodzin, niestety.
1: Bo o ile już jesteśmy uczuleni, mamy z tyłu głowy, jak do dziecka opiekunka, no to najlepiej z pedagogicznym wykształceniem, najlepiej to z referencjami, ale takich, które jesteśmy naprawdę w stanie potwierdzić. No, gdyby jeszcze miała wieloletnie doświadczenie, to już super. I to już wiemy, ale w drugą stronę my nawet nie wiemy, co mamy sprawdzać.
0: Tak.
1: Bo mamy ciągle za małą wiedzę o samej chorobie. Jak walczyć, bo czasami trzeba walczyć, zwłaszcza niestety będę to powtarzać, bo mam takie doświadczenie w mniejszych miejscowościach. Na Pomorzu Zachodnim na przykład są tacy lekarze, którzy próbują leczyć schorzenia kręgosłupa, mówiąc, a to pewnie od pogody panią łamie. I to niestety się dzieje, to nie jest tak, że to jest kompletnie wymyślony przypadek, tylko bardzo konkretny. To jak, nie mając pewności, że to są początki Alzheimera, zasugerować lekarzowi, żeby konkretne badania wykonał, żeby sprawdzić?
0: Mówiąc wprost, do takiej wizyty możemy się przygotować, opisując konkretne zdarzenia, mówiąc ile razy to się wydarzyło, na jakiej tam przestrzeni, jak się zachowałam ja sama, to już by było idealnie, gdybyśmy mieli taką świadomość, że możemy sami o sobie mówić, albo jak się zachowała bliska nam osoba. I mówiąc lekarzowi, uważam, że powinna dostać skierowanie i tu uwaga do neurologa, ponieważ to są choroby neurologiczne i lekarzem, który powinien prowadzić pacjenta jest, no i tutaj znowu odpowiedni, ale jest neurolog, więc na lekarzu pierwszego kontaktu wymusić, powiedzieć obserwuję to i to i oczekuję skierowania do neurologa, bo wiem, że to może być któraś z chorób neurodegeneracyjnych, a tylko neurolog jest w stanie ją potwierdzić albo wykluczyć. Oczywiście są też wspaniali geriatrzy i psychiatrzy, też ich znam, którzy też postawili właściwą diagnozę, ale zasadniczo to jest choroba neurologiczna.
1: Zasadniczo ja robię raz na jakiś czas dyskusję na temat geriatrów. To jest długi etap kształcenia, bo trzeba widzieć więcej niż tylko jedną chorobę, ale trzeba widzieć przede wszystkim człowieka, a dopiero potem resztę, ale ich jest ciągle za mało, stanowczo za mało. A na razie nie widać na

0: w horyzoncie nic, co miałoby się zmienić. To kiedy premiera filmu?
1: Pierwszy pokaz będzie 19 września dla rodzin i bohaterów, bohaterów i ich rodzin, a 20 dla szerszego grona. Natomiast są to pokazy zamknięte, bo jeszcze dziś mamy nadzieję zdążyć zgłosić film do festiwalu.
0: To w takim razie ja trzymam kciuki, żebym mogła potem poinformować o tym, że to już, że się udało. Mhm. Bardzo dziękuję za ten czas, za doświadczenie i za błędy.
1: Dziękuję.
0: Bo bez tego nie byłoby tej wiedzy. Nie da się inaczej jej stworzyć. Fundacja Zapisane w Mózgu, gdyby państwo chcieli poszukać więcej wiedzy. Sabina Obwiosło-Budzyń z państwem. Raz jeszcze dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Po przerwie, drodzy państwo, postaramy się bardzo szeroko otworzyć oczy na coś innego niż to, co znamy. Ciekawe?
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I w ten oto sposób, tą koleją, czyli tym tematem, od którego zaczęłam, dojeżdżamy właściwie do ostatniej części naszego spotkania. Człowiek z bliska we wtorki w tym sezonie przeprowadził Państwa przez to pokolenie, które dopiero będzie wchodziło na rynek pracy. To pokolenie, które jest mniej liczne od tego pokolenia, które w tej chwili potrzebuje pomocy. Tego, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy. Tego, które jest dookoła nas, tego, które być może za ścianą, tego, które być może tak niedostrzegane. Jesteśmy po to, żeby o tym mówić, po to, żeby być może coś w tej kwestii się zmieniło. Na koniec o tych, którzy są i pomagają w sytuacji, w której pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, jest mniejsze od tego, które jest na emeryturze. Bo tak wygląda nasza sytuacja. Tyle, że żeby wejść w nasz świat, chociażby dobrze by było umieć się porozumiewać. Zdarzają się takie przypadki, kiedy ktoś mówi, a mam dosyć, wyjeżdżam. No i na przykład zaczyna od nowego roku szkolnego życie w Szwecji. Czy dziecko umie mówić po szwedzku? No nie. No ale jakoś się zaadoptuje. Jak to wygląda, to jakoś się zaadoptuje, jeżeli chodzi o polskie warunki. Na ten temat będę rozmawiać z Klaudią Frycmanik, psycholożką, trenerką biznesu, która sama o sobie mówi, że pracuje i żyje na styku wielu kultur. Autorka książki Masala Work, przewodnik po współpracy z Indusami. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór słuchaczom i słuchaczkom.
1: Czy to jest trudne być, chyba jest, sama sobie od razu odpowiem, być w innej rzeczywistości i jeszcze nie do końca ją rozumieć? Ja wiem, że co pokolenie to inne bariery w głowie, ale ten język, ta podstawa, wejście do świata, który jest głośny i szybki, nie jest wcale takie proste. Jak sobie z tym radzić?
2: Ogólnie, czy będąc dzieckiem, czy będąc dzieckiem, które przyjechało z zagranicy, bo myślę, że tutaj wiele zależy od kontekstu i sytuacji jednak, nie?
1: Będąc dzieckiem, które przyjechało z zagranicy i wie, że nie ma wyjścia, ale też wie, że no, od czegoś trzeba zacząć.
2: Czy to na pewno jest trudne i o ile często mówi się, że dzieci są w takiej fazie rozwoju, gdzie są bardziej adaptacyjne, bardziej plastyczne, do wielu rzeczy się szybciej adaptują, to jednak no, nie da się ukryć, że dla takiego dziecka to jest zmiana na wielu poziomach i ta adaptacja, o której my mówimy, to często jest najbardziej prozaiczny język, ale często język ten taki podwórkowy, czyli język, żeby się dogadać z rówieśnikami. To jest też inny język niż język, którego dziecko na przykład potrzebuje do edukacji w szkole i ono może po jakimś czasie już świetnie dogadywać się albo w miarę komunikatywnie dogadywać się w języku, żeby porozmawiać z kolegami, ale na przykład ciągle nie ogarniać takiego języka, który jest w poleceniach, który jest specyficznym językiem, nie wiem, w biologii, historii. Więc ta warstwa językowa już sama w sobie jest skomplikowana. No oczywiście do tego dochodzą kwestie relacji społecznych, takiego odnalezienia się w grupie rówieśniczej, która nie tylko jest nowa, ale też być może funkcjonuje na innych, niepisanych zasadach, bo tutaj też wchodzą przecież różnice kulturowe w grę.
1: I to potężne. To jest naprawdę czasami zupełnie inny świat. Biorąc pod uwagę chociażby to, o czym pani pisała o książce Masala Work, ja wiem, że to już jest inny etap edukacji, ale to mimo wszystko to jest wejście w zupełnie inny świat.
2: Tak, i to są często te takie rzeczy, o których my nawet nie myślimy, że one mogą być inne, bo uczyliśmy się je gdzieś tam w kraju swojego pochodzenia, w swojej kulturze, trochę tak oddychaliśmy nimi i potem to zderzenie z tym, że ktoś takie prozaiczne rzeczy robi inaczej, podchodzi inaczej do prostych rzeczy, typu, nie wiem, witanie się, język ciała nawet jako przykłady, sprawia, że takie dziecko też doświadcza takich, trochę takich błędów systemowych, ja to czasami mówię, czyli takich różnych tarć wokół rzeczy, które normalnie nie są w ogóle kwestią, tak? Czyli normalnie nie są niczym, co zauważamy, a ono się jakby ileś naście, ileś dziesiąt razy dziennie ściera o takie bardzo drobne rzeczy, co dodatkowo też dokłada stresu, niepewności.
1: Jak możemy pomóc?
2: Jest to takie wsparcie instytucjonalne i tego tutaj patrząc na polskie szkoły istnieje już całkiem sporo instrumentów, natomiast ważne zastrzeżenie brzmi, co innego możliwość zapisana w systemie, też co innego taka realna dostępność w konkretnej szkole, ale myślę, że pomoc systemowa jest ważna, ale też ważna jest taka te drobne gesty, tak zwane, czyli to, że właśnie widzimy to dziecko trochę bardziej niż problem migracyjny, bo czasami ta bariera językowa na przykład trochę przesłania to, jaką to dziecko realnie ma wiedzę, talenty, ale przez barierę językową trochę bardziej widzimy, że ono ma problem z różnymi rzeczami, niż że ma gdzieś potencjał zasób, którego po prostu nie potrafi jeszcze wyrazić w języku. Żeby też wziąć pod uwagę, że integracja nie dzieje się często sama, to znaczy posadzenie takiego ucznia w polskiej klasie nie znaczy automatycznie, że jakoś to sobie wśród rówieśników załatwią, ale szukanie takich, aktywnie szukanie, jeżeli nie wiem, jest się nauczycielem na przykład, takich okazji do tego, żeby oni mieli wspólny cel i wspólnie współpracowali przy różnych rzeczach, żeby czasami, no są różne metody, można proponować takie funkcje, po angielsku to się nazywa buddy, czyli taki osoba, która jakoś w jakiś szczególny sposób pomaga, na przykład pokazuje szkołę, tłumaczy różne rzeczy, ale też drobne gesty typu zjedzenie razem obiadu, posiłku, żeby zrobić miejsce koło siebie w ławce, żeby pewne rzeczy właśnie wytłumaczyć. Myślę, że dużą wagę tutaj mają takie codzienne zachowania, które trochę to doświadczenie amortyzują.
1: Myśli pani, że polska szkoła jest na to gotowa?
2: Myślę, że są działania, żeby ją przygotować. Nie wiem, czy teraz, bo to jest takie dosyć duże i odważne stwierdzenie, że polska szkoła jest na to gotowa. Myślę, że zaczyna się przygotowywać dosyć solidnie, przynajmniej od takiej strony programów, które zaczynają być dostępne, ale myślę, że to też jest w jakimś sensie coś, do czego musimy się przygotować. Musimy wesprzeć też przede wszystkim nauczycieli, bo tak myślę, że taki nauczyciel przedmiotowy nie jest koniecznie ekspertem od psychologii, nie będzie pełnił roli jednocześnie asystenta międzykulturowego, więc tutaj musi być zaplanowane to wsparcie systemowe. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o wsparcie językowe, żeby ono było równoległe do edukacji. Więc cieszę się i widzę, że gdzieś systemowo ten temat ruszył. Czy mentalnie jesteśmy na to gotowi? Mam nadzieję. Tak optymistycznie powiem, że mam nadzieję, że to wsparcie systemowe też będzie jakoś wtórnie wspierało naszą taką gotowość i poczucie, że tą rzeczywistość ogarniamy, bo to nie jest już wyjątek. To są takie już...
1: To ja jeszcze o to poczucie zapytam na koniec, bo to chyba powinno być takie poczucie, że to jest nasza droga, że to nie jest wyłącznie rzecz, która się przydarzyła, ale to tędy idzie gdzieś tam też nasz rozwój.
2: Tak, i znaczy liczby też na to wskazują, że to nie są jakieś tam pojedyncze przypadki. Oczywiście jakby liczba uczniów cudzoziemców to są głównie dzieci z Ukrainy i to są w dużej mierze dzieci, które były tą częścią tej fali uchodźczej, ale nie tylko. Mamy dzieci tak naprawdę z ponad 100 krajów w polskich szkołach. Większość polskich uczniów ma w swoich szkołach przynajmniej jedno, jeśli nie więcej osób z cudzoziemców, dzieci z innych krajów i kultur. I myślę, że po pierwsze to staje się nasza rzeczywistość, ale też, że to jest taki moment, żeby też dostrzec w tym potencjał dla swoich dzieci, które chodzą do szkół, które stają się coraz bardziej różnorodne. No oczywiście pod warunkiem, że szkoły będą potrafiły tę różnorodność dobrze wykorzystać, bo tak jak powiedziałam, sam kontakt, wstawienie tych dzieci razem do jednej klasy to jest jeszcze trochę mało.
1: Zawsze można też w drugą stronę skorzystać z tej nauki języka. Klaudia Frycmanik. Bardzo pani dziękuję za to spojrzenie i za ten czas.
2: Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. My kończymy tym optymistycznym akcentem, drodzy państwo, uśmiechając się już do Pawła Krzemińskiego, który po 23 rozpali nocne światła. Jak wyrwać dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych? Oj, ważny temat.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Reklama.
1: Rolnicza jesień zaczyna się w Lubaniu. Już 19 i 20 września zapraszamy na kaszubską jesień rolniczą połączoną z dożynkami diecezji pelplińskiej i gminy Nowa Karczma, pomorską wystawą bydła mlecznego oraz jesienną wystawą zwierząt hodowlanych. Wszystko, co potrzebne do ogrodu, stoiska kół gospodyń wiejskich, konkursy, pokazy, warsztaty i wiele więcej. Nie zapomnijcie odwiedzić kaszubskiej alejki pełnej rękodzieła. A w niedzielę o 16 na scenie wystąpią piękni i młodzi. 19 i 20 września. Lubań. Kaszubska jesień rolnicza. Rozpocznij jesień z pozytywną energią. Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
0: Po reklamie.

0: światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze spotykamy się od poniedziałku do czwartku, o tej porze na 2 godziny, od 23 do 1. Nocne Światło od ponad 13 lat na antenie Radia Plus możecie Państwo odbierać w całym kraju z częstotliwości lokalnych przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebook też Państwa zapraszam, jak zwykle tam, gdzie od parunastu lat forum wymiany myśli dla świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. To jest miejsce na Państwa komentarze, pytania, refleksje, myśli, wątpliwości, doświadczenia. Także wszelkiego rodzaju refleksje dotyczące tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo tego wieczora temat niełatwy. O dzieciach, co prawda, rozmawiamy często o wychowaniu, ale dzisiaj o dosyć specyficznej kwestii, która no niestety wydaje się być coraz bardziej powszechna, bo telefon w gruncie rzeczy ma każdy i ten telefon również mają dzieci, to coraz młodsze. Telefony, a zatem internet i dostęp do sieci praktycznie nieograniczony jest dzisiaj dla każdego oknem na świata, dla dziecka szczególnie, no bo dziecko chłonie wszystko jak tylko może. To jest także źródło rozrywki, sposób na kontakt z rówieśnikami, ale o czym będziemy dzisiaj także rozmawiać, może być pułapką, z której coraz trudniej się wydobyć. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, portale społecznościowe, gry i nieustanne powiadomienia push walczą o uwagę naszych dzieci, a rodzice często zupełnie nie wiedzą, gdzie kończy się zwykłe korzystanie z internetu, a zaczyna się po prostu realny problem. Jak odzyskać równowagę, nie odcinając dziecka od współczesnego świata, od możliwości, które daje internet, bo nie chcę tutaj potępiać w czambuł całej sieci. Jak rozmawiać, jak stawiać granice i przede wszystkim, jak nie tracić z dzieckiem kontaktu. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak uwolnić dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora jest psycholog rodziny i dzieci, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców, pani Bogna Białecka. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: No to, żeby tak troszeczkę przyjrzeć się sytuacji, to no takie prowokacyjne pytanie może postawię na początku. Czy współczesne dziecko, pani zdaniem, rzeczywiście trzeba wyrwać z internetu? Takie przeciętne dziecko. Czy skala jest na tyle duża, że możemy już mówić o zjawisku, które jest no powszechne po prostu?
2: Urząd Komunikacji Elektronicznej co parę lat robi badania dotyczące tego, jak dzieci korzystają z internetu, jak dzieci, młodzież. I pada tam nieodmiennie pytanie, kiedy po raz pierwszy dostałeś na własność smartfon, telefon komórkowy. To pytanie jest zadawane także rodzicom, w związku z czym no, wiemy, że dzieci dostają w tej chwili smartfony już na własność, już w przedszkolu. Najpóźniej w momencie, kiedy idą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I to, co wiemy na temat, jak oddziałuje smartfon jako taki, a szczególnie aplikacje, które tam są instalowane, na rozwój dziecka, to po prostu wiemy, że większość dzieci korzysta z tego przedwcześnie, za dużo, z ogromną szkodą dla swojego rozwoju. I znaczy, to są fakty, tak? A ja mogę też zacząć prowokacyjnie. Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy ludzie będą patrzyli na małe dziecko, takie przedszkolne, czy niemowlaka, czy właśnie dwulatka, ze smartfonem w ręce, tak jak my w tej chwili patrzymy na pomysły, które były kiedyś powszechnie stosowane, żeby dziecko małe, które płacze, uspokajać za pomocą gąbeczki nasączonej wódeczką. To były praktyki stosowane w różnych miejscach, takie powszechne. No, dziecko płacze, to się mu daje postać gałganek z wódeczką, nie? A teraz jest dziecko płacze, to się mu da poglądać bajeczki, TikToki, roleczki na smartfoniku.
1: A co sprawia, że internet i media społecznościowe tak łatwo wciągają dzieci i nastolatków?
2: Przede wszystkim to, w jaki sposób one są zbudowane. Algorytmy, które są wykorzystywane w tworzeniu właśnie mediów społecznościowych przede wszystkim, ale także takich aplikacji jak TikTok chociażby, które mają nas generalnie skłonić do jak najczęstszego korzystania z nich, jak najdłuższego, jak najczęstszego. I założenia są takie, tak? Instalujemy taki program, taką aplikację za darmo, ale to nie oznacza, że jest za darmo. Płacimy swoim czasem, płacimy tym, że oglądamy różne reklamy, płacimy tym, że są zbierane na nasz temat bardzo szczegółowe dane dotyczące nie tylko tego, kim jesteśmy, tak, ale też czego się boimy, jakie mamy niezaspokojone potrzeby, pragnienia, jakie mamy słabości. I teraz to będzie wciągające i groźne dla osoby dorosłej. Bardzo wielu dorosłych zauważa u siebie objawy uzależnienia od mediów społecznościowych chociażby, a małe dzieci są wobec tego kompletnie, absolutnie bezbronne. To jest naprawdę tak, jakby im dać wódkę i znaczy właśnie z przekonaniem, że to jest, no, będzie spokojniejsze, tak, będzie się zajmowało samo sobą, nie będzie marudziło, nie będzie płakało, nie będzie szalało, tak.
1: No to pani zdaniem, czy problemem jest skupienie uwagi, czyli taka sama nadmierna, nazwijmy to, liczba godzin spędzonych przed ekranem, czy raczej to, co dziecko robi w sieci, a co przez to przestaje robić w realnym świecie?
2: Jedno i drugie, bo jedno nie wyklucza drugiego. Pierwsza rzecz, o której pan wspomniał, tak, czyli sam nadmiar bodźców jest fatalny dla rozwoju, dlatego że jakby te części naszego mózgu, które są odpowiedzialne za nasze przetrwanie, zwracają uwagę na każdy bodziec, który jest nagły, nowy, szczególnie jak jest jeszcze głośny, nieprzewidywalny i stawia organizm, wpierw mózg, a później organizm w stan gotowości do walki lub ucieczki. I jednocześnie te najbardziej prymitywne części naszego mózgu, odpowiedzialne właśnie za nasze przetrwanie, są, no jakby, jak gdyby to powiedzieć, one żyją w przeszłości. One nie są przystosowane do współczesnych czasów, co oznacza, że nie odróżniają tego, co się dzieje na ekranie od rzeczywistości. W związku z czym coś, co, no jak pomyślimy racjonalnie, nie jest żadnym zagrożeniem, bo to są szybko zmieniające się obrazy, to są szybko zmieniające się dźwięki, co chwilę jakieś nowe wydarzenia na samym ekranie, to nie jest zagrażające racjonalnie rzecz biorąc, prawda? Natomiast dla mózgu to jest takie zagrożenie, jakby co chwila wyskakiwał na nas tygrys zza krzaka, tak? I trzeba uciekać, trzeba się ratować. I teraz sobie jeszcze wyobraźmy te najbardziej popularne rzeczy wśród nie tylko dzieci i młodzieży, ale wśród dorosłych, czyli chociażby TikTok, rolki. To jest przebodźcowienie niesamowite. To jest zmiana kompletna tematu i tego, co widzimy i tego, co słyszymy, co kilkanaście sekund. No, jak rolka ma minutę, to już jest strasznie długa forma, prawda? A jednocześnie badania nad tym, jak ludzie, zwłaszcza małe osoby, takie jak właśnie jak dzieci i nastolatki, korzystają z rolek, to bardzo szybko przewijają. To znaczy szybko decydują, czasami w ułamku sekundy, że to nie jest ciekawe, to nie jest nudne, to nie, mnie nie wciągnie. I bardzo szybko przechodzą dalej. I rezultat jest taki, że mózg zostaje zalany ostrzeżeniami o tym, że grozi nam niebezpieczeństwo, choć na poziomie odczuwalnym, tak, subiektywnej oceny, to jest interesujące, przyjemne, tak? Co chwila coś nowego się dzieje, jest napływ adrenaliny, jest przyciąganie uwagi do coraz to nowych rzeczy, które się dzieją na ekranie i na poziomie subiektywnym to jest intrygujące. na poziomie tego jakby chemii mózgu, tego co się dzieje w mózgu, to jest po prostu nieustanny tryb absolutnego zagrożenia. Więc gdyby najbardziej prymitywne części naszego mózgu mogły mówić, tak, to by mówiły: uciekaj, natychmiast zerwij kontakt z tym wszystkim, to jest straszne, to jest zagrażające.
1: To czy w takim razie możemy mówić o uzależnieniu od internetu ogólnie, czy raczej uzależniają jakieś konkretne aktywności, właśnie TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, gry, pornografia, kontakty społecznościowe i tak dalej, i tak dalej?
2: Znaczy, mówienie o uzależnieniu od internetu ogólnie to nie za bardzo. Jednak to są konkretne rzeczy, które nas uzależniają.
1: Czyli jakiś content bardzo konkretny albo pewna sfera, tak?
2: No tak. Te, które przemawiają do przede wszystkim te, które przemawiają do prymitywnych części naszego mózgu i sugerują, że oglądanie tego czy korzystanie z tego jest kluczowe dla naszego przetrwania. To jest przykład pornografii chociażby, mhm. Tak? Seks na ekranie, jak mówiłam, te prymitywne części naszego mózgu nie odróżniają tego, co się dzieje na ekranie od rzeczywistości, no to pornografia internetowa jest dla nich tak samo realną szansą przedłużenia gatunku, jak prawdziwa obecność realnej osoby. Bo jednak założeniem biologicznym seksu ma być przedłużenie gatunku, ma być potomstwo, prawda? Mają być dzieci, więc po prostu te rzeczy, które są postrzegane jako służące naszemu przetrwaniu, mają potencjał uzależniający te rzeczy, które się dzieją na ekranie. I to są na przykład właśnie zwycięstwa w grach, czy w ogóle rywalizacja w grach online. To jest właśnie pornografia, to są tego typu rzeczy.
1: Ale wie pani, mnie ciekawi to, co internet, czy szerzej konkretne treści, czy zasoby tego internetu dają dziecku, czego czasami ono nie dostaje w domu, w szkole, czy w grupie rówieśniczej.
2: To jest jeszcze bardziej skomplikowane przez zjawisko, które się pojawia. Znaczy pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa to jest taka, że to, co jest na ekranie, czy generalnie sam smartfon jest skonstruowany w ten sposób, żeby było łatwo po niego sięgać. On jest praktycznie cały czas pod ręką. Kiedy się patrzy na nastolatków, to oni często nawet chodzą ze smartfonem w ręku, nie mają nawet kieszeni, do której mogliby to schować. On jest cały czas w ręku i to oznacza, że on jest dużą atrakcją dla przykrej, znaczy alternatywą dla przykrej rzeczywistości. Przykład, kiedy się nudzimy, to, że tak powiem, boomersko powiem, w dawnych czasach sprzed jeszcze smartfonów, kiedy człowiek się nudził, to miał taki impuls, no nudno mi, coś by było warto zrobić i zaczynała mu pracować głowa, zaczynał sobie myśleć, no a co by tutaj zrobić, kreatywność była pobudzana i coś tam wymyślał po jakimś czasie. Wymagało to pewnego wysiłku, to wymagało właśnie uruchomienia mózgu, uruchomienia myślenia, wyobraźni i tak dalej. A w tej chwili, jak ktoś ma cały czas smartfon pod ręką z zainstalowanymi aplikacjami typu właśnie media społecznościowe i tak dalej, to czuje ukłucie nudy i właściwie się nie zastanawia, co by można było zrobić, tylko automatycznie sięga po smartfon, bo on jest pod ręką, bo te atrakcje różne, coś na pewno ciekawego za chwilę się wydarzy, jest nawet nie na wyciągnięcie ręki, tylko już w ręce. Więc dlatego to, co się dzieje online, świat wirtualny, może być ogromną konkurencją dla rzeczywistości, bo to jest po prostu super ułatwienie i dla dziecka, dla nastolatka, w sumie dla dorosłego też, prawda? Błyskawiczne pozbycie się problemu pod tytułem: ojeju, tak nie wiem, co zrobić, nudno mi.
0: Już mam rozrywkę.
1: A czy jest jakaś konkretna granica, czyli taki sygnał, czerwona lampka, która się powinna zapalić, przynajmniej rodzicom, kiedy to zwykłe zainteresowanie telefonem zaczyna przeradzać się w prawdziwy problem, taki, który wymaga interwencji rodzicielskiej?
0: Jest to trudno dać gotową receptę, między innymi dlatego, że dzieci są bardzo różne i mają, zresztą generalnie ludzie mają różny próg uzależnienia chociażby. Czyli będzie nawet jak się patrzy na takie klasyczne uzależnienia, jak uzależnienia od narkotyków, to będziemy mieć osoby, które zapaliły raz trawkę, drugi raz trawkę i tak naprawdę to już mają uzależnienie psychiczne prawie natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że są obciążone na przykład genetycznie skłonnością do uzależnienia. A będą osoby, które będą chociażby właśnie zażywały jakiś narkotyk, czy tam popalały trawkę od czasu do czasu i się u nich to uzależnienie nie rozwinie. Więc podobnie będzie z uzależnieniami od rzeczy cyfrowych, że niektóre osoby są bardzo podatne. Znaczy i w tym momencie może być tak, że nawet nie ma dużo tego korzystania na przykład z tam TikToka czy grania w jakieś gry online, ale że to uzależnienie pojawia się bardzo szybko. A będą osoby, które będą co jakiś czas sobie na przykład grały właśnie, czy oglądały jakieś filmiki i jakoś nic specjalnie nie będzie się działo. Mają jakby wyższy próg tolerancji. I na ile to jest przewidywalne? No w gruncie rzeczy nie. Pamiętam, kto to był? Czy to była psychiatra Anna Lempke, czy jeszcze ktoś inny? W każdym razie jakiś psychiatra, który zajmował się też uzależnieniami, mówi na pytanie, skąd wiedzieć, czy ja się mogę od czegoś łatwo uzależnić, czy nie, to jego odpowiedź była taka, po prostu nie próbuj.
1: Bardzo dobre, tak.
0: Po prostu nie da się uzależnić od czegoś, od czego się nie zna, czego się nie zażyło. I konkluzja była taka, że jest naprawdę trudno przewidzieć, u kogo się pojawi uzależnienie, u kogo nie. Aczkolwiek i potem z drugiej strony, jak się patrzy po rzeczach, które się dzieją pod wpływem uzależnienia z ludźmi, no to jednak są pewne sygnały, które pokazują, że granica została zdecydowanie przekroczona. I takim chyba najbardziej alarmującym objawem tego, że już jest uzależnienie, to jest utrata radości z życia generalnie. To znaczy mamy na przykład dziecko, które robiło różne rzeczy, tam nie wiem, malowało, lubiło sobie pojeździć na rowerze, lubiło nawet czasami może jakieś komiksy poprzeglądać, bajeczki czytać, miało jakichś znajomych, koleżanki, kolegów i tak dalej, jakieś tam zainteresowania i widzimy, jak jego cały świat robi się zupełnie pusty, poza jakąś jedną rzeczą, czyli na przykład właśnie przyklejeniem totalnym do TikToka, który staje się całym światem, jedyną rzeczą, która go naprawdę interesuje, wciąga, od której nie może się oderwać, a jednocześnie widać, że to nie jest prawdziwa radość, to nie jest absolutna fascynacja, jakie tam wspaniałe są te filmiki, które sobie oglądam, tylko że bardziej to jest na przykład właśnie oglądanie tych filmików, ale patrzymy na człowieka i widzimy, jakby był apatyczny, jakby był dosyć pusty i że te filmiki są zapełnieniem pewnej pustki. I bardziej widzimy, że jak tego zaczyna brakować, na przykład moment, w którym, nie wiem, rozładował się smartfon i nie ma jak go doładować, pojawia się cisza, pojawia się niemożność zrobienia czegokolwiek i nam człowiek zaczyna wpadać w histerię, tak, i zachowywać się no właśnie, jak osoba, jak narkoman, który został odcięty od narkotyku, czy alkoholik na głodzie alkoholowym. No to jest ewidentny jakby przykład, gdzie możemy mówić tak, to już mowa o uzależnieniu. Utrata radości życia, utrata zainteresowań, skoncentrowanie na tej jednej rzeczy i generalnie utrata nawet cieszenia się nawet tą jedną rzeczą.
1: Wrócimy do tego wątku po krótkiej przerwie. Teraz chwila na piosenkę, a przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak wyrywać dziecko z śwideł internetu i mediów społecznościowych. Bogna Białecka jest Państwa i moim gościem, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus to przestrzeń dla Państwa. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami. Tam również link do książki. Wracamy po piosence.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak wyrwać dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Tego wieczora Państwa i moim gościem, naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Na Facebooku też zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami. To miejsce, gdzie od parunastu lat macie Państwo forum wymiany myśli dla świetlików podczas trwania programu. Czy takie rozdrażnienie, o którym Pani mówiła, to już jest chyba nawet jednostka chorobowa FOMO, czyli Fear of the Missing Out, czy takie rozdrażnienie po zabraniu telefonu może być jeszcze normalną reakcją, czy już jest ewidentnie sygnałem alarmowym, który mówi nad tym, rodzicom o tym, że dziecko straciło kontrolę nad korzystaniem z internetu i że zaczyna to wpływać na jego zdrowie psychiczne i ogólnie na zachowanie?
2: To znaczy, musimy zadać sobie pytanie, skąd ten fear of missing out się wziął? Znaczy, co jest tego przyczyną? Dlaczego? Bo może być to rzeczywiście kwestia uzależnienia i kwestia takiego chorobliwego, ja muszę być na bieżąco, bo wydaje mi się, że wtedy się coś strasznego stanie, ale może być to jakby problem związany chociażby z relacjami w grupie. Dlatego, że taka może mimo wszystko najłagodniejsza objawa tego FOMO to jest, kiedy to jest, dotyczy szczególnie grup właśnie dzieci gdzieś tam z początku szkoły podstawowej, z pierwszych klas tam do 10 roku życia, chociaż później też, ale takie, że wszyscy oglądają określone rzeczy. Czyli na przykład wszyscy śledzą jakieś trendy na TikToku i moment, w którym jedno dziecko, które gdzieś tam nie jest na bieżąco, wypada z tego, no właśnie z tego bycia na bieżąco, to nagle przychodzi do szkoły i zauważa, że nie ma o czym rozmawiać z kolegami, bo oni już wszyscy są w tym nowym trendzie, który się przegapiło.
1: A trendy zmieniają się szybciej niż myśli.
2: Tak, a no te tak. Trendy na TikToku czasami trwają po parę godzin. Więc to naprawdę czasami jest aż tak szybka zmiana.
1: No tak, za czasów mojej młodości szkolnej, no to rozmawiało się o tym, komu udało się zdobyć gdzieś tam z zagranicy materiały reklamowe o samochodach, albo porównywało się historyjki z gumy do rzucia. I to właściwie było, wyczerpywało sprawę, albo się grało w jakieś gry, które się wymyślało, takie towarzyskie. No w tej chwili to wszystko przychodzi z zewnątrz samo. Można powiedzieć, że się wciska.
2: Natomiast bywa przyczyna tego FOMO bywa o wiele bardziej mroczna. To znaczy zdarzało mi się rozmawiać z dziećmi, z młodymi osobami, które mówiły, muszę być non-stop online i śledzić różne rzeczy. Na przykład w zamkniętych grupach, gdzieś tam na Messengerze czy na Discordzie. Dlatego, że jestem osobą niezbyt lubianą, czy wręcz niepopularną, czy wręcz prześladowaną przez kolegów. I już się jakby człowiek nauczył, że może mu zostać zrobione jakieś głupie zdjęcie, zmontowany jakiś filmik, może z jakiegoś innego jeszcze powodu trafić właśnie na taką grupę, zostać wyśmiany, zostać obgadany i ma świadomość taką, że po prostu musi szybko zareagować. Jak to się pojawia, to gdzieś tam pisze do kogoś znajomego, żeby też zareagował i że po prostu dosyć szybko reagują na to i po to, żeby to się na przykład nie rozprzestrzeniło albo żeby inni widzieli, że ja się jednak bronię. I innymi słowy, to jest lęk nie przed tym, że ominie mnie coś super fajnego, tylko lęk przed tym, że w czasie, kiedy mnie nie ma online, mogę zostać po prostu pogrążony, totalnie zhejtowany i mogę się jutro pojawić w szkole na przykład jako totalne pośmiewisko całej szkoły, bo to się rozeszło.
1: No to już jest patologia ostra. No to trochę mi przypomina treść filmu Sala samobójców.
2: No tak. To jest... taka jest rzeczywistość, nie? Dzieci.
1: Ale to znaczy, to w takiej sytuacji trudno się dziwić, że dziecko czuje się, no można powiedzieć, zaszczute, ciągle spięte i te próby samobójcze, albo wręcz, nie daj Boże, udane próby samobójcze, które się mnożą, coraz jest ich więcej, no to pytanie, czy najczęściej nie mają źródła akurat w tym, w takiej sytuacji, o której pani mówi.
2: Tak też może być. I jednocześnie, to znaczy przykłady, bo nie musi to się kończyć aż tak bardzo tragicznie, ale jednak przykłady, jak takie patologiczne relacje między ludźmi się potęgują. Miałyśmy z Olą, tą współautorką tej naszej książki,
1: tak, pomocy, z panią Aleksandra Gil.
2: Miałyśmy w pewnym liceum. Przyjechałyśmy do liceum, prowadzimy warsztaty, młodzież pracuje w grupach i wypracowuje całkiem sensowne rzeczy, naprawdę takie fajne. No i potem dochodzi do momentu, kiedy oni mają to zaprezentować na forum klasy i nie chcą. Żaden z nich nie chce się odezwać. Dla nas było to takie, ale przecież świetnie pracowaliście i w ogóle. No i nie, to się rozłożyło kompletnie, to znaczy właśnie naprawdę się skończyło na tym, że oni nie przeczytali tego, co wypracowali. Myśmy wzięły te kartki do rąk i przeczytałyśmy, co oni wypracowali. No i później się tajemnica wyjaśniła po prostu, że to jest klasa, w której generalnie dzieciaki się nagrywają nawzajem smartfonami, i natychmiast jak ktoś tam odpowiada, to zostaje to przerobione na jakieś poniżające filmiki wrzucone. I też dorośli nie potrafili sobie z tym za bardzo poradzić, bo na przykład były próby zbierania tych smartfonów, a oni oddawali jeden, a drugi mieli, ten prawdziwy mieli gdzieś tam schowany i właśnie o to chodziło, kto wygra, nie? Tą próbę sił. Więc takie sytuacje, nie mówię, że to jest powszechne, nie? Ale się zdarzają i też jest

0: korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, czy zakaz przynoszenia smartfonów na terenie szkoły, to się okazywało, że dzieciaki to generalnie witają z ulgą. To znaczy, wręcz zgłaszali, bo były na przykład jedna ze szkół w Poznaniu zrobiła ankietę wśród uczniów, co oni sądzą na temat tego, żeby te smartfony były na przykład zamykane w jakichś szafkach, albo że w ogóle, żeby nie były przynoszone do szkoły. I się okazało, że oni byli za. Oni mówili im bardzo dobrze, niech tak będzie, ale pod warunkiem, że to będzie rzeczywiście obejmowało wszystkich, obowiązywało wszystkich. Dlaczego tak się działo? Bo oni mówili, w momencie, kiedy jest zakaz, który jest dla wszystkich absolutnie bez wyjątku, to wreszcie mogę odetchnąć, że nie będę właśnie nagrany, bo nikt nie ma tego smartfona, wszystkie smartfony są schowane, więc będę mieć spokój i jestem za tym, żeby tak było. Zresztą też słynny eksperyment był taki, myśmy to opisały w tej naszej książce też, eksperyment, właśnie nie pamiętam, czy myśmy opisały, przepraszam, eksperyment polegał na tym, że badacze zaprosili młodych, a to były już starsze nastolatki, z pytaniem, słuchaj, jakbyś miał swoje konto na Instagramie zamknąć, ale tak na zawsze, nie? Że teraz na czas eksperymentu zamykasz, a później odwieszasz je za parę miesięcy na przykład, tylko że rzeczywiście likwidujesz i już na zawsze nie będziesz miał tego konta na Instagramie. No i tam młodzież odpowiadała różnie się, generalnie się okazało, że średnio to wychodziło, że za jakieś zaraz ile to było, chyba z $50, to zamkną to konto na zawsze. Jak dostaną $50, to są skłonni zamknąć. Ale potem ich pytano też, a gdyby to było tak, że wszyscy jednocześnie twoi znajomi zamykają konta na Instagramie, to się okazało, że oni byli skłonni zapłacić około $20 za to, żeby cała grupa ich znajomych swoje konta pozamykała. Dlaczego? Bo czuli ogromną presję po prostu. Właśnie z tym byciem non-stop online i reagowaniem na wszystko, co się dzieje online. Innymi słowami się okazuje, że w którymś
1: momencie...
0: Zdają
1: sobie sprawę z tego, że jest ciśnienie po prostu.
0: Tak, że oni sami mają dosyć tego ciśnienia i tego, że właśnie muszą na wszystko reagować i natychmiast najlepiej. Jeden z takich bardziej tragicznych przypadków to była dziewczyna, która opowiadała, jak straciła wszystkie przyjaciółki. To znaczy, w którymś momencie, to też była licealistka, w którymś momencie było tak, że jej tata miał chyba zapaść albo coś takiego. W każdym razie ona jechała z nim do szpitala i jej się rozładował smartfon. I spędziła parę godzin z tym tatem w szpitalu, zanim to się tam wszystko zostało przyjęte i tak dalej. Jak wróciła do domu po paru godzinach, to się okazało, że wszystkie koleżanki ją wywaliły zgodnie z jej grupy, z wszystkich grup, w których były. I potem jak je spotkała w szkole, to mówi, no ale słuchajcie, no przecież z tatą byłam w szpitalu. Na co one... No wiesz, jakby ci umarł, to może byśmy to stwierdziło, że jakoś cię to usprawiedliwia, ale to ciebie nie usprawiedliwia, tak? Powinnaś reagować na to, co piszemy.
1: No tak, to rzeczywiście poruszające, ale ja bym tutaj jeszcze zajrzał do głowy dziecka. Co dzieje się w mózgu takiego dzieciaka, kiedy on dostaje lajka, komentarz, wiadomość do niego przychodzi, albo jakieś kolejne atrakcyjne nagranie. No i co za tym idzie? Czy według pani dzieci mają jakąś, no jeszcze szansę wyjść poza tą swoją biologię, czyli jakąś mieć, albo przynajmniej nauczyć się samokontroli, skoro te aplikacje projektowane są tak, aby właśnie utrzymywać najdłużej naszą uwagę?
0: Na przykład Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatryczne już dłuższy czas temu na podstawie znanych na ten czas badań naukowych mówił nie tylko dotyczących samych czy mediów społecznościowych, czy rzeczy typu właśnie gry i tak dalej, ale też badań nad

0: postrzeganiem rzeczywistości i rzeczy, które są wymyślone przez dzieci, znaczy rzeczy wymyślonych, typu filmy, reklamy i tak dalej, to wyznaczyło pewien próg, kiedy uznali, że mogą sobie dzieci poradzić z zagrożeniami właśnie na zasadzie pewnej samoświadomości, samokontroli. I mówili o 13 roku życia, skończeniu 13 roku życia. I dlaczego w ten sposób? Bo mnóstwo rzeczy się na to składa. To znaczy z jednej strony troszeczkę już zaczyna dojrzewać układ nerwowy, zwłaszcza te części mózgu, które są odpowiedzialne za samokontrolę, już się zaczynają bardziej kształtować. Czyli dla 14-latka pewne rzeczy będą łatwiejsze, jakby powstrzymanie się przed czymś, niż na przykład dla 10-latka. Ze względu na zupełnie inny rozwój mózgu. Ale też z rzeczy, które się dzieją rozwojowo, to gdzieś w tej okolicy stajemy się bardziej, jakby bardziej potrafimy rozpoznać granice między czymś, co jest po prostu opowieścią, czy prawdą, opowieścią, a już manipulacją, reklamą, ukrytą reklamą i tak dalej. I to też jest około 13 roku życia, gdzie idzie bardziej to zróżnicowanie się pojawia. Co tam jest jeszcze? Znaczy nadal nastolatki mają bardzo dużą impulsywność i bynajmniej nie jest jakąś wielką rzadkością, że ktoś robi coś niebezpiecznego, na przykład dlatego, że wydaje mu się to dobrym pomysłem akurat, albo że jest, cała grupa to robi, więc ja też to robię. Ale mimo wszystko jakby nastolatek ma troszeczkę większą kontrolę niż mniejsze dzieci nad tymi rzeczami. Przykład, bo może przykład drastyczny, ale jednak. Na to zwracał jako pierwszy uwagę profesor Jerzy Surma, analizując TikToka, ale rzeczywiście jak się przeanalizuje doniesienia prasowe dotyczące utracenia życia wskutek podjęcia jakiegoś niebezpiecznego dla zdrowia i życia wyzwania z TikToka, to dotyczy dzieci 10-11-letnich głównie. Głównymi ofiarami, o których są doniesienia prasowe, to są właśnie osoby w tym wieku.
1: Nie mają jeszcze wykształconej oceny takiej realnej sytuacji.
0: Tak. Nie mają wykształconej oceny realnej sytuacji. Mają w sobie pragnienie, że ojeju, to ja teraz zaistnieję na TikToku, dlatego że podejmę jakieś niebezpieczne wyzwanie. Bo to jest przecież świetnym sposobem, nie? Żeby wszyscy mnie dostrzegli, żeby algorytmy mnie dostrzegły, żeby mieć mnóstwo wyświetleń i jednocześnie są na tyle już sprawne fizycznie, żeby sobie to zorganizować, takie wyzwanie. Więc jakby na przykład te granice wiekowe na platformach społecznościowych, najczęściej to jest 13 rok życia, czasami 16 czy 18 wręcz, to one się nie wzięły z przypadku, tylko właśnie z pewnej wiedzy na temat rozwoju człowieka. A proszę zobaczyć, że one nie są respektowane, tak?
1: Aha. No niestety nie są.
0: Sześciopięcio nawet latki na tak. TikToku to bynajmniej nie jest rzadkość.
1: No co więcej, rodzice niektórzy zakładają dzieciom takie rzeczy i często również na tym zarabiają po prostu. No,
0: no tak,
1: niemało jest filmów, które możemy zobaczyć na ekranach kin, które pokazują tą patologiczną rzeczywiście sytuację rodzinną, kiedy właściwie ta rodzina nie żyje naprawdę, tylko żyje w internecie. Mhm. Produkuje jakieś treści, które są wątpliwej jakości, no ale ludzie im wierzą na dodatek i mają z tego grube pieniądze. No. Potem to już pętla się zaciska, no bo trudno z tego wyjść, skoro się na jakimś statusie odpowiednim, wypracowanym przez to taki standard się już uczynił życia, że trudno z tego zrezygnować. Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym w Nocnych Światłach. jak wyrwać dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Bogdan Białecka jest naszym ekspertem, psycholog rodziny i dzieci, autorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Wracamy po piosence.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Rozmawiamy o tym tego wieczora, jak uwolnić dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych. Naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, autorka, współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Link do książki na Facebooku, do strony wydawnictwa Państwo znajdziecie. Tam również miejsce na Państwa komentarze, doświadczenia, refleksje, pytania. Norbert napisał: mam wrażenie, że ostre zakazy, zabieranie lub wysyłanie tylko samego dziecka do psychologa niewiele pomoże. Według mnie tylko terapia rodzinna. Tam wyjdą wszystkie błędy w wychowaniu, brak czasu i niewłaściwe wzorce. Zamiast wyrywać dziecku z rąk laptopa czy telefon, lepiej namówić na grę w klasę, piłkę nożną, siatkę, kolarzy zrobionych z kapsli, grę w noża, państwa i miasta, skakanie na gumce, jazda na rowerze itd., itd. Gdyby do tego dodać ich koleżanki i kolegów, to problem sam odpadnie i będą mieli dużo przyjaciół zamiast rozmów z AI. No panie Norbercie, no to jest powrót, taki sentymentalny powrót do krainy dzieciństwa. Ja też bym chętnie widział taką rzeczywistość, tylko to Senebrati, to może u Amiszów by było możliwe.
2: Znaczy, jest tak. Rzeczywiście tym, co zmienia rzeczywistość dzieci, to jest środowisko. To znaczy, to jest to, że no teraz, znaczy dobra, zaczniemy od tego. Mamy dziecko, które zostało pozbawione smartfona na przykład, czy nawet samo stwierdziło, nie chce tego. I problem, który ma całe praktycznie pokolenie alfa, czyli dzieci urodzonych po 2010 roku, to jest to, że praktycznie nie mają się z kim bawić. Czyli się pojawi jedno dziecko, które nie chce mieć TikToka, nie chce mieć smartfona, wychodzi na podwórko, a tam nie ma nikogo.
1: No dokładnie.
2: Dlatego, że pokolenie Z jeszcze wychodziło z smartfonami na podwórko i na przykład jeden grał, a reszta mu zaglądała przez ramię albo sobie wysyłali jakieś memy, a pokolenie alfa już nawet nie wychodzi na podwórko, bo po co? Nie?
1: No,
2: bo po co
1: tak.
2: W ogóle tracić
1: dokładnie
2: czas,
1: tak.
2: Po co mrówki, jakieś tam komary, kleszcze, ble, fuj.
1: Obrazem z mojego dzieciństwa to było podwórko pełne dzieci, gdzie oprócz dzieciaków stały może 3-4 samochody. W tej chwili samochody na podwórku się nie mieszczą, a dzieci nie ma w ogóle.
2: Tak, znaczy dzieci są, tylko że dzieci są, wychodzą z domu rano, są zawożone do szkoły, tak, nie ma tych zabaw podwórkowych. Natomiast tam, gdzie się udaje w jakiś sposób całe środowisko zmienić, no to oni w sposób absolutnie naturalny wracają chociażby do zabaw. Tutaj przykłady. Ja nie wiem, jak idzie w tej chwili wdrożenie zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych, bo jeszcze czekam do końca września, żeby zobaczyć, jak pierwsze bóle cokolwiek, co dały. Natomiast też na przykład szkoły, które już wcześniej wprowadziły egzekwowany zakaz korzystania ze smartfonów, i powiem szczerze, te, które miały pełen sukces, to były te, które po prostu wyposażyły dzieci w sejfiki, tak, w te małe szafeczki na smartfony, do których dzieci odkładały smartfony wchodząc do szkoły i że tak powiem, odbierały wychodząc, dlatego że najlepszy sposób to jest jednak fizyczne ograniczenie dostępności pewnych rzeczy, no to tam w sposób absolutnie spontaniczny się pojawiały gry, które wydawałoby się już są dawno zapomniane, nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale i dzieciaki zaczynały wymyślać różne rzeczy do robienia podczas przerw chociażby. I podobnie wygląda w momencie, kiedy się tworzy jakieś środowiska, miejsca, gdzie po prostu jest jakaś higiena cyfrowa. Się okazuje, że dzieciaki, które poszły na jakieś zajęcia dodatkowe, na których jest rzeczywiście egzekwowany zakaz korzystania ze smartfonów na tych zajęciach, to też o wiele bardziej się angażują, łatwiej im wchodzić w relacje z innymi, tak, też się bardziej bawią ze sobą, czyli pewne rzeczy naturalnie wracają, ale warunek dla nich jest taki, że jest jakieś środowisko, w którym tych smartfonów nie ma. Są jakieś okoliczności, są jakieś zajęcia, na których tego nie ma. Nie ma w szkole. Są okresy w domu bez urządzeń elektronicznych. I najlepsze efekty daje sytuacja, w której jest współpraca po prostu. Jest podobne podejście szkoły, świetlicy, jakichś zajęć dodatkowych. W domu ludzie są też, rodzina jest świadoma tego, że to nie jest znęcanie się nad dzieckiem, tak, że nie jest non-stop online, tylko że to jest kwestia zadbania o zdrowie, że tam na przykład jak dziecko idzie do babci, to babcia też wie, że nie powinno wisieć cały czas na smartfonie. Czyli taka współpraca między różnymi dorosłymi, którzy są przejęci losem swoich dzieci i wychowanków i tworzą miejsca, gdzie można być na nowo dzieckiem, a nie być tą osobą rozedrganą, pogrążoną w świecie online.
1: Czy pani zdaniem...
2: z drugiej strony jeszcze powiem, zjawisko, które pojawia się na świecie dotyczące młodych, dorosłych, starszych nastolatków, to są kluby ludytów. Od mity tego luda, który zabawa. Nie wiadomo do końca, czy był prawdziwy, czy nie, ale który miał być osobą niszczącą maszyny te
1: ludos
2: dziewiarskie.
1: Z filmu Legenda, tak?
2: Nie wiem, ja to znam generalnie jako legendę, że on tam niszczył te maszyny, bo które dziewiarskie, krawieckie, na zasadzie, że to nam odbierze pracę i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego, czy ta postać jest historyczna, czy też nie, no to zaczęły młode osoby tworzyć kluby ludytów, czyli spotykają się na takich... no właśnie vintage rzeczach, takich jak na przykład, że wspólnie będą czytać książki albo będą siedzieć i rozmawiać, szydełkując, tak? I okazuje się, że to jest całkiem popularne właśnie czy w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Holandii słyszałam też takie kluby ludytów. Ciekawa w ogóle jest też strona klubu ludytów, bo oni mają to, które jest absolutnie prymitywna. To jest strona bez żadnych bajerów, tam jest tylko informacja, jakby jak można się do tego dołączyć, ale jest zaprojektowana w ten sposób, żeby zniechęcać do korzystania, więc też takie, że bądźmy online, offline, a nie online. I ten odruch, żeby sięgać na nowo po rzeczy offline, też jest bardzo, bardzo korzystny. Tak on dotyczy pokolenia raczej właśnie Z czy millennialsów, a alfy, no nie wiem jak z nimi będzie, nie? Z ludźmi wychowywanymi od urodzenia ze smartfonem w dłoni.
1: Mam rzecz, wydaje mi się, taką na myśli bardzo istotną, bo mówi pani o takim skorelowanym działaniu szkoły, rodziców i tak dalej, ale czy pani zdaniem rodzice orientują się, na jakim etapie rodzice orientują się, że dziecko ma problem? Czy na takim, kiedy rzeczywiście jest jakaś szansa na to, że ten problem zostanie rozwiązany w miarę bezboleśnie, czy po prostu to się dzieje ewidentnie en masse za późno?
2: MS za późno. Znaczy o tym mówią akurat psychoterapeuci, znajomi, że moment, w którym rodzina trafia do nich, to jest moment, w którym dziecko dostaje na przykład kompletnego szału w momencie, kiedy mu się próbuje wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia. Nie, że rodzice zabierają mu smartfon, tylko że wyłączają sieć o godzinie 22, czy nawet o godzinie 24, tak? I dziecko po prostu przychodzi i wpada w szał i rozwala meble. No i to jest taki moment, kiedy o, rzeczywiście, chyba coś jest nie tak, nie? Co jest przykre, bo zupełnie wcześniej mogą się dziać już rzeczy, które wymagają no, troski, zatroskania się, zaopiekowania dzieckiem, pomocy. No jest jedna z rzeczy, które się mogą dziać. To są też treści, z którymi dzieci mogą mieć do czynienia online. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o pornografii, ale też o sytuacjach, kiedy no właśnie, młode dziewczyny, czy nawet dziewczynki, zaczynają być wciągane w relacje niewłaściwe z osobami dorosłymi. I przykład taki, że tak powiem, z życia wzięty. Mama, która w którymś momencie się zorientowała, że jej 11-letnia córka wysyła za pieniądze zdjęcia swoich stóp komuś tam. Dziewczynka jakby nie wiedziała, w czym jest problem. Natomiast no, mama jakby od razu rozpoznała, że to jest parafilia i że to jest no, de facto wykorzystanie seksualne jej córki i że co gorsza jakby osoba, z którą ona koresponduje i wysyła te zdjęcia, też doskonale wie, gdzie ona mieszka, tak, do jakiej szkoły chodzi, bo to wszystko wyszło przy okazji. I przy czym tutaj akurat było tak, że mama się dosyć zorientowała w takim momencie, że później już można było zaingerować bez jakiejś gigantycznej szkody psychicznej dla córki, ale to bardzo często idzie od jakichś zdjęć tego typu aż do molestowania seksualnego czy wykorzystania seksualnego i szantażu, tak? No więc to też jest jakby kolejny obszar, który może spotkać nasze dziecko. Nie musi, ale może.
1: No, co w takim razie powinno zaniepokoić rodziców? Czy oprócz tego, co pani powiedziała ewidentnie, czyli ta utrata radości życia, zmiana nawyków, czy zrezygnowanie z dotychczasowych aktywności, czy na przykład ukrywanie telefonu, kasowanie historii, albo zakładanie dodatkowych kont, czy coś takiego powinno rodziców zaniepokoić? Albo, no jeszcze jedna rzecz, no bo dzieci lubią mieć swoje tajemnice. Jak odróżnić jeszcze taką nastoletnią czy dziecięcą w ogóle potrzebę nieuświadomioną jeszcze prywatności, ale właśnie takiej posiadania swojej tajemnicy od ukrywania czegoś, co może być dla dziecka niebezpieczne, kompromitujące lub jeszcze coś takiego, co do której rzeczy ona po prostu nie wie, co to jest, ale to jest jej, a tymczasem, jak pani mówiła, jest po prostu wykorzystywane wręcz seksualnie.
2: W gruncie rzeczy to, znaczy nie, trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tak naprawdę to powinno być tak, że dziecko z nami też chce rozmawiać o tym, co się dzieje online i powinno mieć poczucie, że z problemami może przyjść do rodziców i o tym opowiedzieć, albo przynajmniej, że może komuś opowiedzieć o tych problemach. Bo jeżeli my w ogóle nie rozmawiamy z dzieckiem na przykład o tym, że słuchaj, internet jest takim miejscem, nie, bardzo mi się spodobało coś, co kiedyś usłyszałam, kto to był? To była terapeutka chyba. Mówiła, że przy okazji chodzenia po mieście jej synek zaczął zwracać uwagę na jakieś takie graffiti z wulgarnymi słowami. Miał wtedy 6 lat, właśnie się uczył czytać i właśnie był taki zszokowany, że mama, tam brzydkie słowa są i w ogóle. I mama mu wytłumaczyła, no bo wiesz, no są chuligani i są osoby, które wypisują takie rzeczy, to nie powinni takich rzeczy robić, no ale się zdarza. I później wykorzystała ten wątek, żeby porozmawiać z synem też o tym, że słuchaj, w internecie też bywają tacy chuligani, którzy się zachowują źle i którzy też na przykład wypisują różne wulgarne słowa, brzydkie słowa i którym też jest jakby to, nawet jak odkryją, że jesteś jeszcze dzieckiem, to i tak będą to robić. Czy będą wręcz zadowoleni, że tutaj właśnie dziecko takie brzydkie słowa czyta, bo to są chuligani. Internet też jest miejscem, gdzie są chuligani i wandale. Nie? Więc i taki był wstęp tej rozmowy z synkiem 6-letnim i też potem było uczulenie, że słuchaj, jak cię cokolwiek zobaczysz, co będzie ciebie niepokoiło, to przyjdź, to wtedy się zastanowimy, co z tym zrobić. Tylko że to było budowane od samego początku. No jeżeli takiej prewencji nie ma, nie, no to później możemy się obudzić z ręką w nocniku, że tak powiem.
1: Krótką przerwę robimy, proszę Państwa. Półmetek nocnych świateł minął, północ mamy za sobą, zrywamy kartkę z kalendarza, wracamy do Państwa za moment po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Tego wieczora zastanawiamy się nad tym, jak wyrwać, uwolnić dziecko z świateł internetowych i z mediów społecznościowych. Bogna Białecka, Państwa i mój gość, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Na Facebooku też miejsce dla Państwa pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam komentarze mile widziane. Jeśli ktoś chce współtworzyć program, to tam zapraszam. A teraz chwila na muzykę i za moment będziemy z Państwem ponownie dalszy ciąg wątków tutaj ciągnąć.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy środę, 16 września. Nocne światła od ponad godziny trwają. Za niespełna godzinę będziemy się żegnać. Druga część programu przed nami, ale zagadnienie to samo. Od 23 dyskutujemy tego wieczora o tym, jak uwolnić dziecko z śwideł internetu i mediów społecznościowych, a pomaga nam przyjrzeć się tej sferze, no, niebezpiecznej, co by nie mówić, nazywając rzecz po imieniu. Państwa i mój gość, naszym ekspertem jest Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii i współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców. Link do strony wydawnictwa znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam również do dzielenia się swoimi refleksjami i czytam, co napisał Jan Konrad. Otóż myśl taka. Przede wszystkim jak najpóźniej dać dziecku dostęp do elektroniki i dać jemu cieszyć się dzieciństwem. No, myśl zasadna, bym powiedział, i pewne przepisy idą w tym kierunku, ale jeszcze patrzę na to, co napisał Łukasz. Razem z kolegami, pisze autor, wpadłem w silne uzależnienie od gier komputerowych, które wynikało przede wszystkim z trudności podłoża psychologicznego. Wyjście z tego schematu własnymi siłami było niezwykle trudne. Przełomem i jedyną skuteczną drogą okazała się odpowiednio dobrana psychoterapia. To ona dała narzędzia do przepracowania przyczyn problemu i powrotu do równowagi. Bardzo, bardzo ważną rzecz pan Łukasz napisał, bo to od razu indukuje mi taką myśl, którą tutaj chciałbym pani postawić jako pytanie. Jak odkryć, co stoi za nadmiernym korzystaniem z internetu? Czyli jak zdiagnozować na przykład problemy w grupie rówieśniczej, albo poczucie samotności, albo lęk, albo depresję, albo niską samoocenę, bądź zaburzone poczucie własnej wartości, albo właśnie szeroko pojęte problemy w grupie, no nie powiem na podwórku, bo już mówiliśmy o tym, że to jest właśnie abstrakcja w tej chwili, ale szkoła czy inna grupa, na przykład sportowa, czy jakaśkolwiek inna. Jak można zdiagnozować, krótko mówiąc, zanim zacznie się walczyć z przywiązaniem do telefonu, czy szerzej internetu, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to znaczy odetniemy internet, a dziecko się zajmie czymś innym, równie destruktywnym, bo problem nie został rozwiązany.
2: Ja przepraszam, ale ja zacznę od totalnego odwrócenia tego, co pan powiedział. To znaczy, doktor dziecięcy, doktor Victoria Dunkley zidentyfikowała i zdefiniowała coś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Mianowicie, jako psychiatra z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, zaczęła zauważać, że trafia do niej coraz więcej dzieci, gdzie no, do psychiatry jednak dziecięcego to jest ostatnia instancja, nie? Próbujemy, zastanawiamy się, co mogło być problemem, stwierdzamy, no jednak tutaj właśnie ma cechy tam ADHD, autyzmu, tego typu rzeczy, no i trafia dziecko do psychiatry. I ona zauważyła, że sporo z tych dzieci mające pewne cechy właśnie charakterystyczne dla różnego typu zaburzeń, kiedy się robi porządną diagnozę, to wychodzi na to, że one powinny być zdrowe, a nie są. Ale jednocześnie te dzieci trafiające do niej miały wspólną cechę, problem w odłożeniu nawet na chwilę jakiegoś urządzenia typu tablet czy smartfon, z którym przychodziły do niej do gabinetu. I zaczęła przyglądać się temu bardziej dokładnie i stwierdziła, no a co jeżeli to, co obserwujemy, co wygląda na przykład na ADHD, tak naprawdę nie jest ADHD, tylko jest skutkiem tego, że dziecko od małego po wiele godzin dziennie siedzi online właśnie na tym smartfonie, ogląda filmiki, gra w jakieś gierki i tak dalej. I to na tyle zaburzyło rozwój jego mózgu, że obserwujemy, co obserwujemy. Wypracowała protokół detoksu cyfrowego, takiego 4-tygodniowego postu od ekranów, całkowitego postu od ekranów, gdzie jedynym ewentualnym kontaktem było, że raz w tygodniu może sobie obejrzeć jakiś na dużym ekranie oddalonym od wzroku jakąś spokojną bajeczkę, ale taką spokojną, nie z gatunku tych nowych, gdzie wszystko się zmienia co 2 sekundy, tylko właśnie jakąś taką spokojną. I co się okazało? Że w momencie, kiedy taki detoks cyfrowy został rzeczywiście skutecznie przeprowadzony, to w 80% mijały objawy. Czyli dziecko, które przyszło już z podejrzeniem, że ma ADHD na przykład, po 4 tygodniach detoksu cyfrowego znikały objawy ADHD, co by się nie wydarzyło, gdyby to rzeczywiście było prawdziwe ADHD. I stąd zespół stresu elektronicznego. Czyli naprawdę możemy spokojnie wnioskować, że jeżeli nasze dziecko zaczyna mieć różne problemy, wykazywać różne cechy rzeczywiście zaburzeń, a jednocześnie mamy świadomość, że z jakichś względów ono od małego miało prawie nieograniczony czy bardzo duży kontakt z ekranami, no to jednak zaczynanie od zrobienia mu detoksu cyfrowego to jest podstawa, a później sprawdzenie, bo może to rzeczywiście jest zależność w drugą stronę. Czyli że jest jakiś problem, który spowodował, że dziecko zaczęło sięgać po te rzeczy online w taki nadmierny sposób, prawda? Więc zawsze jest takie właściwe podejście to jest patrzenie, co było najpierw. Czy najpierw było to przyklejenie do ekranu, na które myśmy przyzwolili, czy na przykład ze względu na to, że sami byliśmy jako rodzice zbyt zmęczeni, czy że nie widzieliśmy tego problemu, nie wiedzieliśmy, że to może być problemem. Czy wpierw się pojawiły jakieś objawy, a dopiero później sięganie po na przykład media społecznościowe czy gry jako sposób na poradzenie sobie z problemem, który już był wcześniej?
1: No dobrze, to ja w takim razie pójdę za ciosem wtedy w tę stronę rodzic kontra smartfon. To znaczy, czy sprawdzimy, czy według pani zakazy działają, bo mam parę myśli wobec takiej hipotetycznej sytuacji, no bo musimy już przejść do tego, jak właśnie reagować. Tutaj pani mówi, że został pewien zespół zdiagnozowany stresu elektronicznego, ale rodzic niekoniecznie musi o tym wiedzieć. No bo...
2: Bo wiedza na ten temat jest niewielka.
1: Niestety
2: też wśród, że tak powiem, profesjonalistów. To nie jest jeszcze wiedza powszechna.
1: No właśnie. Co według pani robi większość rodziców, kiedy odkrywa, że dziecko jednak spędza w tym telefonie zdecydowanie za dużo czasu? I tutaj od razu pójdę trochę za ciosem wobec tego wpisu Jana Konrada. Czy zabranie telefonu jest według pani skuteczną metodą? Czy może na przykład właśnie taki całkowity zakaz może przynieść odwrotny skutek? No bo przed chwilą mówiła pani o detoksie z małym wyjątkiem. No, dziecko może mieć naturę buntowniczą, więc z kolei co za tym idzie? Jak na przykład reagować na krzyk, płacz, trzaskanie drzwiami, demolowanie mebli, o którym pani mówiła i słowa wszyscy mogą, ale nie ja, nienawidzę was i w ogóle. No krótko mówię, czy rodzic w ogóle powinien kontrolować telefon dziecka? Ktoś zapyta. No bo mamy przecież daleko posuniętą prywatność i dziecko trzeba szanować jako osobę dorosłą. Bo jak powiedział Korczak, dziecko to taki sam człowiek, tylko trochę mniejszy.
2: Znaczy, czy rodzic może, znaczy rodzic musi kontrolować w jakiś sposób, mieć kontrolę nad tym, co się dzieje nad telefonem dziecka. Dlatego, że dziecko może być fizycznie, że tak powiem, dostać ten telefon w prezencie, czy nawet nie, co bardziej przedsiębiorczy, sobie zarobić na ten telefon. Natomiast no, sam telefon bez dostępu do sieci to no, mało jest wart, tak? A tutaj już się zaczyna problem odpowiedzialności karnej. To znaczy tego, że dziecko, osoba niepełnoletnia nie jest właścicielem dostępu do sieci, tak? Nie jest, nie może mieć, znaczy jeżeli jest tam karta telefoniczna, to ona jest własnością jego rodziców. I to się przekłada chociażby na odpowiedzialność prawną. Czyli jeżeli osoba nieletnia na przykład nagra w koleżankę, która tam siusia, tak, i jej widać części intymne, to jakby osobą odpowiedzialną za to, że się pojawiły tego treści na telefonie swojego dziecka jest rodzic.
1: No to gruba historia.
2: Tak czy inaczej, rodzic ma obowiązek wiedzieć, co się dzieje, co dziecko robi za pomocą telefonu.
1: No to teraz pytanie. Jak nikły procent rodziców o tym wie, oprócz osób, które pracują w branży prawniczej, psychologów, tak jak pani zajmujących się właśnie taką sferą, czy specjalistów od cyberprzestrzeni?
2: Znaczy, jest tak, że szkoły na przykład organizują czasami spotkania z policją, która uświadamia rodziców co do takich zagrożeń, i to powinno być też powszechną praktyką, nie? Uświadamianie rodziców, że no musicie jednak wiedzieć, co się dzieje na telefonie dziecka, czy co, w jaki sposób korzysta i co za pomocą tego robi. Inna sprawa to jest w jaki sposób rozmawiać o tym z dzieckiem. I co w ogóle można z tym zrobić, żeby dziecko zrozumiało, że to nie jest obsesyjna chęć kontroli wszystkiego i naruszania prywatności, tylko to jest kwestia jego bezpieczeństwa. Więc tutaj też jest mimo wszystko potrzebna, uważam, edukacja rodziców, to znaczy, żeby rodzice, zdając sobie sprawę z różnych zagrożeń, potrafili o tym porozmawiać z dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku. No bo przykład to był chociażby z tymi chuliganami czy wandalami, których widać w mieście, którzy niszczą różne rzeczy i tam piszą brzydkie wyrazy. No to tak będziemy rozmawiać o kwestii bezpieczeństwa i tego, z kim może się dziecko kontaktować w sieci, właśnie z małym dzieckiem. Ale my to musimy zrobić, zanim ono napotka na tego typu treści, czyli musimy uprzedzać pewne zagrożenia i jednocześnie rozmawiając w sposób delikatny i właśnie po to, żeby dziecko chciało w momencie, kiedy natrafi na coś, co jest dla niego groźne czy szokujące, żeby chciało z nami o tym porozmawiać.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że generalną zasadą, jaką pani proponuje, jaką rodzice powinni wprowadzić w życie, no to uprzedzić to, z czym dziecko może się spotkać w sieci?
2: Tak, przy czym w sposób naprawdę nieprzestrzelony i delikatny, dostosowany do wieku. Bo mi się tutaj znowu przykład przypomina koleżanka, która jest lekarzem i jak syn jej zadał pytanie, a skąd się biorą dzieci, tak, w wieku 5 lat, to ona mu opisała wszystko dokładnie, łącznie z procedurą cesarki, więc czyli innymi słowy, no tak, przestrzeliła po prostu.
1: Hardcore,
2: było prosto pytanie, a tutaj za skomplikowana medyczna odpowiedź. No i tutaj, znaczy o tym, tego sobie nie wytłumaczymy, jak rozmawiać na poszczególnych etapach życia dziecka o tych problemach, no bo to by trzeba było zrobić taki parugodzinny wykład, tak? Ale warto się tym zainteresować po prostu.
1: No ale wie pani co, jedna rzecz mnie tutaj frapuje, bo co dziecko wynosi z domu? Wynosi to, co zaobserwuje, więc czy możemy wymagać od dziecka odłożenia telefonu, jeżeli sami ciągle jesteśmy wpatrzeni w ekran? No bo przecież takie modelowanie zachowania przez rodziców wpływa na dzieci. No przecież
2: oczywiście,
1: jeżeli
2: tak,
1: dziecko widzi, że podczas wspólnego obiadu mama i tata sięgają po telefony i coś tam w nim robią i za chwilę znowu jedzą zupę, no to nic dziwnego, że dziecko uważa, że to jest po prostu norma.
2: Tak, więc to też jest bardzo ważne.
1: Problemem nie jest dziecko uzależnione od telefonu, tylko cała rodzina żyjąca w telefonach. Tak, po prostu.
2: Przy czym jednocześnie my jako dorośli często korzystamy z telefonu w kompletnie inny sposób niż dzieci. Znaczy nie, jest tak. Są domy, w których rzeczywiście, ojejku, przykład, rozmowa z 7-latkami. Słuchajcie, czy zdarzyło wam się kiedyś zobaczyć kogoś, kto tak macie wrażenie, że przymarzł do ekranu, że patrzy w ten ekran i cokolwiek się dzieje dookoła, to tylko tak odpowiada, byle co, ale tak naprawdę jest cały pochłonięty, przemarznięty, nie? No i tutaj dzieci mówią, tak, moja mama na Vinted albo na Instagramie i tak dalej. Czyli rzeczywiście, no, jak my sami mamy objawy uzależnienia albo lekkiego uzależnienia, albo przyklejenia do ekranu, no to nie ma się co dziwić, że nasze dzieci będą nas naśladowały. Natomiast druga rzecz jest taka, że my dorośli często korzystamy w sposób celowy i nierozrywkowy. Czyli na przykład mama stuka w ekranik, dlatego że płaci właśnie rachunki. Tak, że odpowiada na wiadomość od pani wychowawczyni, że wysyła jakiegoś maila związanego z pracą i tak dalej. Tylko że dla dziecka to jest cały czas mama, która cały czas stuka w ten ekranik. I właśnie dlatego warto też dzieciom tłumaczyć, jak nas widzą, co ja robię, nie? Słuchaj, akurat właśnie w tej chwili płacę nasze rachunki za wodę, za telefon, za światło, tak, właśnie kupuję online tobie podręczniki na nowy rok szkolny, czyli warto też te momenty, kiedy my siedzimy przed ekranem, dlatego że pracujemy, czy robimy coś z obowiązków domowych, no to też warto dzieciom tłumaczyć, bo wtedy też w pewien sposób modelujemy, pokazujemy, że to może być też narzędziem, a nie tylko zabijaczem czasu, no, rozrywką, prawda?
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach dyskutujemy o tym, jak uwolnić dziecko z sidła, jakim jest internet i media społecznościowe i w ogóle ta przestrzeń szeroko pojęta. Pani Bogna Białecka jest z nami, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce. Za chwilę będziemy mówić o tym, nie tylko jak reagować, ale jeżeli coś się przegapiło, jak tę kontrolę odzyskać. To jest, mam przekonanie, też wątek dla tych wszystkich rodziców, którzy może po prostu przegapili sytuację, bo jak tutaj pani Bogna mówiła, no jest to najczęściej właśnie takie zjawisko, że wszystko dzieje się za późno. Państwa zapraszam na Facebook, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest miejsce na komentarze, tam mile widziane państwa wpisy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach po raz kolejny przypominam, że dyskutujemy o bardzo ważnej kwestii, jak uwolnić dziecko z sideł, w które wpadło, a które rodzice przeoczyli, czyli internet, media społecznościowe, telefon i wszelkiego rodzaju portale, które absorbują uwagę. Pani Bogna Białecka jest z nami, psycholog rodziny i dzieci, współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce, w podtytule Poradnik dla rodziców. I właściwie ten program jest przede wszystkim dla rodziców, chociaż dla świadomych dzieci pewnie też. No tylko, że przypuszczam, że dzieci, bez względu na to, czy świadome, czy nie, to jednak o tej porze powinny spać, więc jednak naszą uwagę powinni absorbować rodzice. To też dlatego, jak wspomniałem, będziemy teraz poruszać wątki, które wobec utraty kontroli nad tym, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu i z urządzeń, no trzeba przedyskutować, jak po prostu kontrolę odzyskać, bo gdyby na przykład, jak pani uważa, rodzic dzisiaj wieczorem uznał, muszę coś z tym zrobić, to od czego powinien zacząć? Czyli krótko mówiąc, jak stworzyć rozsądny rodzicielski, czy szerzej mówiąc rodzinny kontakt, czy nawet umowę pewną dotyczącą korzystania z urządzeń. Czy ustalać sztywny limit czasu, czy może raczej konkretne zasady, na przykład bez telefonu przy posiłkach, przed snem, czy podczas nauki. Albo nawet, jak niektórzy robią, widziałem, jak stopniowo ograniczać czas ekranowy, żeby nie wywołać wojny.
2: Znaczy, podstawą jest zapewnienie sobie zaplecza. To znaczy w tym sensie, że jak jest jedna osoba w domu, która uważa, że należy wprowadzić jakąś higienę cyfrową, a cała reszta domowników, współmałżonek i dzieci, tam babcia, dziadek, przyjaciele uważają, że to jest jakaś fanaberia i rzecz bezsensowna, no to jest się na straconej pozycji. Po prostu tak, samotna wyspa, samotny wojownik przeciwko światu. Tak się nie da. Czyli pierwszy krok to jest jednak znaleźć osoby, znaczy stworzyć pewne przymierze. Oczywiście najlepiej to jest, jak drugi z rodziców też zauważa problem i też chce coś z tym zrobić. Bywa to trudne, tak? Bo może być nieświadomy tego problemu, może uważać, że właśnie ta druga osoba histeryzuje. No i tutaj jednak się przydaje, może być to nasza książka Pomoc dziecku w cyberpułapce, żeby sobie w ogóle przeczytać, sobie uświadomić, że to jednak nie jest taka fanaberia i jakiś lęk przed postępem i technologią, tylko że dokładnie aplikacje, szczególnie te pseudorozrywkowe, wykorzystują po prostu sposób funkcjonowania mózgu człowieka do tego, żeby zarobić na nim, a to, że przy okazji się go niszczy czy zniewala, no to już jest skutek uboczny i poświęcenie, na które twórcy aplikacji są gotowi, że tak powiem, się zgodzić. Czyli podstawa to jest druga osoba dorosła w domu, która po prostu rozumie problem. I warto, żeby to dotyczyło też innych znaczących dorosłych w życiu naszych dzieci, czyli no bo na przykład co z tego, że my wprowadzimy jakieś limity czasowe u nas w domu, jak dziecko pójdzie do babci i tam będzie narzekać, czy tam rodzice coś tamtego, babcia nie rozumie problemu i też pozwala siedzieć non-stop online, kiedy jest dziecko u niej, nie? Czyli pierwsza rzecz to jest sztama rodzicielska, że tak powiem. A jak już to mamy, to jest kwestia rzeczywiście ustalenia, co byśmy chcieli zmienić na lepsze. I można zrobić dosyć długą listę pewnych nawyków czy zwyczajów domowych, które warto byłoby wprowadzić, związanych z higieną cyfrową. Tylko zwykle, jeżeli próbujemy zrobić wszystko naraz, no to się nie udaje, bo tego jest za dużo, tak? Właśnie zbyt nagle, zbyt restrykcyjnie. I mam wrażenie, że najlepiej jest zacząć od jakichś dwóch, trzech punktów, które uważamy za albo najłatwiejsze do wprowadzenia, albo za kluczowe. Na przykład to, że przychodzimy do wspólnego posiłku bez żadnych urządzeń elektronicznych, że nic nie dudni w tle, nie ma też jakiegoś tam telewizora czy muzyki, ale że rzeczywiście jak jemy, to jemy bez smartfonów, nie? Na przykład zaczynamy od takiej zasady i stopniowo możemy poszerzać czy wprowadzać więcej, ale jedna, dwie, trzy zasady na raz wprowadzone, jeżeli to się uda, no to jest bardzo duży sukces. I teraz tak, z dziećmi młodszymi jest o tyle łatwiej, że jeżeli widzą, że zostało wprowadzone jakaś zasada w naszym domu, której naprawdę pilnujemy, bo to jest, kolejna rzecz, to musi być w tym konsekwencja, to nie może być tak, że na początku jest trudno i dlatego stwierdzamy, no to będziemy odpuszczać, żeby po prostu mieć chwilę spokoju, tylko że
1: jak odpuścimy,
2: wiemy,
1: to poleci,
2: że na początku
1: tak?
2: będzie trudno i to przetrzymujemy i że jesteśmy konsekwentni w stosowaniu tej zasady, to dzieci mniejsze się dostosowują. No to po prostu jest tak. Rodzic to jest autorytet jakby naturalny, który może pewne rzeczy kazać robić albo zakazywać. Z nastolatkami jest trudniej, bo ich jednak trzeba wciągnąć w ustalanie tych zasad i nastolatki najczęściej idą na pewne kompromisy pod warunkiem, że to dotyczy wszystkich, nie? Czyli że to nie jest tak, że ja odkładam smartfon o 21:30, a mama do godziny pierwszej rozmawia z kimś przez telefon, tak?
1: No tak, tak, właśnie. To tutaj ta konsekwencja, o której pani mówi, jest istotna, no bo na przykład co zrobić z telefonem w sypialni, prawda? Czy wyłączyć go, czy zostawić tylko budzik, jeżeli jest potrzebny.
2: No i jak zainwestować w budzik stacjonarny, naprawdę.
1: A no właśnie. Znam osoby, które zostawiają telefon poza sypialnią. Po prostu,
2: tak,
1: żeby nie było w ogóle żadnego niebieskiego światła, bo nawet jeżeli telefon tak. jest nieaktywny, to niebieskie światło, które jest niewidoczne, jest emitowane. Ale no właśnie, tutaj pytanie, czy my jesteśmy w stanie kontrolować również dziecko wieczorem, kiedy kładziemy się spać, a dziecko pod kołdrą zaczyna korzystać z ekranu. Może wcale nie pod kołdrą, bo jak słyszę chrapanie rodziców...
2: To jest rzeczywiście... Telefon poza sypialnią to jest bardzo dobra zasada. I to naprawdę jest łatwiej wprowadzić, jeżeli to obowiązuje wszystkich.
1: Ale to zapytam panią tak, czym zastąpić telefon? Bo to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań. Co zaproponować dziecku zamiast ekranu wtedy, kiedy mówimy, słuchaj, teraz albo w tych okolicznościach, albo w tym miejscu po prostu nie korzystamy z telefonu. No i co zaproponować dziecku? Co mu dać, żeby ono nie miało poczucia straty czy jakiegoś napięcia, o którym pani mówiła, jak te dzieci u lekarza, które momentalnie zaczynały się zachowywać nerwowo?
2: Ale znaczy dziecko i tak będzie miało poczucie straty, bo się pojawia ten naturalna część naszego życia, do której starsze pokolenie się przyzwyczaiło, że to się pojawia, że się pojawiają momenty, kiedy jest cisza, kiedy nie ma co robić, kiedy jest nudno i my sobie z tym radzimy.

0: chwile ciszy z samym sobą też są nam potrzebne. Człowiek w ten sposób też może bardziej odpocząć. A mimo wszystko dobrym rozwiązaniem jest to, że jak zaczynamy ograniczać dostęp do elektroniki, to że w naszym domu też się pojawia więcej rzeczy, które można robić. To znaczy jakieś materiały kreatywne, jakieś, czy gry planszowe, czy komiksy, czy cokolwiek takiego, ale żeby były też jakieś alternatywy, po które można sięgnąć właśnie dlatego, że się nudzę i stwierdzam, a sobie spróbuję poszydełkować na przykład, tak? A spróbuję zrobić bransoletkę z koralików, a spróbuję coś tam narysować. No to tutaj teraz... jak nam brakuje pomysłów, to mówiąc szczerze, akurat internet jest absolutnie genialnym źródłem inspiracji do różnych rzeczy, które można zrobić prosto, szybko i efektownie.
1: Czyli zapytać internet, co zrobić bez internetu, tak?
0: Ja wiem, jak to brzmi, natomiast naprawdę poszperanie po jakimś Pinterestie czy po jakichś innych tego typu miejscach w poszukiwaniu inspiracji... pod warunkiem, że my nie robimy tego non-stop i że nie kończy się na zapisaniu kolejnej rolki do jakiegoś folderu, do której się nigdy nie wraca, tylko że rzeczywiście znaleźliśmy coś ciekawego i przepraszam, się zatkałam teraz, i to wypróbowujemy, tak? To jak najbardziej. Nie?
1: No to dobrze, proszę pani, to jedna rzecz, która tutaj już w naszej rozmowie padła, ale nie możemy nie wrócić do niej po to, żeby rozwinąć parę myśli wokół tego, bo co zrobić, gdy dziecko staje się ofiarą cyberprzemocy? Bo załóżmy, że dzieci, tak jak mówiła pani o tej dziewczynce, która wysyłała zdjęcia swoich stóp, po prostu nie mówią często rodzicom, jak wygląda sytuacja, jak wygląda ich relacje internetowe. No, jak powinna po pierwsze wyglądać taka pierwsza reakcja rodzica? Po drugie, czego dziecku nie mówić, które przychodzi z takim problemem? I czy takie zabranie momentalne dziecku telefonu, które właśnie padło ofiarą cyberprzemocy, to jest dobry pomysł, który na początku powinno się zrobić?
0: To znaczy tak, jak jest ofiarą cyberprzemocy, niektóre z tych rzeczy podpadają pod paragrafy. Myśmy też w naszej książce umieściły ileś tam paragrafów, natomiast tą wiedzę warto zaktualizować, dlatego że to prawo jednak się zmienia, przy czym zmienia się w dobrą stronę, to znaczy na bardziej precyzyjne i bardziej restrykcyjne. Na pewno pierwszym krokiem w tym przypadku jest zabezpieczenie dowodów, czyli chociażby zrzutów ekranowych z rozmów, z konwersacji, z jakichś rzeczy wysyłanych przez drugą stronę, dlatego że na przykład jak sprawcą cyberprzemocy są rówieśnicy, to oczywiście pierwsze, co następuje, to jest zacieranie śladów i udawanie, że to w ogóle nie miało miejsca. Więc zabezpieczenie materiału dowodowego jest podstawą i tutaj jest potrzebna też współpraca dziecka, no bo co z tego, że mu zabierzemy telefon, tak, jeżeli nie mamy dostępu do tego, co mu się wydarzyło. I później warto jednak sprawdzić aktualny stan prawny, bo z wieloma rzeczami można coś konkretnego też zrobić. Więc tutaj to jest taka ogólna tak wskazówka. Mhm. Mimo wszystko warto się też zastanowić, jakby w jakim środowisku i jakby na jakim obszarze ta cyberprzemoc się dzieje. Dlatego, że jeżeli to się dzieje generalnie w internecie między naszym dzieckiem a osobami, które są fizycznie nieobecne w jego otoczeniu, to bardzo często najlepszym sposobem jest po prostu polikwidowanie kont i poblokowanie takich osób i później polikwidowanie kont, żeby nie próbowali z kolejnych kont, że tak powiem, się do naszego dziecka dostać i je dalej gnębić. Ale jeżeli to jest... ta cyberprzemoc jest tylko oznaką przemocy, jakby jednym ze środków przemocy rówieśniczej, która się dzieje też w świecie rzeczywistym, no to już jest większy problem i to jest coś, w co będą zaangażowane też na przykład ludzie ze szkoły, te wychowawcy i tak dalej. Więc zależy nie, kto naszemu dziecku dokucza online.
1: No to ja odwrócę jeszcze

0: sytuację, bo pewnie niełatwo jest rodzicom przyjąć, że coś takiego może się wydarzyć, ale co zrobić, gdy dziecko samo bierze udział w jakimś hejcie zorganizowanym albo indywidualnym, albo wręcz cyberprzemocy. No krótko mówiąc, jak reagować, gdy rodzic odkrywa, że jego dziecko prowadzi konto, na którym obraża albo gnębi innych. No, jak rozmawiać o odpowiedzialności za, nie wiem, zachowania, słowa, działania publikowane w sieci? No dajmy na to jakieś pornfejki i temu podobne rzeczy.
1: To znaczy, powiem szczerze, że rodzice, znaczy tak, rodzice są raczej na przegranej pozycji. Tak może nie do końca, bo czasami się daje coś takiego wytłumaczyć, że słuchaj, to jest odpowiedzialność prawna i że z punktu prawnego nie ma różnicy, gdybyś to zrobił fizycznie drugiej osobie, a że robisz tylko i wyłącznie online. Natomiast z tego, co wiem, największe wrażenie tak naprawdę to robi, jak do szkoły przychodzą policjanci zajmujący się cyberprzestępczością. Najlepiej w mundurach, tak? Bo to nadal robi wrażenie.
0: W strojach antyterrorystów, tak?
1: W mundurach normalnie i dzieciaki dostają bardzo konkretne informacje o konsekwencjach prawnych. I to na nich robi wrażenie i potem można do tego nawiązywać, tak?
0: No dobrze, to taka metoda szokowa chyba trochę. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Będziemy lądować za paręnaście minut. Dzisiaj ważna kwestia w naszych czasach. Rozmawiamy o tym, jak wyrwać, uwolnić dziecko z sideł, jakimi są przestrzenie internetu i mediów społecznościowych. Naszym gościem Państwa i moim ekspertem tego wieczora jest psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w pułapce, pani Bogna Białecka. Będziemy po piosence już kończyć naszą rozmowę, czyli zastanawiać się właściwie nad tymi najważniejszymi sposobami rozmowy z dziećmi. Właściwie będę prosił panią tutaj o konkretny instruktaż. Myślę w takich standardowych przypadkach, które tutaj gdzieś tam chodzą mi po głowie, ale o tym za chwilkę. I jeżeli państwo chcecie jeszcze do nas dołączyć, to nie tylko można nas słuchać, ale można także do nas pisać, dzieląc się swoimi myślami, komentarzami, zadając pytania na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za niespełna 13 minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans nam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o tym, jak uwolnić dziecko z świdą internetu, mediów społecznościowych. Bogna Białecka, psycholog rodziny i dzieci i współautorka książki Pomoc dziecku w cyberpułapce, jest naszym ekspertem tego wieczora. Na Facebook zapraszamy, jeśli ktoś jeszcze chciałby dodać swój komentarz albo zadać pytanie, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. To te ostatnie minuty, no musimy już konkretnie poświęcić temu, jak nauczyć, gdyby pani miała możliwość, takiego zasadniczego sposobu rozmowy z dzieckiem o internecie. Już mówiliśmy o tym, że takie działania a priori są wskazane, no ale mądry porak po szkodzie. Zazwyczaj, jak to już w naszej rozmowie tutaj padło parokrotnie, orientujemy się już po czasie. I już nie mówię o tym, że to musi być sytuacja kryzysowa, w której trzeba reagować w sposób no, taki zasadniczy, bym powiedział. Ale jak rozmawiać o tym w taki sposób, żeby uprzedzić pewne wydarzenia, które oby nie nadeszły? Czyli jak zacząć na przykład rozmowę, żeby dziecko nie odpowiedziało automatycznie, daj mi spokój, co ty wiesz o internecie? No, ty jesteś już wapniakiem, no to za twojej młodości to się rozmawiało przez telefon stacjonarny. No, czy może na przykład lepiej zapytać, ile czasu byłeś dzisiaj na TikToku, albo co ciekawego zobaczyłeś? No i może też jak słuchać, żeby dziecko rzeczywiście chciało nam coś powiedzieć, jak doprowadzić do takiej sytuacji, żeby dziecko samo się otworzyło i powiedziało, o, wiesz, tato, dzisiaj na Instagramie widziałem taką fajną rzecz, chodź, pokażę ci, zobacz, no.
2: Znaczy to drugie pytanie, które pan dał, to jest dobre. Co dzisiaj ciekawego zobaczyłeś na TikToku na przykład? To znaczy, podstawą jest to, że kiedy się rozmawia w ogóle z dziećmi, jak ich rodzice rozmawiają z nimi o internecie, to podstawowy problem dzieci i młodzieży to jest taki, bo oni się czepiają, bo oni pytają tylko o złe rzeczy i oni widzą tylko zagrożenia. I to jest dla nich największy ból, że właściwie mam wrażenie, że tata tylko uważa, że ja same robię rzeczy straszne i szkodliwe.
1: Czy jest śledczym, prokuratorem po prostu, tak?
2: Tak, tak, że to jest przesłuchanie, dokładnie, inkwizycja, prokurator. Właśnie dlatego warto zaciekawić się po prostu zupełnie zwyczajnie zainteresowaniami swojego dziecka, jego życiem, na takiej zasadzie, jak się interesujemy innymi częściami jego życia, to znaczy właśnie z troski, ale też po prostu z ciekawości, że lubimy słuchać, jak dziecko pojechało na wakacje, na jakiś obóz, to, że pokaże zdjęcia, że opowiada, co tam się wydarzyło. Jesteśmy tym zaciekawieni w taki neutralny sposób, bo przecież nie jest tak, że dziecko wyjechało na wyjazd i teraz jesteśmy przekonani, że tam musiały się zdarzyć jakieś straszne rzeczy i tylko o tym chcemy słuchać. Chcemy słuchać też o dobrych rzeczach, przede wszystkim o dobrych rzeczach, które się wydarzyły na tym obozie na przykład, prawda? I podobną postawę powinniśmy mieć wobec tego czasu, który spędza dziecko online, że no, chciałabym się dowiedzieć, co tam się pojawiło ciekawego, nie? Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś mi pokazać, bo mogą mnie zainteresować, a może jest tak, że są rzeczy, których ja kompletnie nie zrozumiem, a bym chciała zrozumieć i może mi je wytłumaczysz. I ja pamiętam no, chociażby rozmowę z moim synem, który mi pokazał, powiedziałam, wiesz co, właściwie ja bym potrzebowała jakieś takie dosyć niezrozumiałe memy dotyczące czegoś, co jest dla was zrozumiałe, nie? Na co syn mówi, a może o Minecrafcie? Mówi, świetnie. No to i mi powysyłał chyba z 10 memów i stwierdziłam, że właściwie kompletnie nie rozumiem, o co w nich chodzi. I później miał dużą satysfakcję, tłumacząc mi poszczególne elementy. Więc zaczęcie od takiej rozmowy, że no, mnie ciekawi ten twój świat, którego mogę też nie rozumieć i mi trochę o nim poopowiadaj. I wtedy zaczyna też dziecko opowiadać, dzielić się tym, czym chce na przykład. Ale może się zdarzyć, bo to też znajomy opowiadał, że spytał właśnie po prostu syna, a słuchaj, a co tam ostatnio trenduje, nie? Tam na TikToku, czy to było chyba na YouTubie. I syn mówi, a bo takie tutaj wygłupy, takie i w ogóle, a pokażesz mi? I syn w tym momencie miał taki moment zatraśnięcia się w sobie i mówi, wiesz co, tato, bo to jest właściwie tak żenujące, że ja nie mam ochoty ci tego pokazać. I to chyba znaczy, że ja też nie powinienem tego oglądać.
1: A, no to dobre.
2: Stwierdził, że kolega stwierdził, że on nic nie zrobił, tak? Syn sam wyciągnął wnioski. I dużo szczęścia, że tak powiem, i duży rozsądek syna, ale takie rzeczy też czasami się dzieją.
1: No właśnie, jak reagować, kiedy dziecko opowiada o czymś, co rodzicowi, no nie wiem, wydaje się, albo może wręcz jest przekonany, że to jest albo głupie, albo wręcz niebezpieczne.
2: Jak głupie, no to dobra, niech będzie sobie głupie. Czy my głupot nie robiliśmy, jak byliśmy mali? Robiliśmy, tylko nikt tego nie nagrywał, prawda? I nie wrzucał na TikToka. Więc ten. Natomiast niebezpieczne, no to w tym momencie pytanie jest, czy dziecko sobie zdaje sprawę, że to jest niebezpieczne, bo może nie. Może jakbyśmy znaleźli analogię do jakiejś rzeczy niebezpiecznej w świecie rzeczywistym, to jak się powie, bo wiesz co, mi się wydaje, że to jest podobnie jak gdyby, i tutaj opisuję sytuację ze świata rzeczywistego, no i czy ja przesadzam, czy tak rzeczywiście jest i że dziecko w tym momencie sobie uświadamia, że to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie niebezpieczne, nie? To, a czasami to jest właśnie takie, że my zadajemy dodatkowe pytania, dzięki którym dziecko zaczyna bardziej drążyć ten temat. Się mówi na przykład o pytaniach sokratejskich, prawda? Tak jak Sokrates wprowadził
1: sito Sokratesa, tak?
2: Tak, żeby ludzie sami wyciągnęli pewne wnioski. Więc trochę bawimy się, możemy się pobawić w Sokratesa i zadać tak pytania, żeby dziecko samo wyciągnęło wnioski. Więc trochę sposobów na to jest, ale podstawą jest autentyczne zaciekawienie też tymi dobrymi rzeczami, które się tam dzieją, a przy okazji, no, że jak się pokaże coś niebezpiecznego, to że potrafimy o tym też porozmawiać, bo jedna z motywacji, które mogą mieć dzieci, żeby nam nie mówić o strasznych rzeczach, które się dzieją online, to jest takie, że rodzic i tak z tym nic nie zrobi, bo nie wie. Czasami to jest kwestia wytłumaczenia, że my też mamy doświadczenie z dzieciństwa czy z bycia nastolatkiem, kiedy musieliśmy sobie poradzić z bardzo trudnymi sytuacjami i że to, że to teraz dzieje się online, to dużo nie zmienia, bo też mamy pewne przemyślenia z tamtego czasu, jak myśmy sobie wtedy poradzili i że być może to można wykorzystać teraz też, prawda? Mimo tego, że to się nie dzieje namacalnie, tylko to się dzieje online.
1: Czyli krótko mówiąc, zaprasza pani do tego, żeby rodzic czasem wszedł w ten świat dziecka, obejrzał z nim coś na TikToku, zagrał w grę, poznał... Czy poznawać jego takich internetowych znajomych?
2: Pytanie, czy będzie nas chciał wpuścić do tego świata, ale na pewno warto rozmawiać po prostu o czerwonych flagach, nie? To znaczy o tym, że są pewne rzeczy, które jeżeli twój internetowy znajomy zacznie mówić, to jest sygnał ostrzegawczy, że coś za tym się kryje, może kryć niebezpiecznego. Na przykład jak mówi, nie mów o tym dorosłym, bo to jest taka tajemnica między nami, bo ja o tym rozmawiam z tobą, dlatego że jesteś taki wyjątkowo dojrzały na swój wiek. No to już jest czerwona flaga.
1: Czerwona flaga, to jest już tak, pochód pierwszomajowy w ogóle. Tak. No dobrze, ale takie konkretne sytuacje, no studium przypadku, dajmy na to. Moja, nie wiem, no 13-letnia córka płacze, kiedy zabieram jej telefon. Co mam zrobić?
2: Zapytać, co się dzieje takiego. Dokładnie, tak, zacząć od tego, słuchaj, co takiego się wydarzyło, że zabranie tego telefonu tobie w tym momencie jest problemem. Mhm.
1: No to inna sytuacja. Dziecko obiecuje, że na przykład będzie korzystać przez tam, nie wiem, dajmy na to godzinę, nie? Ale i codziennie tę zasadę łamie. Jak wobec niego, jak się z nim kontaktować, żeby on nie uznał tego za opresyjną sytuację, że to jest jakiś balast, którego on nie chce i próbuje tylko zrobić wszystko, żeby przekroczyć, złamać tę granicę?
2: To już są konkretne też techniki rozmowy, tak? To znaczy chociażby przytoczenie faktu. Umawialiśmy się na to, że codziennie masz po godzinę dostępu do internetu i notorycznie to łamiesz. W ostatnim tygodniu nie było ani jednego momentu, w którym byś na czas skończył. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jakie ty masz pomysły? O co chodzi? Z czego to wynika? To dziecko ma zamiar, znaczy ma zadanie po prostu no, jakby zdiagnozować sytuację, dlaczego coś, na co przecież oboje się umawialiśmy, nie działa. I potem pytanie, no a jakie masz inne pomysły, bo może, nie wiem, zrobienie limitu tygodniowego i że danego dnia na przykład korzystasz przez półtorej godziny, a następnego dnia tylko pół godziny, może to będzie rozwiązanie, nie?
1: No dobrze, a jak odkrywam na przykład, że dziecko ma nie tylko drugie życie, o czym jesteśmy przekonani, bo właściwie większość z nas ma to drugie życie, czy jakieś tam konta na mediach społecznościowych i gdziekolwiek, ale okazuje się, że ma trzecie życie, czyli kolejne, ale ukryte konto. Coś przypadkowo się dowiadujemy. No i co? Co wtedy zrobić?
2: Pytanie, tak naprawdę pytanie jest, co to jest za konto, tak? Jak to jest ukryte konto, na którym robi rzeczy nielegalne, to w ogóle nie ma dyskusji, tak? To jest natychmiastowe odcięcie i dopiero potem zastanawianie się, co z tym dalej robić, jeżeli to jest rzecz, która jest przestępstwem, tak?
1: No może nie przestępstwem, ale na przykład używa tam języka nieparlamentarnego, dajmy na to, i komunikuje się w sposób wulgarny ze znajomymi, dyskutują sobie o rzeczach, plotkują, ale w sposób wulgarny, dajmy na to. Bo wiedzą,
2: rozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy, tak? I o tym, jakie my mamy podejście do wulgaryzmów, tłumaczymy.
1: No dobrze, a jeśli dziecko mówi nam, że woli rozmawiać ze znajomymi online niż z nami, to chyba rodzice raczej powinni się martwić, prawda? Co wtedy zrobić?
2: Jak w ogóle z nami nie chce rozmawiać, no to już jest problem, tak? Natomiast to, że chce rozmawiać ze znajomymi online na inne tematy niż z nami, to akurat jest normalne, tak? Że ma się różne osoby do różnych rozmów.
1: Pierwsza na zegarze, to też trzeba zakończyć, ale zanim to zrobimy, to chcę zapytać panią o taką jedną, a może nawet więcej rzeczy, które pani uważa, że rodzic powinien zrobić już dziś, już teraz, być może nie czekać do rana, ale bez przesady, nie to, żeby wchodzić do sypialni dziecka i coś tam robić, ale takie, które naprawdę są konieczne, żeby zbadać sytuację przynajmniej i się do niej ustosunkować. I uwaga, druga rzecz, której absolutnie nie powinien robić.
2: Dobrze, rzecz, którą można zrobić dzisiaj o tej pierwszej w nocy, to jest przejść się po domu rzeczywiście i zobaczyć, czy nie snuje się błękitne światło spod drzwi dziecka. To można zrobić w tej chwili, bo jednak niezależnie od wieku dzieci powinny o tej porze już spać. I to jest wtedy też powód do rozmowy następnego dnia rano a propos niewysypiania się tego konsekwencji. Czego natychmiast nie robić, natomiast nie robić, to nie robić gwałtownych, nieprzemyślanych ruchów. To znaczy takich, no dobra, to jutra szlaban, zabieramy wszystkie w sposób totalnie nagły i niespodziewany, zabieramy dostęp do wszystkiego. Generalnie...
1: Tak, czyli w dyby i do lochu, tak?
2: Tak, chaotyczne i nieprzemyślane ruchy w tym kierunku to nie jest najlepszy pomysł, bo to będzie kontrskuteczne. Każdą zmianę, też tą na dobre w domu, to jednak trzeba zaplanować i zrobić normalną analizę SWOT, tak? Czyli co będzie mi sprzyjało, jakie są mocne strony mojego pomysłu, jakie są słabe, co może się wydarzyć, że się go nie uda wprowadzić w życie, co będzie w otoczeniu też sprzyjało wprowadzeniu tego w życie. Czyli jak mamy jakiś plan, to wtedy możemy próbować, jak mamy plan awaryjny. rodziny. Ale raczej nie nakłaniam do spontanicznych i chaotycznych postanowień.
1: Dziękuję pani serdecznie. Przeczytam, co pan Kracy napisał na Facebooku. Wspaniały fachowiec dzisiaj jest gościem Nocnych Świateł. Może pani wiele dobrego uczynić, uszanowanie. Podpisuję się wszystkimi czterema rękoma pod tym. Dziękuję pani serdecznie za spotkanie. 3 minuty po godzinie pierwszej. Mam nadzieję, że i pani, i państwo nam wybaczą te chwile przeciągnięcia rozmowy. Ważne rzeczy też padły na koniec. To też jestem i za to, i za całe dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliła pani, serdecznie wdzięczny. Tego wieczora rozmawialiśmy w Nocnych Światłach o tym, jak uwolnić dziecko z sideł internetu i mediów społecznościowych, a państwa i moim gościem, naszym ekspertem w tym programie była psycholog rodzinny i dzieci, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii i współautorka książki zatytułowanej Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców, pani Bogna Białecka. Jeszcze raz gorąco serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobrej nocy życzę pani, państwu także. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00 spotykamy się na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Można nas odbierać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy na ten moment. Za 22 godziny spotkamy się ponownie i na Facebooku, i na antenie. Rozmawiać będziemy tym razem w środowy wieczór w cyklu Echa Historii o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. A gościem jutrzejszego programu będzie dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki zatytułowanej Zakazana historia aliantów. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.